0: kochaj albo rzucaj.
1: Pierwsza zmiana i kochaj albo rzucaj. Dzwoni Pawelec do Justyny. Cześć Justyna.
2: Dzień dobry.
1: O kim będziemy mówić?
2: O Ani.
1: Ile ma wzrostu? O.
2: 1,60 m może.
1: Czyli nie jest wysoka, dobra. Kolor włosów kojarzysz?
2: Ciemne, brunetka.
1: No i budowa ciała. To jest chudzielec, norma czy krągła w kształtach?
2: Postawna.
1: Taka kobieta ci zakręciła w głowy. Ile ma lat?
2: 26.
1: Młoda dziewucha, super. Jak ty wyglądasz, nie pytam. Chyba, że chciałabyś powiedzieć, czy jesteś brunetką, blondynką. Jaka ona jest?
2: To zwariowana.
1: A, to jest wariatka.
2: Tak.
1: Jakieś pasje ma?
2: Lubi piłkę nożną.
1: Co ty gadasz?
2: Kiedyś grała.
1: Babka, która lubi piłkę nożną?
2: Tak.
1: Niemożliwe.
2: I tu się właśnie różnimy. Ona lubi, ja tak nie za bardzo.
1: Siada przed meczem, kupuje piwo, chipsy i ogląda?
2: No, zdarza się.
1: No niesamowite. Jej ulubiony piłkarz? Zaryzykuje, jeśli to nie Lewandowski. No.
2: Messi. Leon
1: jednak.
2: Messi.
1: Ten, co ukradł złotą piłkę Lewandowskiemu. Niesłusznie zresztą sam o tym powiedział. Jak ty żeś poznała tę Ankę?
2: Przez wspólnych znajomych. Pierwsze spotkanie, no, zaskoczyło mnie, bo to było tak, szczerze mówiąc, nienacka. Ale, no to proszę na siebie. Poczułyśmy się, śmiałyśmy, nie mogłyśmy przestać. Niczego nie byłam pewna.
1: I co dalej, jak poszło? Od razu wymiana telefonów i pierwsza randka?
2: Wymiana telefonów to było tak ukradkiem, pod pretekstem, pokażę ci jedno zdjęcie.
1: Dobre. Skąd wiedziałaś, że ona kocha inaczej? Czy ryzykowałaś, czy ty to czułaś?
2: Ryzykować to się... nie ryzykowałam, ale ona nie była pewna też w 100% mnie.
1: A, zadała ci pytanie, czy masz chłopaka?
2: Nie, zadała mi pytanie, czy gustuję w dziewczynach.
1: Okej.
2: W taki sposób.
1: Co miało miejsce, że ty potrzebujesz Pawelca?
2: Nerwy, niedogadanie, moja zazdrość może też.
1: O inne dziewczyny? Czy
2: no,
1: o facetów?
2: Podejrzenia? Nie. Nie, tu akurat mogę być spokojna.
1: Okej. Laski na nią lecą?
2: Potrafi się dogadać z każdym. No, jestem zbyt wielkim zazdrośnikiem i okazuje to zbyt często.
1: O którą z koleżanek ci chodziło?
2: Koleżanki z jej pracy.
1: One sobie flirtują z nią. To cię denerwuje?
2: No też nie mam pojęcia, czy właśnie one wiedzą o tym, że ona taka jest. Bo też wiem, że no, lepiej czasami się nie przyznawać.
1: Anula, dzwonię tutaj z sercem na dłoni Justyny, kobiety, która za ciebie by pewnie życie oddała i no dlatego tak się denerwuje. No to kochaj Justynkę, Janka. Nie rzucaj. Dzwonię, a wytrzymajcie kciuki za dziewczynę.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo, halo? Paweł Pawelec, Radio Vox FM, z tej strony do Anuli, do ciebie.
2: Dzień dobry.
1: Cześć, dziewczyno. Anula, pierwsze pytanie, jakże ważne, czy jesteś słuchaczką Radia Vox FM?
2: Tak.
1: No to wiesz, kto dzwoni do ciebie, no, dziewczyno, no. Przedstawiam państwu brunetę, 1,60 m wzrostu, pełna kształtów kobiecości, wariatka, fanka, jednocześnie Messiego i piłki nożnej. Zgadza się?
2: Tak, zgadza się.
1: Miłośniczka pizzy, marząca o podróży dookoła świata.
2: Tak.
1: A to wszystko powiedziała mi pewna osoba, która ma cię zapisaną w telefonie jako misie.
2: Tak, zgadza się. I już wiem, o kogo chodzi.
1: No i bardzo ładnie wszystko wiesz, no. Wydarzyła się dość niemiła sytuacja, za którą ta osoba...
2: Justyna.
1: Bardzo cię przeprasza. Ona po prostu cię kocha na zabój. Nie daje sobie trochę rady z tą miłością. Jesteś skrzętnie wybrana w życiu jej. Zupełnie nie wiedziała na początku, czy ty kochasz tak samo. Widzi, jaka ty jesteś gwiazda towarzystwa. Wszyscy się wokół ciebie na imprezach i na spotkaniach kręcą. Tryskasz energią. Ona to trochę na razie źle interpretuje. Zamiast pozwolić ci powystępować, ja też to lubię, powygłupiać się, pouwodzić, poprowadzić to nawet troszeczkę w kierunku zazdrości, przyciągnąć i odepchnąć. Lubimy to, wiemy, o co chodzi, no. To zamiast się cieszyć, że ty z nią jesteś na stałe, to ona ci robi karczemne awantury.
2: No czasem takie bywały, ja mam, tak to może powiedzieć.
1: Czy któraś z koleżanek z pracy cię podrywa? Wyczuwa, że mogłaby mieć u ciebie szansę?
2: Nie, nie ma opcji.
1: Ona o niej jest zazdrosna najbardziej, wiesz? Bo tam jest stały kontakt, jej wyobraźnia seksualna podpowiada, co ty tam możesz robić, wiesz, nie?
2: Nie.
1: Ale wszędzie są kamery, co ona nie wie o tym. Anka, ona cię przeprasza. Ona się tłumaczy tylko i tą wielką miłością. Już nie przytulasz. Nie przykrywasz kołderką. Nie głaszczesz. Dąsasz się. Całe szczęście, że mieszkasz jeszcze razem. Anka, ona wyje, prosi, błaga, wybacz. Ona postara się opanować tę zazdrość. Powiedz, krzyknij, że kochasz, że nie rzucasz.
2: O kurde.
1: My ratujemy wszystkich. Jak leci, no słuchaj.
2: No ja wiem.
1: Anka, kochasz Justynę?
2: Tak.
1: Justyna, słyszałaś?
2: Słyszałam.
1: Kocha cię. Nie każdy tak ma. Ludzie w poszukiwaniu miłości tracą całe życie. A ty to masz. No gadaj coś. Prosiłaś o wybaczenie, masz wybaczenie, powiedziała, że cię kocha. No to teraz to jest ta twoja chwila, Justynka.
3: To jak, będzie okej?
2: No ale rozmawialiśmy na ten temat, że musimy... Dobra, będzie okej.
1: No powiedz, że
2: na
1: będzie.
2: Na pewno? Tak, na pewno.
3: Jak nie będzie okej, to zrobię to jeszcze raz.
1: Nie, nie, ja już drugi raz nie będę ci pomagać. Od razu ci mówię, raz i koniec. Teraz to ty już pracuj nad tym, żeby ona się nie musiała denerwować. To ty mi nie powiedziałaś do końca wszystkiego. Prawda, Anka?
2: No, można by tak powiedzieć, o.
1: Hej, Justynka. Ale to nie było tak, że to jesteś ty zazdrosna, a postanowiłaś się w słodki sposób leciutko jak to babeczki pomiędzy sobą zemścić. To ty może puszczałaś oczko i to niekoniecznie do dziewczyn, ale i do facetów. Justyna, ty mów jak było, bo głupio mi teraz.
3: Ogólnie byłam grzeczna, tylko mnie trochę poniosło nie w tą stronę, co trzeba.
1: Po alkoholu?
2: Po siedźwemu.
1: Jęzor trzymaj, zrób se supeł tam, wiesz, czasami. Nie wypuszczaj go na zewnątrz, nie pluj jadem. Chciałem wam bardzo, dziewczyny, serdecznie podziękować. To może teraz tak, Justynka coś powie na do widzenia ładnego, Ania odpowie, kończymy.
2: Dobrze, no to pa. Kocham cię.
3: Kocham cię, Pysiu.
2: Ja cię też, pa.
1: Niech żyje miłość!
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: Vox FM.

0: Zbigniew Ziobro już w Stanach Zjednoczonych. Były minister przekonuje, że nie uciekł z Polski. Służby wyjaśniają przyczynę poważnego wypadku. To na A2 ucierpiały 3 osoby. Na początek język polski. O 9 rusza egzamin ósmoklasisty.
1: Jest poniedziałek, 11 dzień maja, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Zbigniew Ziobro potwierdza, jestem w Stanach Zjednoczonych. Były minister sprawiedliwości oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Ziobro zabrał głos w telewizji Republika, w której ma być teraz komentatorem politycznym w USA. Minister sprawiedliwości już zapowiedział, że Polska zwróci się do Stanów Zjednoczonych, ale też do Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły byłemu ministrowi wylot za ocean i to mimo ważnych, nieważnych dokumentów. Z tym tematem o poranku Jakub Krzyżak. Kubo, no właśnie, jak to możliwe, że Zbigniew Ziobro mógł polecieć do USA, skoro w grudniu unieważniono jego paszporty?
2: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
3: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
2: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę tradycyjną ze Stanami.
4: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
2: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia, teraz stoi puste.
0: Minister sprawiedliwości zapowiedział, że jeszcze dziś wystąpi o ekstradycję Ziobry. Przypomnijmy, polityk ma 26 prokuratorskich zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Marcin Romanowski 11. W obu przypadkach chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Zdarzenie 5 samochodów na autostradzie A2. 3 osoby zostały ranne. To między Skierniewicami a Grodziskiem Mazowieckim. Trasa w kierunku Warszawy przez kilka godzin była zablokowana. Teraz ruch przebiega już płynnie. Przyczynę wypadku ustalają służby.
5: To są wiadomości Vox FM.
0: Rośnie liczba zachorowań na boreliozę na Kujawach i Pomorzu. W tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków. Najwięcej w kwietniu, dowiedział się w sanepidzie nasz reporter. Choroby przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność.
6: Ryzyko niestety przeniesienia kleszcza z takiego spaceru jest bardzo wysokie. Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
0: Mówiła Marta Myśliwiec z sanepidu. Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami. W lesie najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę. Radzi Beata Piesiek z Nadleśnictwa Żołędowa.
7: Podstawowa zasada. Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
0: Nie ma szczepionki na boreliozę, ale można zaszczepić się przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu. Egzamin z języka polskiego mają już za sobą maturzyści. Teraz czas na ich młodszych kolegów. Już dziś pierwszy z 3 testów w ramach egzaminu ósmoklasisty. Nasz reporter Rafał Różycki pytał uczniów o to, czego spodziewają się w części humanistycznej.
8: Takim pewniakiem będzie albo dziada, albo opowieść wigilijna, bo jeszcze tych lektur nie było.
9: A jeśli to będzie, to dobrze?
8: Tak, bo akurat te lektury umiem i dobrze pamiętam.
10: Liczę na małego księcia najbardziej, albo kamienie jakieś na szans, na jakieś Quo Vadis albo zemstę nie chciałbym trafić.
11: Najbardziej liczę na opowieść wigilijną, a najmniej raczej na Pana Tadeusza albo Quo Vadis.
12: Chciałbym małego księcia, ale myślę, że będą dziady.
13: Quo Vadis, Pan Tadeusz, to są takie dwie, których najbardziej się obawiam.
9: A na co chciałabyś trafić?
13: Zdecydowanie opowieść wigilijna. No, mały książę też by był super.
0: Egzamin startuje o 9, potrwa 150 minut.
14: Poranek chłodny, szczególnie na północnym wschodzie, tam zaledwie 4 stopnie.
1: Za to popołudnie deszczowe.
14: Super! No, rzeczywiście, może pojawić się deszcz i to w całej Polsce, ale miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki, że to będą przelotne opady.
1: No niestety, myślę, że to złudne nadzieje. Od godziny 14, jak zacznie padać, to lunie w całej Polsce, ale to też dobra informacja, bo tego deszczu dzisiaj sporo chyba potrzebujemy. A jeżeli chodzi o temperatury, do 23.
14: 1.
1: 3 nawet widzę tutaj w Warszawach.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
14: Julia Chren.
1: Konrad Piłowarski.
14: Dzień dobry.
5: Pierwsza zmiana.

0: Dzień dobry! Dzień dobry po weekendzie. Jak tam się macie, jak się trzymacie? 609-869-869. Pamiętajcie, że z każdym problemem do nas możecie się zgłosić. Nie każdy problem rozwiążemy, ale zgłosić się możecie.
1: Ja podejrzewam, że żaden nawet, ale będziemy próbować. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy. Jeżeli na przykład piszecie egzamin ósmoklasisty, albo wasze dziecko pisze egzamin ósmoklasisty, spokojnie, jakiekolwiek pytania macie, zadawajcie. Nasze odpowiedzi nie będą mądre,
0: ale będą
1: jakieś, tak? To jest zawsze pomoc, wydaje
0: no właśnie,
1: mi się.
0: Tak. Jakieś będą dzisiaj język polski, jak słyszeliśmy, więc kategoria język polski. My się znamy tak w skali od 1 do 10, raczej minus 1.
1: Jeżeli chodzi o język polski, no to przed godziną 7 zakazane słowo się pojawi, więc tutaj będziemy robić co możemy, żeby wyrazów bliskoznacznych na przykład słuchać dzisiaj. Szukać, nie słuchać.
0: Czyli do słownika synonimów zajrzymy. O, proszę bardzo, to już będzie lekcja polskiego.
1: No, oczywiście, że tak. A jeżeli ktoś by potrzebował lekcji w budzeniu, to też takie organizujemy. voxfm.pl, tam można się zgłaszać.
0: To są ćwiczenia tak. Praktyczne.
1: Oczywiście, że tak. Możecie zgłaszać swoich bliskich. 500 zł na prezent marzeń do zdobycia. No i będziemy też wkręcać tych bliskich, więc myślę, że warto.

0: kalendarza odleciała. Mamy poniedziałek. Och, musiałam się nad tym dobrze zastanowić. 11 dzień maja, imieniny obchodzą Adalbert, Albert, Alojzy, Antym, Benedykt, Berta, Fabiusz, Filip, Franciszek, Gwalbert, Ignacy, Lutogniew, Major, Majola, Majola, nie Mariola, Maksym, Mamert, Mamerta, Miranda, Stella, Syzyniusz, Tadea, Tadeusz, Walbert, Waldebert i Zuzanna.
1: Dzisiaj mamy w Polsce dzień bez śmiecenia. W Żorach święto ogniowe mamy.
0: W Żorach w takim mieście, tak?
1: Tak. I dzień doradcy podatkowego dzisiaj jest też.
0: I to tyle świąt?
1: Tak, koniec.
0: No dobra, to...
1: Czy są też wspomnienia świętego Gengulfa dzisiaj, ale i Majola z Cluny.
0: To teraz rok 1980, to było dokładnie 36 lat temu, dobrze liczę? 46, fatalnie liczę. Władysław Kozakiewicz ustanowił w Mediolanie rekord świata w skoku o tyczce i to były właśnie te igrzyska, na których pojawił się słynny gest Kozakiewicza, bardzo nieładny.
1: 11 dzień maja roku 1573 we wsi Kamień pod Warszawą w pierwszej w Polsce wolnej elekcji został wybrany na króla Polski Henryk Walezy. No nie był to najlepszy wybór, bo pan Henryk Walezy rządził jeden rok, jeden miesiąc i jeden tydzień.
0: Taki był zły?
1: Tak, i potem uciekł. I został królem Francji.
0: No wiadomo, typowy król. Dobra, to teraz rok 1983. Kometa Iras-Araki-Alcock minęła Ziemię w najbliższej od wtedy 200 lat odległości, a odległość ta to 4,67 miliona kilometrów.
1: Malutko, tyci. To jeżeli jesteśmy w kosmosie, 11 dzień maja roku 1984. Z powierzchni Marsa był widoczny dla hipotetycznego obserwatora tranzyt Ziemi i Księżyca na tle tarczy słonecznej. I ja mam trzy pytania. Kto ten tranzyt organizował? Kto odpowiadał za logistykę i czy był tachograf zamontowany na Ziemi?
0: To jeszcze rok 1966. Na świat przychodzi Andrzej Kubacki, polski trener... Czego?
1: Skoków narciarskich.
0: No niestety, siatkówki.
1: Z takim nazwiskiem na skoki
0: do siebie. Ale też się od razu skojarzyło.
1: To jeszcze rok 1999, 11 dzień maja. Sabrina Carpenter na świat przychodzi, piosenkarka.
0: Ta, która lubi espresso.
1: No właśnie, chciałem tak zasugerować, że to pora idealna na espresso.

0: kochani słuchacze.
1: Tak, sorry.
0: Prosimy o pomoc.
2: A co się stało?
1: W czym mogą pomóc?
0: Nie dość, że wraca z urlopu.
1: No.
0: Po tygodniu nieobecności.
1: No.
0: Nie dość, że się spóźnia 25 minut.
1: Oj tam.
0: To od razu przychodzi, wiecie co? Ja to w zeszłym tygodniu spałem po 8-10 godzin.
1: No.
0: Oj, jak fajnie był. Nawet o 10, super,
1: ja nie sądziłem,
0: do 8 spałem.
1: Że tak można.
0: Jak my mamy go ukarać? Dajcie znać. 609-869-869. No. Tak nie można, tak się ludziom nie robi.
1: Przepraszam.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lawazza. Druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Reklama.
0: Jest godzina 6.30. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
7: Koszmarny wypadek podczas meczu Krajowej Ligi Żużlowej w Gnieźnie. Dwaj zawodnicy, Leon Szlegiel i Patryk Budniak, zczepili się motocyklami, przez co 19-letni Budniak dosłownie wyleciał w powietrze. Zawodnik odbił się od trybun i spadł na dach busa. Helikopterem przetransportowano go do szpitala. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Szlegiel również ucierpiał, ale jego obrażenia nie zagrażają życiu. W wiadomościach Stany Zjednoczone co najmniej 6 ciał znaleziono wewnątrz wagonu towarowego w stanie Teksas. Policja dotarła tam po zgłoszeniu od pracownika kolei. Funkcjonariusze podkreślili, że nie byli w stanie ustalić wieku ani płci ofiar. Przyczyna śmierci również nie jest na razie znana. Ciała zostały przekazane lekarzowi sądowemu. Fragment ciała martwego wieloryba pobrano do badań DNA. Morze wyrzuciło zwierzę na mieliznę w rezerwacie przyrody Mewiałacha na Pomorzu. Było już w stanie zaawansowanego rozkładu. Badania mają określić dokładny gatunek, który wpłynął do Bałtyku, wyjaśnia Jan Wilkanowski z Błękitnego Patrolu WWF.
8: Także zostały podjęte pierwsze działania związane z przetransportowaniem ciała wieloryba. Pracownicy Urzędu Morskiego przeprowadzili oględziny. Podjęto decyzję o przeniesieniu ciała drogą, prawdopodobnie będzie to drogą morską. To przeniesienie ma na celu po prostu utylizację oraz pobranie fragmentów do dalszych badań.
7: Martwe zwierzę ma długość około 5 metrów. Najprawdopodobniej jest przedstawicielem fiszbinowców, grupy walenie żywiącej się planktonem i drobnymi rybami.
6: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Od rana z Vox FM.
0: Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Dobry. Cześć.

0: Pojawiło się pytanie, czy w piosence Letni Wiatr śpiewam ja o tym, że chcę banana. Odpowiedź brzmi nie, bo ja już banana dzisiaj zjadłem. Dziękuję bardzo.
1: A głos podobny. Poza tym ty nie śpiewasz, tylko mruczysz to w Radiu Vox FM, więc tutaj by się nie zgadzało.
0: Poniedziałek, a nie piątek, bo
2: a jak
0: piątki mruczę.
2: Śpiewa, to się wejcem nazywa.
0: To prawda.
1: 21 minut do godziny 7. W końcu mogę was zapytać ja. No, oglądaliście? No.
0: Oczywiście, że Barcelona? Tak. 2-0. A, Barcelona
1: nie.
0: Wygrała.
1: O ludzie, w ogóle nie o to mi chodzi.
2: Jak to
1: finał Tańca z Gwiazdami.
0: Właśnie ja wczoraj tak myślałem sobie, że jest finał Tańca z Gwiazdami, jest El Clasico i tak pytanie.
2: Co wybrać?
0: Ile będzie wojen domowych wczoraj?
1: A jeszcze był ostatni mecz Ligi Siatkarskiej w Polsce.
0: W tym samym czasie?
1: Znaczy nie wiem, on był chyba tam o 17 się
0: nie,
1: skończył.
0: Nie, no to 21 się zaczęło.
1: Okej.
2: Okay. 20:55 zaczął się mecz.
0: No więc Barcelona wygrała.
2: No,
0: to jest odpowiedź.
2: Ale jak grali, słuchaj.
1: A jeżeli chodzi o Taniec z Gwiazdami, to Gamu Fal i Hanna Żudziewicz zdobyli kryształową kulę.
2: To jacyś japońscy pewnie aktorzy.
0: Kim jest Gamu Fal i Hanna Żudziewicz? To jest tancerzem.
1: No, Hanna Żudziewicz jest tancerką, okay. Gamu Fal jest aktorem polskim, polsko-senegalskim.
0: Okej, okay. Dobra, gdzie grał?
2: Jakąś główną rolę ma?
1: No, w filmach,
0: myślałem, że oglądałaś, że tak mówisz. Tak.
2: Chciałem bardzo serdecznie pozdrowić tę osobę, która dba o research, o wybór tych aktorów, tych celebrytów, którzy tańczą. No
1: ale
2: ja się czegoś codziennie dowiaduję.
0: Chodzi o taniec, a nie o to, żeby był ktoś znany, tak?
2: Jak nie?
0: Chodzi o taniec, a nie z gwiazdami. Gdyby chodziło o gwiazdy, to było gwiazdy tańczą na przykład.

0: by się nazywało.
1: Albo no byłoby tak. Z gwiazdami taniec, a jednak jest odwrotnie.
2: Taniec z gwiazdami.
0: Także ja bardziej polecam jednak obejrzeć sobie wywiad z Wojtkiem Szczęsnym albo z Robertem Lewandowskim po meczu. Tak, ja czekałem do godziny tak mniej więcej chyba 00:45, aż w końcu Robert Lewandowski się na ekranach pojawił.
1: Aha. To tak późno było?
0: No tak, no bo oni świętowali.
1: O ludzie, biedni, to
2: oni poszli świętować, żeby potem wrócili do kamer?
0: No tak, mniej więcej. No, oczywiście, że tak. I muszę wam powiedzieć, że Robert Lewandowski chyba pierwszy raz w życiu udzielił ciekawego wywiadu. Super było!
2: Coś powiedział?
0: Albo mówił. I dla Canal Plus, i dla Eleven bardzo ciekawy wywiad. Śmiał się z dziennikarzy, śmiał się z Wojtkiem Szczęsnym. Także jak macie wolną chwilę dzisiaj na przykład w czasie przerwy w pracy, no, to można sobie zobaczyć.
2: Jako szkoda tylko, że Robercik kwadransik zagrał.
0: No ale...
1: Zawsze coś, lepszy kwadransik niż nic, bo Paweł, ty na przykład w tym meczu nie zagrałeś ani minuty.
2: Fakt! Pierwsza z niepiepiana. Odmiana z Box FM.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Zawsze myślę, że jak ten dźwięk pochodzi z tego kraju, gdzie tam jest ciepło. Tego nam trzeba.
4: Od razu ci lepiej, tak?
3: Od razu mi lepiej, tak jest. Ciepło go będziemy budzić.
5: Republika Południowej Afryki. Chyba stamtąd ten dźwięk pochodzi. Znaczy kompozytor tego dźwięku stamtąd pochodzi.
3: To tam musi być ponad 20.
4: 13 minut do godziny 7. I ciekawe, która tam jest godzina. Bo jeżeli jest taka sama jak u nas, to chyba czas tam też się budzić.
3: To pół luda śpi.
4: My będziemy budzić dzisiaj Dawida, a wiemy o jego sytuacji od Pauliny. Paulina napisała do nas, że Dawid kupił 4 felgi do samochodu BMW.
3: Dobrze zaczął. Później kupi ze znaczek, a później resztę pomału.
4: Później dokupi samochód.
5: Dzwonimy w takim razie do niego, bo było zgłoszenie od policji, na policję.
6: O. Witam serdecznie, aspirant sztabowy Marek Gniłka, komenda miejska policji w Bielsku-Białej. Czy ja rozmawiam z panem Dawidem?
7: Tak, tak, pan Dawid.
6: Panie Dawidzie, ja dzwonię w sprawie felg, które pan ostatnio kupił w Zabrzegu. To dostaliśmy zgłoszenie.
7: Tak?
6: Może pan opisać te felgi?
7: Kurde, świecą się jak psu jajca, wypucowane.
6: Jasne.
7: I ciężko stwierdzić co.
6: No, znaczy, bo wie pan, bo ja też poszukiwałem felg i ja bym chciał od pana odkupić te felgi.
7: Aha, rozkład 5x120.
6: No właśnie takich, no, dokładnie. No,
7: okej. Coś tam jeszcze trzeba?
6: No, nie wiem, czy byłby pan zainteresowany, bo ja chciałbym odkupić.
7: No, jasne, że tak.
6: Mogę 500 zł dać.
7: O, panie, tyle to nie.
6: Dlaczego? Mówię, więcej nie mam.
7: No nie, no tyle to nie.
6: To ile?
7: Z 50 tysięcy.
6: No nie, to tyle to nie. To zostajemy przy 500 zł na prezent marzeń od Radia Vox FM, a felgi możesz sobie zostawić.
7: O, no i fajnie, dziękuję bardzo.
3: Tak.
4: Od której ty już nie śpisz?
7: O, ja teraz się obudziłem.
3: Jak się nazywasz? Jak masz na imię?
7: Dawid.
3: Dobrze, to dochodzisz do siebie.
7: No właśnie ten, kupiłem je i nie pasują.
3: A nie pasują. No to czemu nie chciałeś komuś odsprzedać? Jak znalazł, no jemu też niepotrzebne, bo nie pasują.
6: Ja tam samochodu nie mam, ale felgi mi się przydały. No.
3: Na balkonie by se postawił.
6: No kurzo,
3: sąsiadów. Taki piękny, mówisz, błyszczące. Amerykańskie pewnie.
6: Możesz Paulinie podziękować za ten telefon.
7: Jasne, dziękuję.
4: No i miłego dnia ci życzymy.
7: Jasne, dziękuję, do widzenia.
4: Cześć, wzajemnie. Papa.
8: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Paweł, dzisiaj, jako że wróciłeś z urlopu, musisz przegrać.
3: A to tak nie, to tak ja się nie podkładam, od
2: ale
3: razu
2: dlaczego?
3: Mówię. Nie, no bo ja i tak zapomnę. To po co ja mam o tym myśleć w ogóle?
2: Zakazane słowo, czyli taka zabawa, w której wybieramy jedno słowo, a wy słuchacie uważnie, czy my go nie używamy. I jak usłyszycie, to na 600-986-9869 piszecie nam to, kto to był i o której godzinie.
4: Samochód.
3: Co samochód?
4: No, takie słowo bym wybrał.
3: Dlaczego samochód? Nie zepsuł mi się, od razu mówię.
4: No nie wiem, no ale mógłby.
3: Liczysz
2: ale
3: na to.
2: Samochód często się używa, ja jestem za.
4: Jeżeli słuchacie nas w samochodach, to na pewno coś o tym wiecie.
3: Mhm. Samochód może
2: jedziecie
3: przejść...
2: Jedziecie samochodem.
3: Nie wiem, może przejść bez echa, ale spróbujemy. Ach, ja znam ciebie. Ty zaraz coś wyciągniesz samochodem.
4: No i wiesz, weekend za nami, więc myślę, że nie jeden wariat na polskich drogach się pojawił i o nim możemy
2: jechał
4: mówić.
2: Jechał samochodem za szybko.
3: Wracał do domu, do żony dzieci.
4: Także jeżeli którejś z nas użyje słowa samochód, to piszecie na 609-86-9869. Poprosimy o imię oraz godzinę, kiedy to padło.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
5: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
0: Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Media Expert, taniej masz.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
15: Teraz ruch po stronie polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. To po tym, jak Zbigniew Ziobro wyjechał do USA. 18-latek nie żyje, prokuratura rusza ze śledztwem. To po tragedii na zawodach skuterów wodnych w Płocku. 400 tysięcy uczniów. O 9 rozpocznie egzamin ósmoklasisty. W tym roku są spore zmiany. Posłuchajcie, jakie.
4: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
15: Wiele miesięcy na Węgrzech, teraz przyszłość za oceanem. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę i korzysta z dokumentów związanych z przyznanym mu azylem. Ziobro konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. Co zrobią polskie władze, to sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
16: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Warto przypomnieć, że pod koniec 2025 roku polskie władze unieważniły byłemu ministrowi sprawiedliwości polski paszport. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Polski sąd nadal nie rozpatrzył wniosku o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania.
15: Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Jest śledztwo w sprawie śmierci sternika. Do tragedii doszło podczas sobotnich zawodów skuterów wodnych w Płocku. Zginął 18-letni sternik, mówi Monika Jakubowska, rzecznik płockiej policji.
17: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
15: Drugiemu, 54-letniemu sternikowi nic poważnego się nie stało. Był trzeźwy. Policjanci pobrali mu krew do dalszych badań. Zabezpieczono też oba skutery, kombinezon i kask ofiary. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego narażenia na utratę życia. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Marek Jurek, były marszałek Sejmu, a obecnie członek Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie. Początek rozmowy minutę po ósmej w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce już za 2 godziny przystąpi do egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski. W kolejnych dniach matematyka oraz język obcy. W tym roku jest kilka zmian.
18: Co się zmienia na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty?
19: Dłuższy czas pisania egzaminu. Język polski 150 minut, matematyka 125 minut i język obcy nowożytny 110 minut. To około 25% więcej niż w latach poprzednich. Więcej materiału, przede wszystkim chodzi tutaj o lektury, które zarówno od klasy czwartej aż do klasy ósmej obowiązują. Trochę trudniejsze zadania z matematyki, więcej tych zadań otwartych.
15: Z Marią Łazugą, dyrektor szkoły podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. A dzisiejszy egzamin rusza punktualnie o 9:00. Jest obowiązkowy dla wszystkich ósmoklasistów. Mazurski Park Krajobrazowy założy w Mikołajkach sad doświadczalny. Będą tam stare odmiany jabłoni, których pędy przyrodnicy zbierali z całej Polski. Drzewa mają pomóc w odtworzeniu dawnych, rzadko dziś spotykanych smaków, mówi dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krzysztof Widbrot.
20: Każde z tych drzewek, które zostały zaszczepione, a jednocześnie opisane i podpisane, zostaną posadzone, a następnie będziemy obserwować, czy faktycznie te odmiany, które zostały nam zadeklarowane, się zgadzają z tym, co faktycznie będzie w terenie, a po kilku latach już zrazy z tych drzew będziemy przekazywać dalej mieszkańcom.
15: Pierwsze efekty projektu będzie można ocenić za kilka lat, gdy jabłonie zaczną owocować.
2: Jest nadzieja na upragniony deszcz. Ma popadać dzisiaj w całej Polsce. Miejmy nadzieję, że nie będą to jakieś opady, które nie pozwolą wyjść z domu.
4: Czy już mogę te nadzieje jakoś zepsuć?
2: Proszę.
4: Po godzinie 14. Jak lunie, to w całej Polsce i będzie padało. Bardzo dużo
2: aż
4: tego
2: tak?
4: deszczu będzie się pojawiało, tak? Zwłaszcza w okolicach Olsztyna.
2: Ale to też jest niedobrze, bo to jakieś podtopienia i takie rzeczy.
4: Nie, mam nadzieję, że nie. Temperatury za to wysokie, do 20 kilku stopni dzisiaj.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
4: I Boże możliwe.
3: Ojej, szczególnie gorąco.
2: Julia Kren.
4: Konrad Piłowarski.
3: Paweł Pawelec na schodach. Strasznie gorąco i długie.
21: Pierwsza zmiana.
22: Od rana z Vox FM.
4: To ja może wyjaśnię jeszcze. Te burze to nie na schodach, tylko na południu kraju. Dziękuję.

0: 15 minut po godzinie 7. Dzień dobry, w poniedziałek pozdrawiamy wszystkich, którzy witamy. Do podróży, do pracy.
1: Tak, którzy dochodzą do siebie, bardzo szczególnie w samą... w pojazdach komunikacji miejskiej. To chciałem, autobus.
2: 10 minut po godzinie 7. Paweł, jak słyszycie, wrócił z urlopu. I od rana nas zasypuje opowieściami, jak to było na wakacjach.
1: Cudownie.
0: Jak to było, fajnie.
1: Pierwszy raz byłem w Hiszpanii, pierwszy raz, rozumiesz? Zawsze byłem gdzieś na wyspach kanaryjskich, czy jakieś Ibizje.
2: To też Hiszpania.
1: Ja byłem, wiem, ale
0: Paweł, ja ci powiem szczerze.
1: Ale to był
0: czy ty myślisz, że ja chcę tego słuchać?
1: Oczywiście. Widziałem taką piękną scenkę.
0: O twoim urlopie, jak ci było fajnie.
2: Chcę tego słuchać.
1: Oczywiście, bo ja wam powiem. Bardzo fajne miasto, Calella, pisane przez Calella, bardzo bliziutko Barcelony, teniutko.
2: Ale Rzeszów
1: ja, wiecie,
2: to też
1: ja nie lubię
2: miasto.
1: Wydawać. Rzeszów, no.
2: Gdańsk,
1: znaczy, na pewno
2: Łódź.
1: Cieplej, na pewno cieplej. Chciałem, żebyście mi w ogóle podziękowali za to, że zabrałem
2: Mamy
1: ze sobą
2: podziękować?
1: Złą pogodę. Podziękujcie.
0: Na pewno, jeszcze
1: oczywiście,
0: po tak.
1: Że tak. Mhm. U mnie było tylko 19 stopni, a wam dranie zostawiłem 26.
2: Na szczęście
1: tak
2: mamy
1: zmieniłem.
2: Wspaniałych słuchaczy, bo poprosiliśmy słuchaczy, żeby wymyślili dla niego karę, no bo źle się zachowujesz, Paweł.
1: Bardzo dobrze się
2: bardzo
1: zachowuję.
2: Źle się
1: jestem podniecony, niech to trwa.
0: I jaka jest kara?
2: Jako karę dla Pawełca proponuję przeczytanie na antenie tekstu słynnej piosenki, tak jakby recytował poezję. Bez zaśmiania się. Proszę bardzo, tutaj tekst jest wydrukowany. Poczekaj, jeszcze nie patrz, co to za tekst. Ja ci przygotuję, weź sobie tylko kartkę. Podkład ci przygotuję.
1: Ale ona jest wydrukowana z drugiej strony?
2: Tak.
1: Dobra.
2: Paweł Pawelec, Crazy Frog.
1: Ring, ding, ding, da, da, ba. Ba-ra-ba, ba-bam, bam-ba-ra-bum-ba. Wow, what's going on? Ding, ding, this crazy frog. A ding, ding, a bam, bam. A ring, ding, ding, ding. A ring, ding, ding, bam, bam. To refren. Teraz jeszcze raz. Ring, ding, ding, a ding, ding. A ring, ding, ding, ding, bam, bam.
3: Pierwsza zmiana.
1: This is crazy frog, breakdown.
0: Ja się wzruszyłam.
1: Co to było w ogóle?

0: Paweł, przywiozłeś nam coś z tych wakacji?
1: Dobry humor. A co ja miałem wam przywieźć, jakbyście byli tam po 20 razy?
0: Czereśnie.
1: To ja zapraszam na czereśnie do mnie, możecie rwać ile chcecie,
0: ale
1: jak już będą.
0: Ale już wykwitły, nie. Raczej nie chyba.
1: One
0: tak?
1: zaraz będą, one już rosną.
0: No rosną, a w Hiszpanii już urosły i teraz te hiszpańskie przyjechały do Polski.
2: Przyjeżdżają do Polski, tak. No i to są czereśnie, można by powiedzieć, premium, bo to są tylko dla ludzi o grubych portfelach.
0: Za stówkę.
1: 100 za alecera. Kilogram?
2: Tak.
1: Bałem się, za kiść.
0: Za jedną.
1: Za jedną.
0: Wracaj, przywieź czereśnie.
1: Ale nie, ja przepraszam, ale oficjalnie zapraszam moich koleżankę, moją kochanego kolegę do mnie, bo ja mam z 300-400 kilogramów czereśni, to ciągle opada, potem te osy mnie żrą, także
2: Paweł,
1: bardzo bym się chciał wami wysłużyć i żebyście sobie pojedli czereśni, ile chcecie.
2: Paweł, ja cię znam. No. Ja wiem, że my to nazbieramy, a ty później nas skasujesz.
1: W życiu.
3: Pierwsza zmiana. A si.

0: weekend.
1: Paweł, ale musisz od takich informacji, ja tu chciałam...
2: Ale on ma rację, no wyjątkowo muszę się z Pawłem zgodzić. Weekend mój Aniel minął, za nami.
0: No.
1: No tak trudno. Paweł, tak. Czy to właściwie do Konrada powinno być pytanie, czy Konrad. My mu zaliczamy, czy nie?
0: Co mu zaliczamy?
2: Dlaczego mieliśmy?
1: No bo powiedział samo.
2: Nie.
0: Samo to nie jest...
2: Jesteśmy dalej w grze.
1: Gra trwa dalej, przypominamy zakazane słowo, ale już nie możemy powiedzieć jakie.
0: Ja się w tej chwili opanowałem.
1: No dobra, 2 minuty do 7:30 to jest ta godzina, kiedy Rysiek zadaje pytanie.
3: Gdzie nauczyciel WF-u wymienia pieniądze?
1: 609-869-869 na ten numer SMS-y.
4: Pierwsza zmiana od rana. Vox FM. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Sparej do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.
4: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
5: Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że złoży dziś wniosek o ekstradycję. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę, który wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych. W telewizji Republika oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Na byłym ministrze ciąży 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Uwaga, kierowcy, na A4 są utrudnienia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole, Zachód i Brzeg. Ciężarówka wjechała w bariery energochłonne. Nikt nie został ranny, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Trasa będzie zablokowana jeszcze co najmniej 1,5 godziny. Donald Trump zabrał głos po uwolnieniu Andrzeja Poczobuta z białoruskiego więzienia. Jak podkreślał, to dzięki wysiłkom jego i prezydenta Karola Nawrockiego. Stany Zjednoczone działają na rzecz naszych sojuszników i przyjaciół, napisał przywódca USA. Podziękował też prezydentowi Aleksandrowi Łukaszence za współpracę i przyjaźń. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś Marek Jurek, były marszałek Sejmu, a obecnie członek Rady Nowej Konstytucji przy prezydencie. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Wiadomości sportowe Vox FM.
5: FC Barcelona górą w El Clasico i pewna obrona tytułu. Duma Katalonii wygrała na Camp Nou 2-0 z Realem Madryt. Królewscy stracili szansę na dogonienie Barcy, która po ostatnim gwizdku mogła rozpocząć świętowanie drugiego z rzędu i trzeciego w ostatnich 4 latach Mistrzostwa Hiszpanii. Miniaturowe puchary dla członków najlepszej drużyny odebrali Robert Lewandowski, który wszedł na ostatnie 13 minut, i Wojciech Szczęsny, który mecz obejrzał z ławki. Aluron CMC Warta Zawiercie z pierwszym w historii mistrzostwem Polski w decydującym 5. meczu siatkarze z Zawiercia pokonali broniącą tytułu Bogdankę Luk Lublin 3-1, triumfując w całej serii 3-2. To nie koniec sezonu dla Warty, która rusza jeszcze z przygotowaniami do turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Rafał Adamski ponownie bohaterem Legii. Napastnik zdobył gola głową w starciu z Bruk Bet Termaliką Nieciecze i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze, nie mający już szans na utrzymanie Termaliki, przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płocka, w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice padł bezbramkowy remis.
6: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Pierwsza zmiana. Od rana.
4: 27 minut do 8. Dzień dobry. Czas Rysia przypomnieć.
8: Gdzie nauczyciel WF-u wymienia pieniądze?
4: 609-869-869. Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: 20 minut do godziny 8. Pytanie od Rysia.
1: Gdzie nauczyciel WF-u wymienia pieniądze?
2: Bardzo, bardzo dużo poprawnych odpowiedzi, ale nie wszystkie były poprawne. U polonisty przez przypadki. Na przykład wołacz, o, 100 zł!
0: Gdyby nie kontuzja w 93 roku, to pewnie wymieniałby w Las Vegas.
3: W SKO. Gdzie są moje pieniądze z SKO?
2: W gabinecie dyrektora też taka odpowiedź się pojawiła.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie nauczyciel WF-u wymienia pieniądze? W kantorku. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Tomek do nas napisał. Ciech odcinek, niby cisza, spokój, starzy ludzie. A wczoraj rodzice pojechali zwiedzać, a jak wrócili do auta, to mieli wybitą boczną szybę. Uważajcie tam! Tomek, nie przejmuj się, mogło być gorzej. Mogli pójść do kawiarni w Zakopanem.
1: I co wtedy?
2: I też mieliby wybitą boczną szybę.
1: Ale poczekaj,
2: w kawiarni.
1: Ale oni radio w tym samochodzie ukradli, czy co? Coś chcieli zabrać? Bo nie, kiedyś to się radia kradło.
2: Znaczy tam w Ciechocinku,
1: to nie ja.
2: W Ciechocinku to nie wiadomo, ale o tej sytuacji, o której mówimy, czyli Zakopane.
1: Zakopane.
2: Gdzie można powiedzieć, no auto wjechało w dom.
1: Jak to się stanęło?
2: Wjechało dokładnie w cukiernię.
1: Hamulce strzeliły.
2: Nie, no tak.
0: Słuchaj, była godzina 5:30 w sobotę. Ja się domyślam, z jakich powodów. Dosyć szybko jechało to auto.
2: Tak, ponieważ kierowcy i pasażera na razie nie ma. Policja ich szuka, bo uciekli po tym.
1: Piątkowy melanż był, rozumiem. I rano wracali do domu, postanowili wpaść na kawę i ciastko.
0: Złe, to są twoje podejrzenia, tak?
2: Tego nie wiadomo, można tylko coś wysnuć, ale jak im się musiało chcieć czegoś słodkiego, wiecie, jak to czasami jest taka chcica.
1: No nie, po prostu musisz wjechać w ten temat, no.
0: Mi się wydaje, że to przez to, że to był biały Jaguar. Mhm. A gdyby to był zwykły czarny dachowiec, to by nie było takich zniszczeń.
3: Pierwsza zmiana.
1: To kot?
0: No to kot, no Jaguar to kot.
1: Ja tak.
2: Ale nie, to samochód był.
0: A, dobrze.
1: Po kawę z mleczkiem wpadł.

0: godzinie 8, jak tam się jedzie samochodami, bo już można i to nie byłam ja.
1: To nie byłem też ja powiedziałem auto.
2: Bo mnie podprowadzili po prostu, oszukują, wykorzystują moją naiwność wakacyjną. Tak uważam.
0: Twoje zapominalstwo wykorzystujemy.
2: Tak jest, mój charakter.
1: Zakazane słowo po 8.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
4: Reklama.
13: To może być długotrwały proces. Resort Sprawiedliwości będzie domagał się ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Dron zabezpieczony i przewieziony do badań bez załogowca odnaleziono niedaleko granicy z Rosją. W wiadomościach też poranna rozmowa Vox FM. Zapraszają Wróbel.
1: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
13: Ekstradycja Zbigniewa Ziobry z USA może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska wystąpi o ekstradycję Ziobry, który w weekend opuścił Węgry i przeniósł się za ocean. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdza Mateusz Gołębiewski.
14: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi Sąd Federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Były minister sprawiedliwości zna tę procedurę doskonale, bo sam, kiedy pełnił urząd, próbował przekonać Waszyngton do ekstradycji poszukiwanego przez Polskę Edwarda Mazura i ta misja Ziobry okazała się nieskuteczna. Podobne procesy są czasochłonne, a nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA Marco Rubio.
13: Dron zabezpieczony i przewieziony do dalszych badań. Chodzi o bezzałogowca znalezionego w sobotę na polu w miejscowości Osieka niedaleko Bartoszyc. To około 20 km od granicy z Rosją.
15: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do laboratorium kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
13: Mówił podpułkownik Dariusz Rozkosz z Żandarmerii Wojskowej. Mundurowi chcą też ustalić, czy to możliwe, by dron przyleciał z Rosji. Na zegarze minuta po 8:00 z nami już Jan Wróbel i jego gość. Dzień dobry.
16: Dzień dobry i dziękuję bardzo za głos i przekazuję go Markowi Jurkowi, to jest członek Rady Nowej Konstytucji, przynajmniej ostatnio. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Ale chcę zapytać o co innego. Donald Trump napisał, poczobut jest wolny dzięki wysiłkom moim i Karola Nawrockiego. No, to jest chyba zresztą prawda. A Andrzej Poczobut ogłosił, że wraca na Białoruś. Czy dobrze zrobi?
17: No to jest... Ogromne ryzyko dla jego życia, bezpieczeństwa, ale to jest człowiek, który kieruje się poczuciem odpowiedzialności za misję, której się podjął. Oczywiście na temat tego, na temat jego zaangażowania bardzo często mówiono, że on świetnie reprezentuje mniejszość polską, z drugiej strony to może wywoływać represje wobec mniejszości polskiej. Moim zdaniem historia przyzna mu rację. że on buduje, on właśnie reprezentuje, on pokazuje, że tak naprawdę Polacy są częścią społeczeństwa białoruskiego i również tego odrodzenia narodowego, które się tam dokonuje i tego narodu politycznego. No to jest, Białoruś jest bardzo ciekawym krajem, bo to jest właściwie jedyny kraj, który uznaje za swoją tradycję Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kiedyś zapytałem kolegę, takiego jednego z liderów konserwatystów litewskich, dlaczego, mówię, wy nie uznajecie tradycji? Mówię, bo to tradycji Wielkiego Księstwa. Mówię, bo to było państwo słowiańskie, że ich państwo to jest od Mendoga i potem, i potem ta 19-20
16: wieczna. No, a Białoruś rodzenie. Jest słowiańska.
17: A Białoruś to jest państwo, które zresztą oni mają, wolna Białoruś ma pogoń w herbie i oni uważają swoją tradycję, tradycję politycznego narodu Wielkiego Księstwa. I Andrzej Poczobut świetnie to reprezentuje. Ja bym, szczerze mówiąc, wolał, żeby został w kraju, żeby był bezpieczny, on się w życiu dość nacierpiał, jeszcze może wielką rolę odegrać, no ale pewnie nie ja wiem, no, chyba nie, jednak władze białoruskiego nie wpuszczą. I to.
16: Ja ani myślę krytykować decyzji pana Andrzeja Poczobuta, bo to jest po prostu bohater dwóch narodów, jak Tadeusz Kościuszko.
17: Tak. Romuald Traugut. I wszyscy, których Białorusini uważają za swoich, i to Mickiewicz.
16: Jak państwo słyszą, rozmawiam z historykiem, a przecież jest pan w Radzie Nowej Konstytucji. To my, historycy, będziemy też pisać konstytucję przyszłości?
17: Prezydentowi powiedziałem, że ważniejsze jest tworzenie historii, odpisanie historii.
16: I co, uśmiechnął się, czy...
17: No on już tworzy, no, więc ja myślę tak, że na pewno jest potrzebny przegląd konstytucji. Przegląd konstytucji.
16: A taka największa wada, co się panu wydaje, że już bez przeglądu widać, że...
17: Największą wadą konstytucji, ja głosowałem przeciw w referendum. Doceniam to, że to była konstytucja, która była pisana ze świadomością, że społeczeństwo ją oceni w referendum. Ona była pisana pod społeczeństwo i tak dalej. Dlatego zawiera wiele wątków, które biorą pod uwagę polską tradycję konstytucyjną, ale jej największą wadą to jest brak jasnego zerwania z dziedzictwem perelowskim. Konstytucja niepodległej Polski.
16: W 97 to mogło mieć znaczenie, w 2026, no, ale... 30.
17: Antyfaszyzm wiecznie żywy, no... Pani walczą z generałem Fresgrobu, go wyciągają i tak dalej.
16: A czy myśli pan, mimo, skoro Hiszpanie walczą z faszyzmem, to my możemy z komunizmem.
17: Mimo
16: będziemy Hiszpanią Europy Wschodniej.
17: Faszyzmem czy nie faszyzmem, to była wojna domowa. Natomiast w Polsce mieliśmy do czynienia, to była wojna domowa, w której no... Hiszpanie bardzo często, jeżeli ich rodziny były po stronie powstańczej...
16: O nie, kochany. Tak to nie będzie, że teraz porozmawiamy o hiszpańskiej historii.
17: Dobra, wracamy
16: o polskiej
17: przyszłości. Wracamy do Polski. Natomiast w Polsce mieliśmy...
16: kontynuacji internetowej porannej rozmowy Radia Vox FM. Serdecznie zapraszam, bo naprawdę będzie bardzo ciekawie.
18: A te rozmowy możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale Super Link na YouTubie.
19: Szykujcie się na deszcz.
0: Ale to dopiero po południu, przed południem słońce i całkiem ciepło.
19: Gdzie? Od 14 na 15, różnie bywa. Ale
0: gdzie
19: potem,
0: nie ma słońca?
19: Potem kapnie, tylko ostrzegają, że to będą jakieś ulewy.
1: Będą ulewy, będzie sporo padało, a przed południem na przykład w Katowicach może spaść ten deszcz, chociaż to będą takie punktowe opady deszczu, przeczytałem. Punktowe.
0: Dobra, chociaż temperatury są okej, bo 12 stopni nawet o poranku, chyba że mówimy o Białymstoku, bo tam 4 zaledwie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: Julia Chrem.
1: Konrad Piwowarski.
19: Paweł Paweł. Za ten deszcz to będzie padał do jutra, 24 godziny.

0: królową bo...
1: Zakazane słowa.
2: Zakazane słowa.
3: Tak, tak, od razu muszę powiedzieć, wiem, że w Białymstoku jest cieplej niż 4 stopnie, ale to nie jest akurat teraz ważne. Ważne jest słowo samochód. I ważny jest Pawelec.
4: Mówi się tak, samochód.
5: Tak powiedziałeś, bardzo tak. Ładnie, no, tak. 7:47 mniej więcej to było.
4: Myślałem, że przeleciało.
3: Niezauważenie.
5: Ja nie złapałem.
4: Ja też.
5: Ja powiedziałem auto i myślałem, że wszyscy mówiliśmy auto. Auto okazało się, że nie.
4: Samochód pojechał!
3: No i bardzo dobrze wysłyszała to Monika. Cześć.
6: Cześć, cześć, witajcie.
3: Czy ty nas słuchasz od samego rana?
6: Od samiśkiego rana, odkąd zaczynacie.
3: Tak? Czyli tak wcześnie wstajesz razem z nami, tak, żeby nam towarzyszyć?
6: Dokładnie tak, zawsze. Zawsze mi towarzyszycie w pracy, także jest zawsze wesoło.
5: Bardzo w samochodzie miło. Też?
6: W samochodzie też.
4: Okej, na pełny regulator.
5: Bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o samochód, bo ja się tak ostatnio zastanawiałem. Słuchaj, czy ty wiesz może, do czego służą te czarne kropki na szybie?
4: Czarne kropki.
6: Na szybie? A są czarne kropki na szybie?
4: Przednie, tyń, boczne,
5: no,
4: gdzie?
5: No, tam po boku
6: A to widzicie, ja nie mam.
5: Nie masz?
4: Nie, są
6: nie,
4: takie.
6: Nie, chyba dostałem. A być może, nie, ja myślałam zawsze, że to jest taka uszczelka.
3: Może ci muszki tak
6: albo muszki.
5: Może za szybko
6: tak, na środku bywają.
4: Faktycznie są, to tylko są te czarne. Dobrze. To musi być jakaś konstrukcja szybna.
5: Monika, mamy dla ciebie zestaw gadżetów Radia Vox FM, możesz też pozdrawiać kogo tylko zechcesz.
6: Super, świetnie, dziękuję. Pozdrawiam mojego męża, którą powiedziałam, żeby słuchał, bo być może mi się udało wstrzelić, że byłam pierwsza. Także pozdrawiam mojego męża Michała, który też pracuje od rana, dzieciaki i wszystkich znajomych z Kielc.
1: Zakazane słowa.
2: Zakazane słowa.
5: No więc drodzy słuchacze, 609-869-869, do czego służą te czarne kropki na szybie? Odpowiedzcie na moje pytanie.
4: Czy w ogóle ktoś je zauważył?

0: No i teraz proszę się przyznać, kto jadąc samochodem właśnie zauważył te kropki na przednim szybie i zaczął na nie patrzeć i zaczęły mu przeszkadzać, po co one tutaj są, co się z nimi dzieje?
1: Te kropki właśnie są do zabijania nudy w korkach, żeby stać i je liczyć.
2: To jest dobry pomysł, żeby, tak, żeby nie za bardzo się dać rozproszyć, zawsze można się skupić na tych kropkach, prawda? O, jest porządek i znowu spatrzysz przed siebie.
0: Są różne koncepcje na 609-8669-869.
3: Siema, Kądziu, te czarne kropki na szybie określają rok i miesiąc, kiedy szyba była wyprodukowana, żebyś później mógł sprawdzić na przykład przy kupnie auta od Pawelca, że one były bite, że rok stało u mechanika, że były szyby wymieniane i on ci ciemnoty wtedy nie może wcisnąć, bo ty wiesz, kiedy ta szyba była wyprodukowana. Pozdrawiam, Piotrek.
2: W życiu mylisz się, nigdy bym nie bił auta, ja głaszczę.
0: Właśnie, mylisz się, w życiu bym nie brał samochodu od Pawelca. Przecież ja wiem, że ono było bite, no ludzie, kochani.
2: To mi wyjechali.
4: Cześć, tu Krystian z Warszawy. Te kropki na szybie są po to, żeby łączenie szyby z autem nie było zbyt agresywne dla oka.
2: O.
4: Zauważcie, że te kropki są od największych do najmniejszych ku środkowi szyby.
2: Tak, tak jest.
4: Pozdrawiam.
2: Od do prawa,
1: a to miło,
2: prawa
1: że o nas dbają.
0: Żeby auto się agresywnie nie kończyło. Podoba mi się.
1: Specjalne kropki są do odprowadzenia ciepła podczas upałów, żeby szyba nie pękła. Tak.
0: Dobra,
1: napisał Przemek.
0: Są też takie techniczne, profesjonalne telefony, jak ten na przykład.
5: Witam, Tomek mówi z Nowego Dworu. Kropki na szybie przedniej są do tego, żeby jak w trakcie montażu wiedzieć, dokąd nałożyć klej do zamontowania przedniej szyby, a także jak nie wiecie, to są kropki na bocznych drzwiach, szybach, przepraszam, i pierwsza jest cyferka, a później kropeczki. Jak kropeczki oznaczają miesiąc. O. Dziękuję, pozdrawiam. Miłego dnia.
2: Cyferka rok po tym miesiącu.
6: Pierwsza zmiana.
0: Jak słoje.
2: Kurczę, jak ja się
1: ale
2: nauczyłem.
1: Ale się człowiek czegoś nauczył.
2: No.
0: Jak nigdy.
1: Ale czy to znaczy, że stare auto ma całą szybę wykropkowaną?
0: Musisz wejść i zobaczyć samochód Pawła.
2: Nowe jest prawie! Mam naście lat.

0: jeść. Oczywiście jadę i teraz patrzę na te kromki, ale tak sobie myślę, że są po to, żeby nie było widać brudu w zakamarkach. Pozdrawiam i miłego dnia dla wszystkich. Kasia.
1: Kasia, to poczekaj, poczekaj.
2: Dobre, dobre.
1: Ja nie mówię o sobie, ale jakby ktoś się nie chciał na przykład myć.
3: Wykropkować się?
1: W zakamarkach?
4: Yeah, baby!
2: Tatuaż!
1: Ha, tatuaż! Pierwsza zmiana. Ja nic nie sugeruję.
2: Czyli cuda.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Reklama.
2: Marta Kiermasz, 8.30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
15: IMGW ostrzega mieszkańców 13 województw, to przed burzami. Możliwy jest też silny wiatr, którego porywy mogą osiągać do 75 km na godzinę. Niewykluczone są również lokalne opady gradu. Alerty obowiązują m.in. na Pomorzu, Warmii i Mazurach, w Kujawsko-Pomorskim, na Mazowszu, w Wielkopolsce, Łódzkiem, na Śląsku i Podkarpaciu. Utrzymają się do nocy. W wiadomościach teraz maksymalne ceny paliw. Dziś kierowcy na stacjach zapłacą za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,35 zł, a za benzynę 98 6,85 zł. Litr diesla z kolei kosztować będzie maksymalnie 7,03 zł. Czy należy ogłosić referendum w sprawie zmiany konstytucji, aby nadać prezydentowi więcej uprawnień? Zdania Polaków są tutaj podzielone. W sondażu Instytutu Badań Polster przeprowadzonym dla Superekspresu 45% pytanych poparło pomysł takiego referendum, a 43% jest temu przeciwnych. Przypomnijmy, Karol Nawrocki rozpoczął dyskusję o zmianie konstytucji, bo jego zdaniem pozycja prezydenta powinna zostać wzmocniona. I jeszcze sport. Wieczorem czekają nas kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o godzinie 18.
5: Pierwsza zmiana.
16: Pierwsza zmiana.
5: Od rana z Vox FM.

0: Pozdrawiamy wszystkich w samochodach.
1: Moim zdaniem Jarek ma rację, bo my tu o kropkach rozmawialiśmy. Kropki są po to, żeby je połączyć.
2: Bardzo dobra, tak jest teoria.
1: I zobaczyć, co wyjdzie.
0: Jeżeli ktoś to zrobi, to wyślijcie nam zdjęcie.
3: Słuchajcie, te kropki to nas też podsłuchują. Bo wiadomo, że w samochodach nas podsłuchują.
0: Podsłuchują kropki.
3: No, te kropki nas podsłuchują. To są takie malutkie mikrofoniki chińskie.
1: Zdejmij tę czapeczkę.
3: One dają sygnał. Kiedy przekraczamy na przykład dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym, to one już zapisują to i wysyłają do ubezpieczyciela. Kiedy robimy
1: myślałam,
3: inne
1: że na
3: rzeczy.
1: Policję 61.
3: Nie. I potem, kiedy idziesz ubezpieczyć samochód, nagle dowiadujesz się, że nie jesteś pozytywnym kierowcą i masz zwyżkę.
0: Paweł.
3: To te kropki.
0: A gdzie ty byłeś na tych wakacjach?
3: Na szkoleniu.
2: Z kropek.
0: Czy to była chorosz?
4: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.

0: 11 minut do godziny 9. Ja zaczerpnęłam wiedzy. Oglądaliście taki film Zgon przed weselem?
1: Właśnie nie oglądałem.
2: Zgon przed weselem.
0: A może Teściowie 2?
2: To widziałem.
1: Tam grał masażysta Dawida, to sprawdziłem.
0: A botoks?
1: To widziałem. Kierowcę Ubera grał.
0: Tak.
1: W Paryżu.
0: Dzisiaj śpisz ze mną, tam grał lekarza.
1: Członka zarządu grał w serialu Dziewczyna i kosmonauta.
2: O aktorze jakimś mówicie?
0: Tak.
2: Dobra, w porządku. Przybliż się jeszcze bardziej temat.
1: Wystąpił w teledyskach do piosenek Kiedy tylko spojrzę, Sylwii Grzeszczak w 2015 i Sand and Grace oraz Piroman PZ w 2018.
0: I w serialu Pierwsza miłość.
1: I w reklamie w 2021 wystąpił.
2: Się rozkręciliście, no, nie?
0: To było uroczy...
2: A ja wciąż nie wiem.
1: Mówimy o największej gwieździe w Polsce, Paweł, teraz.
2: Naprawdę?
1: Tak.
0: Pan Gamu Fal.
1: Wygrał Taniec z Gwiazdami!
2: Ta-da! Gamufal! I fala teraz.
1: Tak, i to nie jest tancerz.
0: Nie. Tancerką była Hanna Żudziewicz, czyli partnerka Jacka Jeszka.
2: No dobra.
0: Też innego tancerza.
1: I to jest znakomita wiadomość dla was wszystkich, którzy do pracy jedziecie i zastanawiacie się, czy jest szansa na to, że będziecie tańczyć z gwiazdami. Nie dość, że jest, to jest szansa, że wygracie.
3: Pierwsza zmiana.
1: Wszystko przed wami.
2: Nie znam człowieka.
4: Pragnę twojej.

0: 5 minut do godziny 9. Muszę ci, Paweł, powiedzieć, że przez ten tydzień nauczyłam się, czym jest prawdziwa tęsknota. Widziałam tę tęsknotę ale widziałam to też wśród naszych słuchaczy, którzy domagali się, pisali.
1: O, to miłe.
0: Naprawdę.
1: Żebym nie wracał.
0: Wręcz przeciwnie, Paweł, że im ciebie brakuje, jak że miło. Siedzą na przerwie, jest taka cisza, niezręczna, nie wiadomo co robić.
2: Ale no, stresujesz teraz
0: nie
2: przez
0: ma
2: to,
0: kochaj,
2: Paweł?
0: Albo rzucaj.
1: Nie
2: stresujesz się, że oczekiwania są bardzo duże.
1: Naprawdę?
2: No muszą być same sztosy teraz.
1: A to ja nie wiem, to zobaczymy. No.
2: Jeżeli zastanawiacie się, o czym mówimy, to oczywiście o programie Kochaj albo rzucaj, który po godzinie 9 na antenie Radia Vox FM.
1: Andrzej pisze do mnie. Kłamałem, Pawelec, kłamałem swoją kobietę, pisze w oryginale. Chciałbym się ustatkować. Prosiła, żebym znalazł mieszkanie i tak dalej. No co, obiecywałem, a nienawidzi kłamstwa. A co chwilę wychodziło, że ją kłamie. Nie słuchałem jej rad, nie słuchałem jej pomysłów, by żyło mi się lepiej, chociaż jej zwierzałem, że mi jest czymś ciężko. Olewałem te rady. No, niczego fajnego w sumie jej nie dałem, nie zaproponowałem, nie ofiarowałem. W końcu powiedziała, że mnie opuścił.
0: I co, teraz brakuje mu tych rad, tak?
1: Powiedziała, żebym wstał i wyszedł z jej domu. I nie wracał. I ja głupi tak zrobiłem.
0: A jak nazywa się ukochana Andrzeja?
1: A na imię jej Beata.
0: Beata.
1: Tak, dokładnie. Nazwała mnie największą porażką swojego życia.
2: Ojoj.
1: Nie chciała już ze mną w ogóle rozmawiać. Zostały nam tylko SMS-y. Co mi po SMS-ach? Pawelec, uważaj, Beata słucha twoich programów.
0: Myślisz, że jest nadzieja?
1: No jest nadzieja. Andrzej jest sam, Beata nie żałuje.
0: To po 9 się dowiemy, czy nadzieja jest i czy coś z niej będzie.

0: Reklamą był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Reklama.
15: Rząd ma niewiele możliwości, przyznaje ekspert. To w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Od tego zaczynamy. Stan ciężki, ale stabilny. Żużlowiec przeszedł poważną operację. To po wczorajszym wypadku na torze. 150 minut. Tyle potrwa test z języka polskiego. Właśnie teraz rusza egzamin ósmoklasisty.
16: Jest godzina 9:00. To czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
15: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj to możliwe. Wczoraj wieczorem zapowiedział to minister Waldemar Żurek. Dziś w resorcie sprawiedliwości ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Ale tak naprawdę rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog profesor Bartłomiej Biskup.
17: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich. Raczej widzę tutaj wymianę dyplomatyczną, ewentualnie wniosek o ekstradycję. No przecież nie będzie polski rząd grzmiał na rząd amerykański, że wpuścił Zbigniewa Ziobro.
15: Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Mowa o Funduszu Sprawiedliwości. Do soboty Ziobro przebywał w Budapeszcie. Po wyborach na Węgrzech nie mógł jednak liczyć na dalszą przychylność władz. Żużlowiec Patryk Budniak nadal w ciężkim stanie. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas piątej kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Ze szczegółami Natalia Krystek.
18: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zdarzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na uczeniach. Przypomnę, do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Zawodnicy zczepili się motocyklami i razem z impetem uderzyli w bandy. 19-latek wyleciał za nie. Z dużą siłą odbił się od wysokiego ogrodzenia trybun i uderzył w busa. Konieczna była reanimacja. Mecz przerwano tuż po 20:00. Ranny został przewieziony helikopterem do szpitala w Poznaniu.
15: Okoliczności tego wypadku wyjaśnia policja. Głośne nie w związku z nielegalną budową bazy paliw. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch wyszli na ulicę w proteście przeciwko budowie w pobliżu ich domów. Rozmawiał z nimi nasz reporter Grzegorz Krzysztof Baziuniak.
1: Chcemy żyć w normalnym, czystym powietrzu. Gdzie tu są ekolodzy?
19: Po drugiej stronie jest Natura 2000, tak? To z jakiej racji mają budować zbiorniki paliwa?
20: Dom postawi człowiek, coś tam znajdą, nie tak, trzeba rozebrać. A tu takie niebezpieczne, to jest bomba.
15: Protest odbył się mimo decyzji prezydenta Szczecina o wstrzymaniu wydania warunków zabudowy dla inwestycji. Mieszkańcy obawiają się jednak, że inwestor będzie próbował zalegalizować budowę. Jest stresik, mówili ósmoklasiści. Przed nimi egzamin kończący 8 lat nauki. Ten startuje właśnie teraz. Na początek język polski. Egzamin potrwa łącznie 150 minut.
21: Jest trochę stres. Głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższa.
22: Jest trema przed egzaminem?
23: Lekka jest. Obawiam się lektury, jaka może być.
24: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
25: Stres i w sumie podekscytowanie, bo jestem ciekawa, co znajdzie się na tych egzaminach.
26: Chciałabym się bardzo dostać do wymarzonego liceum, więc mam nadzieję, że jak najlepiej mi pójdą egzaminy.
15: Z ósmoklasistami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki. Jutro przed uczniami matematyka, a w środę język obcy. Wyniki poznamy na początku lipca.
16: Paweł, to szybkie pytanie. Kto napisał opowieść wigilijną?
27: Dziękuję bardzo.
11: Dobra, ale
12: na pewno nie ja, bo bym pamiętał.
11: Daj mu spokój, bo żadne z nas nie zdało egzaminu ósmoklasisty. Trzeba, prawda?
16: To fakt, oczywiście.
11: Więc my jesteśmy mniej doświadczeni niż obecni ósmoklasiści.
12: To jest o tym takim sknerze?
16: Tak.
12: Widziałem bajkę.
11: A jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj ostrzeżenia przed burzami tak w centralnym pasie Polski temperatury...
12: Fajne? Tak,
16: 23 stopni.
28: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
11: 23, ale nie wszędzie niestety. Julia Chren.
16: Konrad Piwowarski.
12: I Paweł Pawelec.
11: Najchłodniej na Pomorzu. Dzień dobry.
16: Kochaj albo rzucaj już za chwilę.
29: Pierwsza zmiana.
30: Od rana z Fox FM.
31: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: 13 minut po godzinie 9. Ty, Paweł, nie myślałeś, żeby Beyoncé pogodzić na przykład z którymś z jej mężów byłych?
1: Nie. Z moim angielskim myślę, że nie dałbym rady. Znaczy, to byłoby dla niej
2: ciekawe
1: spotkanie.
2: Poza tym ona jest dalej z obecnym, więc myślę, że byłoby ciężko. No.
0: Ale myślisz, że jakieś nie trafiają się kłótnie?
2: No trafiają się, wiadomo. Się trafiają, oczywiście. Śpiewa nawet o tym.
0: Dobra, ale dzisiaj nie Beyoncé, dzisiaj Andrzej.
1: Dzisiaj Andrzej, który okazuje się być facetem, który, no, jak dobrze obieca, to nie musi spełniać. To taki klasyk. Facet, który jak pisze, że okłamywał swoją Beatę we wszystkim, ale tylko po to, żeby robić na niej dobre wrażenie. Także ona mówiła mu: dobrze, fajnie, super, rewelacyjnie, a zrobiłeś to? On mówi: tak, zrobiłem. A prosiłam cię, żebyś to wykonał, czy tam to wykonał, tak? Tam
3: zajrzał.
1: Tak, oczywiście, no tak, oczywiście. Potem wychodziło, że we wszystkim kłamał. I po jakimś czasie...
0: I o to poszło, o te kłamstwa.
1: Tak, po jakimś czasie oszukiwał ze wszystkim, stwierdziła, że go w ogóle nie zna i postanowiła kogoś, kogo nie zna, pożegnać. Wstał i wyszedł z domu, w którym
0: byli
1: razem.
0: Ale Andrzej chce wrócić, ale on mówi prawdę, że chce, czy kłamie?
1: No i to jest paradoks kłamcy. Jak mówi prawdę, to kłamie, czy jak kłamie, to mówi prawdę.
0: To dzwoń.
4: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj, do Andrzeja, kłamcy nieszczerego, który obawiał się prawdy w oczach Beaty. Witam serdecznie.
5: Cześć.
1: No to dawaj, jak księdzu nas powiedzi.
5: Po raz kolejny zawiodłem kobietę, którą kocham. Okłamywałem na każdym kroku. Praktycznie ze wszystkim. No nie.
1: Proszę o konkrety.
5: Nie. No z czym? Z mieszkaniem, że...
1: Że masz czy nie masz?
5: No już, że tyle czasu już chciałem wynająć i nic z tym nie robiłem. Mówiła mi, że wynajął mieszkanie, żebym się statkował i za późno to wszystko.
1: Mieszkasz u mamy?
5: Mieszkam u znajomego.
1: A ona chciałaby z tobą?
5: Nie, no teraz nie, no ale chciała, żebym się ustatkował.
1: Żeby mogła z tobą zamieszkać?
5: Tego nie wiem.
1: No to ja wiem, a ja się z nią jeszcze ani razu nie spotkałem.
5: Co no, nie lubi kłamstwa, no powiedziała, że mi powiedział najgorszą, ale prawdę. Będzie inaczej, ja ostatnio też z bankiem okłamałem.
1: Z bankiem?
5: No bo pytała się, czy założyłem konto w banku. Powiedziałem, że założyłem, a to się okazało, no skłamałem.
1: Czemu to taki problem?
5: To nie był problem, chciałem założyć, no ale no wyszło wcześniej to wszystko i...
1: Ale co?
5: Późno na odkręcenie, no.
1: Stary, jak ty mnie tak przygotujesz, ja do niej zadzwonię i będę tak z nią rozmawiać, jak ty ze mną, to wiesz co, od razu, może się rozłączmy, bo to będzie totalna porażka. Kłamca dzwoni w imieniu kłamcy, nic nie wie, ale coś chce, no, to wiesz.
5: Powiedziała mi, żebym, doradziła mi, żebym założył konto w PKO, no, powiedziałem, że założyłem.
1: Dlaczego chciała, żebyś założył konto?
5: Do wypłaty, tak.
1: Ale no co ona ma do twojej wypłaty?
5: Nic, po prostu doradziła mi, tylko żebym w najlepszym banku założył.
1: Oprócz banku?
5: No wszystko, no, na każdym kroku okłamywałem, no, nie byłem w nim w ogóle. Nie słuchałem jej, no i...
1: Dobrze, to tak mi nie mów, bo ja nie wiem, o czym ty mówisz, nie?
5: Ogólnie w takich rzeczach, w takich sprawach związanych z usamodzielnieniem się, no, z takimi sprawami finansowymi, że brakiem pieniędzy, też mówiłem, że mam, a nie mam.
1: Mhm. A czy ona jest bidulka jak myszka kościelna?
5: Nie. Zawsze mi pomagała, no. Chciałem pokazać, że potrafię, a...
1: Niepotrzebnie. Może fajnie gotujesz, wybierasz fajne filmy wieczorem, może znasz się na teatrze, może potrafisz naprawić pralkę. One nas kochają za różne rzeczy.
5: No wiem, no, naprawiać potrafię.
1: Jak się z tobą rozstała, bo to jest ten moment ważny.
5: No, po prostu podjazdem do niej, podjazdem wyszedł. No i wyszedłem. I to wszystko.
1: Nie tłumaczyłeś nic?
5: Nie mogłem. Co prawda teraz jakoś tam pisze ze mną, no, ale nie jest to samo, co kiedyś.
1: Ludzie czasami się nie dogadują w prostych prawach, a mogliby. Ktoś rzuca słuchawką, rozłącza się, bo sobie nie daje rady z pewną krytyką, która go boli, albo brakiem zainteresowania, takim na ile mogłoby być, bądź formą, w jakiej ktoś komuś coś mówi, nie pasuje mu to, to rani jego dumę. I ktoś dlatego też kłamie, żeby fajniej wyjść w oczach, tak jak ty. Czas.
5: Tej reakcji, tej konsekwencji tego.
1: Tak. Działa na korzyść, kiedy ludzie mają ze sobą kontakt. Jakikolwiek. Ponownie się do siebie zbliżają, zaczepiają, podrywają, emotki sobie wysyłają. Piszą czasami list drogą klasyczną Poczta Polska. To robi wrażenie. Podpowiadam ci kilka patentów. I wam też. Kto to teraz w tych czasach pisze list? Żeby pachniał perfumami. Mail nie pachnie. Twoimi, które ona zna.
5: No nie.
1: Żeby widziała, ile razy się pomyliłeś i co skreślałeś i poprawiałeś. Nie musisz tego przepisywać na nowo na maszynie. Niech ona widzi, jak ci ciężko było coś napisać. No, Beata, kochaj albo rzucaj, czego bym nie chciał.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Ja też was okłamałam, tak jak Andrzej, bo Beyoncé nie miała wcześniejszego męża.
1: A ci to i tak ci uwierzyłem.
0: A jeżeli chodzi o tę historię, to piszcie 6098 69 869. Co o tym myślicie?
2: Ale list, nie listy, tylko SMS.

0: Kłamczuch zawsze będzie kłamczuchem, a do tego to jest jeszcze Andrzej.
1: Paweł, błagam, odpuść, on się w życiu nie zmieni. Szkoda tylko dziewczynę. Pozdrawiam serdecznie, Rafał z Radomia.
2: No tak, a tu ktoś pisze, Paweł, jest nie tak agresywnie, nie atakuj, tak trochę spokojniej rozmawiaj z tymi ludźmi, bo ktoś może być zestresowany, no, ale a ja to nie?
1: No ale słychać, że tam Andrzej coś kręcił bardzo, no nie chciał powiedzieć, więc trzeba było z niego wyciągnąć te informacje.
2: Przypuszczam, że więcej złego zrobił, niż mi powiedział, bo to i czasu mało. No faceci, szczególnie tacy jak Andrzej, nie lubią się przyznawać do swoich błędów, potknięć, prawda? Bo to nosem zahaczysz o coś tam, kolano
0: zedrzesz. Ale za chwilę będziesz dzwonił do Beaty, o którą Andrzej walczy i na pewno Beata jest bardziej chętna do tego, żeby opowiedzieć ci, co tam Andrzej nabroił.
2: Która zna program, więc będzie od razu wiedziała, w jakiej sprawie ja dzwonię.
0: To co, od razu dzwonisz?
2: Bardzo bym prosił tutaj numer do Beaty.
3: Kochaj, albo rzucaj.
4: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, do Beaty. Nazywam się Paweł Pawelec.
4: Tak.
2: Cześć, Becia. To podobno pierwszy raz w sprawie Gamonia.
4: A daj spokój już, jest to.
2: Wiem, wszystko mi powiedział. Wcale nie byłem dla niego miły, powiem szczerze, bo próbował proszącego o pomoc też troszeczkę ściemnić, nie powiedzieć do końca prawdy. Ja nie wiem, wiesz, bo...
4: Nie ma o tym rozmawiać.
2: Becia, ale nie mów tak. Ja zapomniałem mu zadać pytanie jedno jedyne. Dlaczego ona cię pokochała w ogóle? Tego nie zadałem, o to nie zapytałem, a to jest jakże istotne. Bo chyba nie dlatego, że szastał pieniędzmi na lewo, na prawo i miał po 7 mieszkań, nie? Lata?
4: No nie.
2: No nie. No chyba nie dlatego, że pokazywał ci, jaki jest niezależny finansowo, jak zna się na wszystkich sprawach bankowych, jak mu to wszystko ładnie idzie, że to jest po prostu rekin biznesu. To chyba nie dlatego.
4: Stąd.
2: Ja mogę zaryzykować, ja ci powiem, za co ty go pokochałaś. Za to, że się fajnie uśmiechał, że był duszą towarzystwa, że fajnie się go słuchało, trochę się ciebie wstydził, bał, z szacunku, z różnicy wieku i doświadczenia, że wcale nie chciał być taki duży przy takiej fajnej dziewczynie jak ty. I zapomniał, że pieniądze nie zawsze to wszystko.
4: Całkiem możliwe.
2: Kupował ci kwiaty, nie?
4: Mhm.
2: Zapraszał cię na spacery, na ławce. Tak na to go było stać, nie? Można było pogadać, posiedzieć. Wcisnął ci kiedykolwiek jakieś rolki bądź wrotki na nogi?
4: Nie.
2: Nie. Daj mu jakąś tam jeszcze jedną szansę, co? Nie goń go tak od razu, bo to strasznie przeżywa. On cię kocha, już wie dokładnie. Powiedział, że będzie się przyznawał i wszystko ci powie, czym cię okłamał. Dosyć kłamstw, znaków zapytania. Będzie się przyznawał do tego, że jest słabszym kolesiem niż jest w kwestiach, na których się nie zna, no. Bo go rozpracowujesz, no. Jesteś inteligentna, masz doświadczenie, wiedza, znajomości. No to pap jak na tym banku, że niby założył konto. Poprosiłaś, żeby wyszedł. Przeżywa to strasznie, że tak elegancko go wyprosiłaś z własnego domu. To go boli, tak. To go boli. Jest jakaś szansa? Jest jakiś zestaw kilku przykazań, do których musi się stosować i będzie dużo prościej z nim gadać?
4: Przykazania.
2: Jesteś pewna?
4: Dobrze, Pawełku, no nie krzyknę sobie dzisiaj niestety.
2: Nie krzyknę sobie, niech żyje miłość?
4: Nie krzyknę sobie.
2: Zawyję, będę rozpaczał i zrobię u...
4: No niestety.
5: No nie!
2: Ale będziesz się kontaktować z nim, może? Jak zatęsknisz?
4: Tego nie wiem.
2: Biorę na klatę. Przegraliśmy, Andrzej, spodziewaliśmy się tego. No Beata jest profesjonalistką. Tak, Beata wie dokładnie, jak należy postępować z mężczyzną, który zawiódł nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci, nie czwarty. Poczekaj, nie mam tylu palcy u rąku, nóg. To teraz ty.
6: Nie będę już więcej kłamał. Chcę dorosnąć do życia. Chcę być takim, jakiego mnie poznałaś na początku.
2: Biedny, ale szczery.
6: Chciałem cię za wszystko przeprosić, bo bardzo cię kocham, bardzo na tobie zależy i chcę ci pokazać, że jestem w stanie wszystko zmienić.
4: Bez komentarza.
6: Jestem w stanie wszystko zmienić.
2: Dziękuję, wiem, dla ciebie jest to żenada, natomiast Andrzej daje jej odetchnąć. Ona musi zobaczyć, jak zawsze, czy potęskni, czy nie. To jest coś fajnego. Czy brakuje jej tego obwiesia. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jestem dumny z tej porażki, bo przynajmniej mógł z tobą przez chwilę pogadać. O to mu chodziło, wiesz.
4: Dobrze, dziękuję bardzo.
2: Pawło, miło. Tak. Wypełnisz warunki?
6: Tak.
2: Dobra, to chciałem usłyszeć. Miłego dnia.
6: Dzięki.
3: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
1: No jak tak powiedział, to na pewno tak zrobi.
2: Żeście widzieli minę kącia prawdziwą.
0: Wow. Dlaczego miałby kłamać?
1: Oczywiście.
0: Nie ma żadnego powodu.
2: Tak.
0: Kochaj albo rzucaj. Wraca jutro. Pawelec, będziesz?
2: Oczywiście.
0: Czy znowu urlop?
2: Będę. Nie, już teraz to będę.
1: Zgłaszajcie się na boxfm.pl.

0: Żurwart szmaragdów i diamentów, i diamentowych kul. Na pytanie...
1: Oglądałaś?
0: Słuchaj, na pytanie, czy wygrała FC Barcelona, czy Real Madryt, odpowiadam... Gamufal!
2: No właśnie.
3: Barcelona wygrała.
0: Gamufal.
3: Barcelona wygrała.
0: Gamufal.
3: Drugi raz z rzędu.
0: Pierwszy raz z rzędu.
3: Mistrzostwo Hiszpanii, La Liga wygrana.
0: Dawno
3: Robert
0: influencer
3: Szczęsny.
0: Nie zdobył kryształowej kuli.
3: Czy Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny.
0: Gamufal i Hanna Żudziewicz.
3: No właśnie.
0: Ale podobno, wiesz, zostaje u nich w domu, bo tam Jacek Jeszcze jeszcze brał udział w tym konkursie.
3: Jak oni wygrali ten taki jeden puchar La Ligi, aha, i każdy się zastanawiał, kto weźmie do domu, okazało się, że nie ma tego problemu, bo dla piłkarzy były takie mniejsze zrobione.
0: A nie, to kryształową kulę to spokojnie wzięli, podzielili się.
3: No to nie. To tutaj każdy dostał i...
0: Dzień dobry! Arek Sikora.
3: I Klaudia Wasiluk. Witamy w ten poniedziałek. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Lato w Half Price.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Już są! Dni Maj Media Markt! Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt! Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.

0: to było tak, że Pawelec był na urlopie.
1: Aha.
2: A moim psem i moim kotem...
1: Dobytkiem
2: jak,
1: całym.
2: Tak jest, i domem opiekował się tutaj siedzący Arkadiusz Sikora, zwany Sikorką Pieszczotliwie.
1: Ale ty wiesz, jak on zadowolony wracał. Ja myślałam, że to on był na urlopie, a nie ty, bo on
2: tak
1: przychodził wypoczęty,
2: tak
1: pan
2: było,
1: na
2: tak
1: pościach.
2: Było. On mówi tak, kiedy wracasz? Kiedy wracasz? Ja mówię, no w niedzielę wracam. Mówi, dobra, tylko daj wcześniej sygnał, żebym zdążył posprzątać. Tak, i żebym był w domu.
0: Nie zdążyłem.
2: No, sąsiedzi.
1: Wszystkich wyprosić.
2: Jak podjechałem pod dom, to sąsiedzi mówią, a Pawle, pan wie, co tu się działo? Ja mówię, wiem, a tu nie miałem pojęcia. W ogóle domu nie poznałem. Poza tym tak, rozkochał w sobie moją buldoszkę.
1: Co ty?
2: Szyszka mnie zdradziła. No. Musiała potem mnie przepraszać, rozumiesz, nie? Bo nie wiedziała, kogo jedzenie prosić. Kto ma dawać smaczki. No,
1: po cały prostu, czas czekała, że
2: tak
1: przyjdzie.
2: Zawładnął wszystkim. A, i jeszcze ten. Ty, Barek trochę schudł, zauważyłem.
0: Ja ci mówiłem, że ci odkupię.
1: Wy myślicie, że to żarty, a to wszystko prawda.
2: Naprawdę.

0: Chemię czuć w powietrzu, a właściwie to można powiedzieć, że słychać. To
1: Chemistry i Velvet w Vox FM na chwilę przed godziną 10, za moment punktualnie o 10 garść wieści z kraju i ze świata.
0: Dokładnie, bardzo ważne informacje, na przykład takie, że ósmoklasiści piszą właśnie egzamin z języka polskiego. Zapytaliśmy ich przed tym, jak wchodzili na salę, jak się czują, czy jest stresik. Odpowiedź w wiadomościach o 10.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montażu klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Kto zwalcza ból?
9: Fundary!
8: Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Reklama.
2: Tragedia w Zakopanem. Samochód potrącił 6-letniego chłopca. Dziecko nie przeżyło. W Holandii przejdzie dezynfekcję. Wycieczkowiec z ogniskiem hantawirusa jest w drodze do Rotterdamu. Stres jest, przyznali ósmoklasiści. Właśnie teraz piszą egzamin z języka polskiego i o tym powiemy za chwilę.
3: Jest 10:00, to czas na wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy uważnie.
2: Na początek tragiczny wypadek w Zakopanem. Zginął 6-letni chłopiec, został potrącony przez samochód. Do wypadku doszło na jednym z parkingów. Kierowca auta najechał na siedzące przed maską dziecko.
4: 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala.
2: Mówił Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Kierujący 53-latek był trzeźwy. Policja i prokuratura prowadzą w tej sprawie śledztwo. Holenderski statek wycieczkowy MV Hondius, na którego pokładzie wykryto ognisko hantawirusa, wypłynie zapewne po południu z Teneryfy do Rotterdamu, a tam dopłynąć w ciągu 5 dni. W Holandii statek ma przejść dezynfekcję. Według informacji WHO na pokładzie stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Pasażerowie z hiszpańskim obywatelstwem trafią do wojskowego szpitala w Madrycie. Pozostali zostaną przetransportowani na kwarantannę do swoich krajów.
5: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób, tylko samoobserwacja. Kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
2: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Do tej pory jedna osoba z polskim obywatelstwem została objęta nadzorem sanitarnym w związku z podejrzeniem kontaktu z jednym z pasażerów zakażonego statku. W najbliższych dniach ta lista może się wydłużyć, bo WHO wciąż zbiera jeszcze dane.
0: To są wiadomości Vox FM.
2: Ósmoklasiści piszą już egzamin z języka polskiego. Jedni wchodzili na salę zestresowani, inni w ogóle się nie bali. A o nastroje pytał uczniów w Nowym Sączu nasz reporter Michał Rejduch.
6: No stres jest bardzo, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie na tym egzaminie.
7: Na streszczeniach, z polskiego streszczenia. No i w sumie no 2 tygodnie, codziennie po godzinę, 2 arkusze jakieś i w sumie wszystko.
8: Umiem lektury, środki stylistyczne, no i tyle.
9: Ja mecz oglądałem wczoraj.
10: Tak na luzie podchodzicie do tego?
9: Tak, bo umiemy wszystko. Będzie 70% luźno. No.
8: Masakra, ja się bardzo stresuję. Boję się, że będzie jakiś trudny temat wypracowania.
2: Dziś uczniowie mierzą się z zadaniami z języka polskiego, jutro egzamin z matematyki, a w środę z języka obcego. Wyniki 3 lipca. Pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli jak najdalej posłać świecącą piłeczkę. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową, mówią organizatorzy.
11: Wykorzystujemy kilkudziesięciominutową przerwę między poszczególnymi startami i lądowaniami samolotów i w tym właśnie czasie będą rywalizowali golfiści.
12: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
13: A jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tego konkretnego wydarzenia?
14: Raczej rutyna. Nasze główne zawody ruszają dopiero w poniedziałek. Tutaj rozgrzewkowo, trochę bardziej rekreacyjnie, no ale wciąż jednak ten ząb sportowy był.
2: Z Marcinem Wesołkiem z poznańskiego lotniska, a także zwycięzcą Dawidem Szinto oraz jednym z zawodników Oskarem Zaborowskim rozmawiał nasz reporter Dominik Rutkowski. Najlepszy z graczy wybił piłeczkę na odległość 395 metrów.
15: Dzisiaj taka pogoda pod hasłem dla każdego coś dobrego, bo od 17 stopni w Zakopanem i tutaj najchłodniej przez 18 w Koszalinie, 19 w Zielonej Górze do maksymalnie 23 stopni dzisiaj w Warszawie. Deszcz popada praktycznie wszędzie, no może z wyjątkiem Suwałk i Białegostoku, ale poza tym popada, mam może też zagrzmieć.
3: No właśnie, mam propozycję na dzień dzisiejszy, szukamy burzy. Jest taka mapa burzowa, widzę, że na Słowacji już dzisiaj coś tam błyskało.
15: Łowcy burzy, odzywajcie się.
3: Dokładnie, Tomaszów Mazowiecki, Kolusz, Kirawa Mazowiecka, tu w okolicy też podobno było słychać już grzmoty.
15: O, proszę.
3: No także cały czas będziemy zbierać informacje i wracać do was z najświeższymi.
15: Ale mamy poniedziałek i jak szóstoklasiści wchodzimy w niego na luźno.
3: Na luźno.
15: Na luźno.
2: A nawet ósmoklasiści. Trzymamy kciuki.
15: Nawet ósmoklasiści.
3: 70% będzie, wiesz.
15: Na luźno.
3: Na luźno.
2: A czy ja mogę z małą prywatą?
3: Aha. Dawaj.
2: Pozdrawiam moją siostrzenicę Nadię, która właśnie pisze.
3: Trzymamy kciuki.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Za godzinę znów będziesz mogła jak coś o 11, nie?
2: No dziękuję. Jutro też będę mogła, bo tak muszę trzymać teraz kciuki przez
3: nie
2: te 3 dni.
3: Nie ma problemu.
2: No, Nadia będzie super.
3: Dzień dobry od nas. Klaudia Wasiluk
15: i Arek Sikora. Na luźno.
3: I Marta Kiermasz o 11 wraca.
2: Na luźno.
3: Na luźno.

0: Ricky Martin. Living La Vida Loca w Vox FM. Tak brzmi poniedziałek, drodzy państwo. 17,5 minuty po godzinie 10.
1: No tak brzmi każdy dzień z Vox FM, nie tylko poniedziałek.
0: No teraz
1: nie,
0: to powiedziałeś. No właśnie. Oczywiście.
1: No, u nas tylko
0: każdy poniedziałek
1: hop-siupy.
0: Z Vox FM też tak brzmi.
1: Też tak, no, każdy poniedziałek jest dniem, ale nie każdy dzień to poniedziałek. Zmieniamy podkład muzyczny i zmieniamy temat. Jadłaś dziś śniadanko?
0: Jadłam śniadanko. Jajecznica wjechała jak złoto.
1: Taka ze szczypiorkiem?
0: No, szczypiorku nie było, ale jajecznica była. Chleb, masło, kawałek pomidora,
1: tak.
0: Kawa.
1: No. Super.
0: Co, ty nie jadłeś? Przynieście no następnym
1: nie,
0: razem.
1: Właśnie, nie. No
0: dobrze,
1: tak
0: jeszcze
1: się
0: obiad
1: się
0: masz szansę
1: zastanawiam,
0: zjeść.
1: Co zjeść. No.
0: Słuchaj, dobrze, że mówisz o jedzeniu. Mamy światowy ranking.
1: Okej. Okay.
0: Najlepszych potraw świata.
1: Najlepsze potrawy
0: generalnie
1: świata, to jest to, co lubię.
0: 20 krajów z najlepszą kuchnią na świecie. Według takiego specjalnego, najnowszego rankingu.
1: No to co? Polska pierwsze miejsce, nie?
0: No, jak dodasz czwórkę, to 14.
1: Co? Mm-hmm. Dlaczego tak daleko?
0: Na pierwszym miejscu Włochy.
1: Włochy?
0: Grecja druga.
1: No.
0: To jest zaskoczenie, bo na trzecim miejscu jest Peru.
1: Peru. Co oni tam jedzą? Peruki.
0: Powiedzieć ci?
1: No, dawaj.
0: Słuchaj, tutaj Peru to jest tak. Przegrzebki zapiekane z serem to jedno z najlepiej ocenianych potraw. Pikantny sos serowy. Jakiś tam ostry sos przyprawowy. Generalnie w sosy, ale i czekoladowe praliny z nadzieniem też tutaj są.
1: No to jak wszystko zaleją sosem, to nie dziwne, że smakuje. No to wiadomo. A kto na pierwszym?
0: Włochy.
1: Włochy?
0: No.
1: I oni testowali to we Włoszech?
0: Przecież to jest tak, że jak się jedzie do Włoch, to potem się wraca i tak się chwali kuchnię w Polsce, bo włoskie umiemy znacznie lepiej.
1: Dokładnie. Mam znajomych, zjedli pizzę we Włoszech i mówili: ta nasza z ananasem lepsza. Naprawdę.
0: Naprawdę, nie zmyślam. 19 po 10.
1: A makaron tylko z truskawkami.

0: Świat jest tak skonstruowany, żeby nas skłócić.
1: Nie.
0: Absolutnie nie, jest tak skonstruowany.
1: Tam jest jedna racja prawdziwa i chodzi o tą moją.
0: Ale moja jest mojsza.
1: Sigma śpiewa, że nobody to love, czyli nikt do kochania. A tego kogoś do kochania, słuchajcie, jak nie ma, to można sobie zorganizować. Na przykład zaadoptować. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Psiej Mamy, 11 maja.
0: No właśnie, w moim kalendarzu nie ma. Dzisiaj jest dzień bez śmiecenia w moim kalendarzu.
1: Jedno z drugim można jakoś tam połączyć, no.
0: Wychodzisz na spacer z pieskiem, to po nim posprzątaj.
1: O!
0: No.
2: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
8: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Reklama. Fox.

0: Swedish House Mafia.
1: You wait so long.
2: No, tutaj trzeba szepnąć, bo to tak dobrze.
1: 14 minut ogonek, do godziny 11.
2: To dochodzi.
1: Ogonek.
3: Teraz mi się wyświetliło. Większość Polaków zwiększyła wydatki na prezenty, na wesele i na komunię.
1: A jednak?
3: No, czyli wiesz, zerknęli na to, co przyszło z chińskich stron.
1: I co?
3: I stwierdzili, że jednak trzeba poważne zakupy poczynić. To zawsze tak jest, że na tych miniaturkach, w tych aplikacjach, wiesz, te temu i tak dalej.
1: To
3: pięknie wygląda, przychodzi ci później.
1: Chociaż nie,
3: mój fartuszek z kukurydzą jest super.
1: Przyszedł już?
3: Przyjdę
1: jak
3: kiedyś.
1: Jak ta kukurydza?
3: No, ogromna! Ogromna jest!
1: Taka jak oczekiwałeś?
3: Taka jak oczekiwałeś.
1: Zero rozczarowałeś.
3: Zero rozczarowałeś.
1: Chodźcie, zagramy. Tak, powerplay, zawsze coś, zawsze.
3: Dozownik do mydła też kupiłem, wiesz, że podkładasz rękę. Kształcie i samolet.
1: Kukurydzy?
3: Samolet, nie, już zwykły, taki normalny.

0: W wiadomościach o 11:00, jak to ładnie Klaudia poza anteną powiedziała, o bocianach, które się majują.
1: No, tak.
0: Się majują.
1: Wszyscy wiedzą, o co chodzi.
0: Się tam tego,
1: maj,
0: tego.
1: Mamy, marzec się skończył.
0: Cykuś, cykuś,
1: tererere. 11:00 przed nami, a wiadomości Vox FM właśnie. Później sprawdzimy pogodę i ładnie zagramy w rytmie.
0: Cztery młode bocianki są już na świecie, się wymajowały.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Autopromocja.
4: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
3: W Vox FM.
5: To jest dzień.
3: Codziennie od

0: Autopromocja. Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
5: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
7: A właśnie, że pasuje.
8: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
9: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość. Ma

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Reklama.
6: Dogaszanie pożaru wciąż trwa. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie nadal pracuje 200 strażaków. Znęcał się nad końmi, miasto rozwiązuje z nim umowę. Za chwilę też konsekwencje dla krakowskiego dorożkarza. Cztery młode bociany pojawiły się w Gnieździe w Świętokrzyskiem i o tym powiemy na koniec.
7: Na zegarach 11 to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy.
6: 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia w tym miejscu. Sytuacja jest opanowana, ale mimo ostatnich opadów deszczu okoliczne lasy cały czas są suche. Na czym będą się dziś koncentrować strażacy, sprawdził nasz reporter Jacek Werner.
8: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
9: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFFF nasz województwa lubelskiego, strażaków podchorążych Akademii Pożarniczej z Warszawy.
8: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro. Poza działaniami strażaków równolegle prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku pilota, który zginął pierwszego dnia akcji gaśniczej. Po ostatecznym dogaszeniu pożaru zacznie się liczenie strat.
6: W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej zaangażowanych było ponad 1000 osób. Droga wojewódzka numer 849 na tym odcinku pozostaje zamknięta. Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Prezydent w przemówieniu zwrócił się do nowych sędziów z prośbą o odpowiedzialne wykonywanie urzędu i dbanie o autorytet wymiaru sprawiedliwości.
10: Chciałbym, żebyście mieli Państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga Państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
6: Karol Nawrocki podkreślał też, że tak właśnie, czyli przed prezydentem, powinno wyglądać powołanie sędziów. To w kontekście nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ślubowali w parlamencie. A przypomnijmy, w listopadzie ubiegłego roku Nawrocki zablokował nominację dla 46 kandydatów na sędziów, argumentując, że osoby kwestionujące konstytucyjne uprawnienia głowy państwa nie mogą liczyć na nominację w czasie jego prezydentury. Władze Krakowa rozwiązują umowę z dorożkarzem, który znęcał się nad końmi. Do incydentu doszło podczas targów końskich w Pajęcznie w Łódzkiem. Mężczyzna brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Szokujący filmik z tego zdarzenia trafił do sieci. Widać na nim, jak zwierzę kopnęło mężczyznę. Jak mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, nie ma zgody na przemoc wobec zwierząt.
11: Zaostrzaliśmy w ostatnim postępowaniu przepisy, tak by konie były bardziej bezpieczne i bardziej chronione. To jest kwestia temperatur i czasu pobytu na rynku i różnych innych przechodzenia. Ale jest granica, której przekraczać nikt nie może i ja się nie godzę na to, żeby ktoś taki w mieście świadczył jakiekolwiek usługi zlecone przez miasto, więc tą umowę po prostu rozwiążemy.
6: Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Na koniec jeszcze Świętokrzyskie. W Gnieździe Bocianów w Nietulisku Dużym pojawiły się już 4 młode. Życie ptasiej rodziny można obserwować dzięki transmisji online, która od lat cieszy się dużą popularnością.
12: Ludzie z sąsiednich województw podglądają bociany i są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
6: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej i dodaje, że dawniej gniazda znajdowały się na drzewach, jednak niszczyły je wichury. Dlatego kilka lat temu mieszkańcy przygotowali dla bocianów nowe miejsce, specjalne gniazdo na słupie. I tą informacją kończymy wiadomości o 11:00. W południe przywita się z Wami już Dawid Osysko.
2: Pogoda taka trochę deszczowa dzisiaj w całym kraju, no może z wyjątkiem Suwałki Białegostoku, to tam tylko nie popada.
7: To w prognozach. Śledzimy też te mapy burzowe, bo dzisiaj ma grzmieć gdzieś tam, na mapach to widać. Póki co, oprócz tych grzmotów, o których mówiliśmy przed godziną, czyli gdzieś tam w okolicach Koluszek, Łodzi, Rawy Mazowieckiej, Tomaszowa Mazowieckiego, to nowych grzmotów nie ma. Na razie.
2: Stan na 11.04.
7: O zmianach będziemy informować.
2: Na bieżąco.
7: Na bieżąco.
2: Mamy poniedziałek, jest 11 maja w kalendarzu.
7: Chcielibyśmy wam zadać pytanie, bardzo ważne, a właściwie to może nie pytanie,
2: poproszę
7: tylko...
2: Poproszę cię dokończenie zdania.
7: Bo nam się skończyły pomysły, więc czekamy na wasze.
2: Jest poniedziałek, więc to oczywiste, że...
7: Że? No i wiadomo,
2: i tutaj
7: no.
2: Jakby możecie
7: i lecicie. Niech was niesie fantazja poniedziałkowa. 609-86-9869.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Jakbym miała dokończyć. Jest poniedziałek, więc to oczywiste, że jeszcze 3 kawki i mój mózg zacznie działać.
7: 3?
2: No. A ty?
7: 4, 5.
2: U ciebie 5.
7: Ewentualnie 8. Ale nie kawek, nie kawek. Dobra, 609-86-9-8-6-9. Wypiszcie, my was za moment tutaj sprawdzimy i weźmiemy dwie osoby, żeby zagrać z nimi.
2: Nie państwa, nie miasta.
7: Właśnie. Dzień dobry.

0: Monica i Jax Jones i Where Did You Go w Vox FM?
1: Można by było zapytać Where Did You Go, ale my teraz będziemy, słuchaj, robić poniedziałek.
0: Proszę bardzo, włączamy tutaj naszych wspaniałych uczestników poniedziałkowej zabawy gry w Nie Państwa, Nie Miasta. Iwona i Wojtek, cześć!
2: Cześć!
1: Klaudia Wasiluk, Arek Sikora, jesteśmy z wami i zagramy w Nie Państwa, Nie Miasta. Co wy na to?
3: Dobra.
0: Dobrze, ale najpierw musicie tutaj pochwalić się przed całą Polską, co jest oczywistego w poniedziałku, bo musieliście dokończyć zdanie. Jest poniedziałek, więc to oczywiste, że... Iwona, dawaj.
2: No, że kawa nie jest zwykłym napojem.
0: To prawda, to prawda. To jest napój bogów w poniedziałek. To jest napój, bez którego nie da się, nie da się, po prostu się nie da. A Wojtek, co ty masz?
3: Co ja mam? Kola bez cukru w tym momencie.
0: Okej, okay, ale co,
1: jest
0: co masz?
1: Poniedziałek, więc to oczywiste, że...
0: Właśnie, ty tam mówiłeś, że coś tam ci się wykrzaczyło.
3: A, no coś się wykrzaczyło, miało być inaczej, ale się naprawiło, bo od tego jest zkrzaczenie, żeby naprawić to.
1: No,
3: także jest dobrze.
1: No, i proszę
0: fajnie,
1: bardzo.
0: I super. I
1: wyjaśnił
0: się. I już słychać, że Wojtek ma poniedziałek dzisiaj, co nie?
1: Dobra, gramy, co?
0: Gramy w Nie Państwa, Nie Miasta, oczywiście. Zaczynamy od wyboru litery.
1: X, Y, Z.
0: No i tutaj Klaudia sobie w głowie coś tam, alfabet w sensie mówi, a ja mówię stop.
1: O.
0: Na literę O.
1: Na literę O poprosimy o coś, co daje kopa.
0: O, bardzo poniedziałkowe.
2: Orężada.
3: Okowita.
1: Dobrze.
0: Orężada powiedziała Iwona, a Wojtek co powiedział?
3: Okowita.
1: Okowita.
0: Okowita.
1: Myślę, że jednak Iwona była trochę pierwsza, także Iwonie damy plus.
3: Okowita. Okowita.
0: Będziemy lokować produkt, czy nie?
3: Dobra. Broń cię, Panie Boże, bo znała marki było.
1: Dobra, lecimy
0: dalej. Punkcik dla Iwony, lecimy. Dobra, X, Y, Z.
1: Stop.
0: F.
1: Coś, na czym można się zdrzemnąć.
0: Na literę F.
3: Folia.
0: Folia. Na folii. No, Wojtek, folia, punkt, czyli mamy 1-1.
1: Słuchajcie. Spałeś kiedyś na folii, Wojtek?
0: A ty, kto nie spał na folii?
1: Dobra, nie wnikam.
0: Jak masz folię, zawiniętą taką w rolkę, to jak poduszka, świetna sprawa.
3: W sporcie na wszystkim się śpi, na to folii.
1: Okej. To jeszcze ostatnie, rozstrzygające, co?
0: Mamy remis, więc słuchajcie, postarajcie się, bo teraz zdecyduje ta runda o tym, kto wygra. Najpierw litera X, Y, Z.
1: Stop.
0: K.
1: K.
0: No.
1: O, na K poprosimy o coś, w co można wlać kawę.
0: Łatwe. Łatwe.
3: Kubek.
0: Iwona! Wielkie brawa, chodziło właśnie o kubek. Dwa punkty dla Iwony, jeden punkt dla Wojtka, ale u nas nie ma tak, że ktoś wygrywa, ktoś
3: przegrywa. Gratulacje, gratulacje dla Iwony.
0: Oczywiście.
2: Dziękuję bardzo.
1: Tak, słuchajcie, ale i Wojtka, i Iwonę wypuścimy, wiecie, z czymś od nas, za taką wspaniałą poniedziałkową grę w Nie Państwa, Nie Miasta.
0: Mamy, słuchajcie, dla was przy tym poniedziałku zaproszenia do Energylandii. Bawcie się dobrze.
2: Dziękujemy.
3: Dzięki wielkie.
2: Pozdrawiamy wszystkich. Hej. Udanego poniedziałku, hej.
1: Jak ma teraz nie być udany?
0: Właśnie, tak właśnie Vox robi dzień dobry.

0: pięknie brzmi ta fletnia. Dokładnie tak, te w tej piosence.
1: Takie trio w Vox FM.
0: Nawet quattro.
1: Quattro formaggi.
0: Nawet quattro, bo są dwie topki.
1: Tak, to prawda. Czyli masz ale miły pan jest jeden.
0: Dwie topki, jeden miły pan i jeden defis, czyli quattro.
1: Quattro.
0: Poczwórne.
1: Tak jest.
0: Super. A właściwie to five to, czy jak to się mówi?
1: Słuchajcie, 23 minuty nam zostały do godziny 12.
0: Piąte miejsce w bestliście chciałem powiedzieć.
1: Okej.
0: Dobra, zmieńmy temat na jakiś prostszy, bo tutaj się nie dogadamy. Cały czas się rozpisujecie na temat tego, co jest oczywistego w poniedziałku.
1: Jest poniedziałek i na pewno jestem pewny, że rano przed robotą ktoś narobi mi na auto, ktoś pisze.
0: O, czemu tak?

0: MotoG 57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Vox

0: No niby tu Roxetta, tu jednak Ale Farben i takie fajne, podkręcone, świetne.
1: Ale najważniejsze, żeby słuchać swojego serca. Listen to your heart.
0: Tak, tak, tak.
1: Vox FM, 12 minut do godziny 12.
0: A teraz posłuchajcie, bo mamy aferę. Aferę mamy.
1: No się trochę zadziało.
0: No, się zrobiło tak, że
1: Zrobiło się to, że Dua Lipa, kojarzycie?
0: No tak, wiadomo,
1: że kojarzycie. Wniosła pewien pozew przeciwko pewnej firmie. Tak.
0: No, to ona śpiewa.
1: Która produkuje m.in. telewizory. I ona zarzuciła tej firmie nieuprawnione wykorzystanie jej wizerunku na opakowaniach właśnie telewizorów.
0: Są kartony. Są kartony, w których wkładane są telewizory i na tych kartonach było zdjęcie tego telewizora, który już w środku się znajduje.
1: A na telewizorze...
0: A na ekranie telewizora zdjęcie Dua Lipy, pięknej twarzy, ślicznej, która podobno miała przyczynić się do dużego wzrostu sprzedaży tychże też telewizorów.
1: No i Dua Lipa myśli sobie, kurczę, nic z tego nie mam.
0: Wyceniono to wszystko,
1: właśnie. A oni tam
0: właśnie
1: moją twarzą tam nieźle zarobili.
0: Ile tam ona żąda od nich?
1: 15 milionów.
0: Ale lipa, ale lipa.
1: Dolarów.
0: A, to podwójna lipa.

0: Wiemy już, co było na egzaminie ósmoklasistę. Bajki robotów Lema.
1: Bajki robotów Lema.
0: Szczegóły w wiadomościach Radia Vox FM o 12, które za moment zaprezentuje Dawid Osysko, który właśnie wkroczył do studia.
1: Czy mogę ze szczególnymi pozdrowieniami dla Edwarda Warchockiego?
0: Możesz.
1: I ekipy przy okazji. A że 12 za moment, to koniecznie bądźcie z nami.
0: Wiadomości sportowe też przed nami.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
4: Co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Reklama.
3: Ciężki stan Patryka Budniaka. Żużlowiec miał wypadek na torze, przeszedł poważną operację. Polska zaskarżyła do TSUE umowę w sprawie Mercosur. Za chwilę o tym, czego dokładnie domaga się polski rząd. Bajki i robotów Lema na egzaminie ósmoklasisty. Zapytamy uczniów, czy było łatwo.
4: Na zegarze 12 w Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Witamy w studiu.
3: Dzień dobry.
4: Zaczynamy.
3: Policja bada okoliczności dramatycznego wypadku podczas zawodów żużlowych w Gnieźnie. Wieczorem zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak strzepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-letni gnieźnianin dosłownie wyleciał w powietrze. Z impetem odbił się od odgrodzenia i spadł na busa. Był reanimowany. Policjanci zabezpieczyli już dokumentację zawodów.
5: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
3: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Zawodnik trafił do szpitala w Poznaniu. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów.
5: Jesteśmy w kontakcie z prokuraturą rejonową w Gnieźnie i po analizie wszystkich materiałów będą podjęte dalsze decyzje.
3: Stan zawodnika jest ciężki, ale stabilny chłopak jest przytomny. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce także wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
6: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
3: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Zmierzyli się z testami i bajkami robotów Lema za ósmoklasistami egzamin z polskiego, pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
7: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
8: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
9: Średnie do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
10: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo.
11: Łatwe. Było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
12: No, lekki stresik był. Bałam się, że może pojawić się pan Tadeusz. Moim zdaniem nie był trudny, ale zależy od wrażeń innych.
3: Usłyszeliśmy od ósmoklasistów z Kielc, jutro matematyka, w środę język obcy. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Kraków wrócił do tradycji sprzed trzech wieków. W weekend w Barbakanie po 216 latach przerwy uroczyście otwarto bramy miasta. Tak będzie już codziennie. To wspólna inicjatywa Muzeum Krakowa, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej.
13: Starszy brygadier Arkadiusz Kielin, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Otwarcie bram miasta Krakowa przebiegało przy fanfarze. Tak, ten właśnie fanfar będzie odgrywał Hejna Lista. Będzie to melodia 15-wieczna Krakowianes Civitas.
3: Codzienny ceremoniał będzie rozpoczynał się przemarszem ulicą Floriańską. Kulminacyjnym momentem jest uroczyste otwarcie bramy kleparskiej.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Wiadomości sportowe Vox FM.
3: Wieczorem dokończenie 32. kolejki. Ważne spotkania dla środkowej części tabeli. Krakowie podejmie Radomiaka. W polskiej ekstraklasie liderem pozostaje Lech. Jego przewagę nad kolejnym w tabeli Rakowem, Jagiellonią i Górnikiem to 7 punktów. Przed godziną 18 rozpocznie się arcyciekawy pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką. W trzeciej rundzie polska tenisistka bardzo pewnie pokonała Elisabetę Cocciaretto 6-1, 6-0. New York Knicks z Jeremy Sochanem w składzie awansowali do finału konferencji wschodniej koszykarskiej ligi NBA. W niedzielę po raz czwarty pokonali Philadelphia 76ers, tym razem wysoko, 144-114. Paul Gasol grał 9 minut, zdobył 5 punktów po 2 asysty i zbiórki, a także zaliczył blok.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Opady deszczu dzisiaj, tak już od południa zaczynają napływać do naszego kraju. Kraków, Bielsko-Biała, Katowice, Częstochowa, Opole, Wrocław już też pomalutku robi się deszczowy.
16: Aż po Gdańsk tak będzie dzisiaj.
2: No, w Tomaszowie...
16: Jedynie Suwałki i Białystok deszcz może owinąć.
2: W Tomaszowie Mazowieckim już nawet błyska i grzmi, tam już burze się zaczynają.
16: Ty to masz tych swoich donosicieli.
2: No, właśnie, ja wszystko tutaj, wszystko śledzę, patrzę, żeby wiesz, żeby od razu mówić, przekazywać naszym tutaj słuchaczom. To bardzo ważne, jest poniedziałek, musimy być gotowi na wszystko.
16: Na wszystko.
2: Na wszystko,
16: dokładnie. Bo wszystko się może zdarzyć.
2: Absolutnie. No tak, a nie powiemy jeszcze co, ale się
16: nie
2: jeszcze wydarzy.
16: Co. Nie no powiemy właśnie, wcale, że tak. Jest takie nazwisko Julia Szeremeta, prawda? No, nie powiemy wcale, że to takie nasze polskie złoto. I wcale nie dodamy. Jak macie jakieś pytanie do Julii, to możecie napisać.
2: A dlaczego, to zaraz się dowiecie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
16: Arek Sikora.
2: Klaudia Wasiluk i Dawid Osysko, który wraca za godzinę.
3: Zapraszam, będzie miło.

0: Królowa wśród królów.
1: No, jest taka.
0: Można by było tak o niej powiedzieć, nie?
1: Nasze polskie złoto. Julia Szeremeta.
0: A co tam, łupie wszystkich jak leci, nie?
1: Łupie no, jak leci.
0: Łupie jak
1: już
0: leci.
1: Już ma srebro na koncie, ale ona idzie po złoto. Zresztą ona jest przekonana, że ona to złoto zgarnie.
2: Słuchajcie, mamy dzisiaj okazję zadać jej kilka pytań i chcemy się do tego przygotować, bo Julka będzie naszym gościem po 13 w Vox FM.
1: Tak, dobrze słyszycie.
2: Tak.
1: Ta polska pięściarka przyjdzie do studia.
2: Ja się ciut zacząłem cykać.
1: Czemu?
2: No bo ona jest, wiesz, taka...
1: Że co? Że ona potrafi?
2: Ona się bije,
1: że
2: no.
1: Moje piłeczki, którymi w ciebie rzucam w studiu, to pikuś.
2: Właśnie.
1: Dobrze, rozgrzewka.
2: Dobrze, że mnie troszeczkę chociaż zahartowałaś przed tym dzisiejszym spotkaniem.
1: Julka, czekamy na ciebie, jak słuchasz.
2: Dokładnie, a czekamy również na pytania od naszych słuchaczy. Słuchajcie, to jest okazja, w której możecie wpłynąć na to, jak ten wywiad, ta rozmowa będzie przebiegała. 609-869-869.
1: Jeżeli macie jakieś pytanie do naszej polskiej srebrnej medalistki mistrzostw olimpijskich.
2: Może coś was interesuje, może coś was zastanawia. Może...
1: Co byście chcieli wiedzieć?
2: Chcecie zapytać, jak to się robi?
1: A może no. Po prostu chcielibyście wiedzieć, co Julka zjadła na śniadanie i czy to była
2: to też takie
1: bułka
2: pytanie,
1: i banan.
2: 609-869-869 numer zostawiamy do waszej dyspozycji. No i Julka pojawia się tutaj po 13.

0: Sunfeld.
1: I Memories, czyli takie wspomnienia w Vox FM na 25 minut przed godziną 13.
0: Ale zobacz, niby Feld sama, to jednak Sophie Loud jeszcze jest w piosence.
1: W żaden sam.
0: Oszukali.
1: Oszukują na potęgę.
0: Nie, oszustwa są w ogóle złe, ale nie zawsze kończą się sukcesem. To jest bardzo dobra informacja.
1: Aha.
0: Przenieśmy się teraz do Szubina, bo tutaj proszę bardzo, mamy takie informacje.
1: Szubin.
0: Komenda powiatowa policji i tak dalej, zatrzymała, słuchajcie, 17-latka, który pełnił rolę tak zwanego odbiera w próbie oszustwa 80-latki metodą na wnuczka.
1: Mhm. No. Zgrywał wnuczka przed 80-latką.
0: Zadzwonił telefon, no i tutaj proszę bardzo, wiadomość kierowana do 80-latki, że wnuk kobiety kierując samochodem nie zastosował się do czerwonego światła i rąbnął w kobietę.
1: Nie.
0: I że wiesz, że dawaj kasę, ale nie, 80-latka nasza nie była taka, wiesz.
1: Główka pracuje, ona coś wyczuła.
0: Ona słucha, mówi, czasami tam w radiu mówią te oszustwa na wnuczka, ja to wszystko sprawdzę. Mm-hmm. Zadzwoniła na policję i tutaj poinstruowana przez policjantów, słuchaj, spakowała do torebki zamiast pieniędzy to stare gazety.
1: Genialne!
0: I te gazety, wiesz, ten chłopak wziął i go zatrzymali i happy end!
1: Pięknie.
0: I takich historii więcej. Brawo! Brawo dla pani
1: brawo.
0: Szubina! Brawo! Brawo!
1: Chciał ją wpuścić w maliny, to go wzięła.
0: No.
1: Gazety.
0: Tak.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły w tym informacje o

0: Great Brands.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27.

0: Pan natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Vox FM.
6: W rytmie hitów.

0: Turn the lights off.
1: Tak jest. Juste, Jack Styles i John.
0: 6098 869 8669. W temacie naszej ostatniej wiadomości ktoś się odzywa. Aha. Dla tej pani, co na wnuczka nie dała się zrobić, z pozdrowieniami zagrajcie piosenkę Ty jedna na milion.
1: O,
0: pasowałoby. No,
1: pasowałoby, ale wolelibyśmy jednak, żeby nie była to sytuacja jedna na milion, tylko żebyście uważali.
0: Dokładnie.
1: Żebyście nie dali się tam w nic wkręcić. No, bo jak
0: tak
1: nie,
0: to... Tak jak nasza 80-latka, prawda?
1: Tak jest, tak
0: właśnie.
1: Jest. Wkręcić się to możecie na przykład w Vox FM, bo za moment będzie godzina 13, przed 13 zagramy wam jeszcze w rytmie hitów Effort David, Roxanne, po 13 później wiadomości i nasza gościni, już nie możemy się doczekać.
0: Julia Szeremeta, jak słyszysz, czekamy na ciebie.
1: Aha.
0: Arek tu już nawet studio wyczyścił.
1: Nieprawda.
0: Fotele.
1: Nieprawda.
0: Buty wypastował.
1: Nic nie wyczyszczone właśnie. Ja
0: zaraz
1: się
0: ogarniemy.
1: Pomożesz?
0: Pomogę.
1: To weź, chodź. Przypał tak przyjmować gości.

0: jest o takim chłopaku John Camizzi.
1: No. Opowiedz tę historię.
0: No John Camizzi, no. To takie,
1: tak... Kiedyś zadzwonił i poprosił o piosenkę John Camizzi, tak?
2: Moglibyście puścić Johna Camizziego?
1: No time for David E. Word za nami, drodzy
0: Dokładnie.
1: Państwo.
2: 3,5 minuty do 13:00 za moment.
1: Tak.
2: Wiadomości.
1: Już wysprzątaliśmy, później... jesteśmy gotowi.
2: Tak jest.
1: Ale wcześniej posłuchajmy właśnie tego, co najważniejsze w kraju i na świecie. Dawid Osysko pojawi się w studiu, będzie miał porcję newsów. Tak?
0: Słuchamy. Tak.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Reklama.
5: Gastorama.
6: Teoria.
7: I praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Lato w Half Price.

0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Reklama.
9: Dlaczego Zbigniew Ziobro wjechał do Stanów? Prokuratura zada to pytanie stronie amerykańskiej. Benzyna tańsza o 5 groszy, diesel o 10. Jutro za paliwa zapłacimy mniej niż dzisiaj. Co zrobić, by pensje lekarzy nie pochłaniały większości budżetu szpitala? Pomysł w tej sprawie ma resort zdrowia. Posłuchajcie.
10: Posłuchajcie w wiadomościach Vox FM punktualnie o godzinie 13, na które zaprasza Dawid Osysko.
9: Śledczy jeszcze dziś zażądają wyjaśnień od Stanów w sprawie umożliwienia wjazdu Zbigniewowi Ziobrze. Poinformował o tym rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Sam były minister sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest to już dla niego bezpieczna przystań. O szczegółach Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakich informacji oczekują śledczy od Amerykanów?
11: Przede wszystkim zamierzają zapytać, czy Zbigniew Ziobro otrzymał amerykańską wizę.
12: Jeżeli tak, to kiedy, na jakiej podstawie, jakiego rodzaju wizy? No i drugie pytanie, czy te osoby przekroczyły granicę Stanów Zjednoczonych? Jeżeli tak, to gdzie są?
11: Tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Kolejnym krokiem na podstawie umowy z USA ma być wniosek o ekstradycję.
12: Może być procedurą nie tylko wielomiesięczną, ale też wieloletnią. Takie mam doświadczenie.
11: Według śledczych sytuacja byłaby dziś zupełnie inna, gdyby sąd wydał europejski nakaz aresztowania byłego ministra sprawiedliwości w rządzie PiS. Choć ten prokuratura złożyła w listopadzie ubiegłego roku, nie został rozpatrzony do dziś. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
9: Śledczy, przypomnijmy, zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Jutro na stacjach paliw nieco taniej niż dzisiaj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. To spadek o cenę o 5 groszy. O 10 groszy taniej będzie taniej olej napędowy. Jutro za litr tego paliwa zapłacicie maksymalnie 6,93. Teraz burza wokół pensji lekarzy. Resort zdrowia chce określić procentową granicę budżetu szpitali, którym przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków. Nie powinno to być więcej niż 60-70% pieniędzy przeznaczonych na wszystkie wynagrodzenia. Obecnie jest o wiele więcej. Dobry jest każdy pomysł, który nie będzie szybko potęgował kryzysu w szpitalach, komentuje Marta Nowacka, szefowa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.
13: Zarobki medyków rosną. My permanentnie nie płacimy za leki, za żywienie, za wyroby medyczne, za naprawy sprzętów. Płacimy tylko za wynagrodzenia. Na nic innego nie starcza nam pieniędzy. No ale tak naprawdę ustawa została wprowadzona przez rząd, tylko że nie jest ona finansowana tak, jak powinna być finansowana. Coś w tym systemie jest nie tak.
9: Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9%. Polska jest wśród krajów o najwyższych relatywnych płacach w Europie. Nie brakuje lekarzy, którzy rocznie zarabiają ponad 1 000 000 zł. Miesięczna pensja rekordzistów przekracza 100 000 zł. Cztery młode pojawiły się w gnieździe bocianów w Nietulisku, dużym w województwie świętokrzyskim. Internauci mogą obserwować ich życie dzięki transmisji online, która od lat cieszy się dużą popularnością. Bocianom sprzyjają podmokłe łąki i tereny rolnicze w okolicy.
14: Ludzie z sąsiednich województw podglądają bociany i są nawet propozycje, żeby nadać imiona tym bocianom, czyli jest wielkie zainteresowanie.
9: Mówi burmistrz Kunowa Lech Łodej. Gniazdo bocianów w Nietulisku Dużym znajduje się na słupie. Jest dziś jedną z lokalnych atrakcji przyrodniczych regionu.
10: No, to taka pogoda wiosenna bardzo, że te bociany to absolutnie mogą się z tego maja korzystać. Drodzy Państwo,
5: ty już dzisiaj powiedziałeś, że bociany się majują i później, później z tego majowania bocianów są malutkie
10: bocianki. I mamy co oglądać dzięki temu, prawda?
9: No, bocianiątka widzisz są.
10: Właśnie.
5: Burze no. Idą.
10: Idą.
5: Radomsko, Przedbórz, Kamińsk, tutaj już mamy, tutaj łapiemy sygnały, że jest jakieś ubudubu. Opady deszczu też tam. No i dzisiaj takie zjawiska atmosferyczne prognozowane w większości kraju.
10: 4 minuty po godzinie 13. Będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Pogoda nam nie straszna, tym bardziej, że w ekipie będziemy mieli takiego człowieka za moment, że on absolutnie pokona wszystko.
5: Myślisz, że burza się jej boi?
10: Myślę, że nie tylko burza. No,
5: Julia Szeremeta już za moment gościem Radia Vox FM. A my mówimy dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
10: I Arek Sikora.
5: I Dawid Osysko też wróci o 14.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Nie zapomnijmy jeszcze, że mamy hity.
10: No
5: o nich nie zapominajmy.
10: Zaczynamy z wysokiego C. Modern
5: Talking, szanowni państwo.
10: Właśnie to. A za moment Shaw Seek Up Sports.
5: Kali Ray Jasmine też na horyzoncie. Tarzan Boy.
10: Wszystko
5: i promienie
10: będzie.
5: Wyłaniające się z tej burzy. Będą.

0: Marek, siedziałeś kiedyś przy mistrzyni?
1: Jak jesteś mistrzynią, to tak.
0: Ja jeszcze nie, ale jest tu ktoś, kto mistrzynią jest i to absolutnie. Julia Szeremeta, naszym gościem. Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Polska pięściarka, wicemistrzyni olimpijska z 2024 roku. No a teraz bohaterka w biografii.
0: Nasze polskie złoto.
1: Dokładnie.
0: Jak to tytułuje się książka o Julii Szeremecie właśnie, autorstwa Andrzeja Kostyry.
1: Wydawnictwo Harde, serdecznie polecamy. Julka, wszelkie pytania, które od razu się kierują patrząc na twoją osobę, chcielibyśmy na razie odstawić na bok i pogadać z tobą o takich rzeczach, których w tej książce nie znajdziemy.
0: Oglądałaś wczoraj Taniec z Gwiazdami, czy mecz FC Barcelona-Real Madryt?
2: No, to drugie.
0: Dobrze,
2: pogadać. Akurat kibicem właśnie FC Barcelona, to mój chyba ulubiony klub.
1: Świetnie, co wczoraj to zrobili, pięknie zagrali. Jak wrażenia w ogóle?
2: No mecz, klasa, perfekcyjnie.
1: Piękna bromeczka, nie? W okienko, lewa tutaj strona.
2: Super. Realnie nie miał żadnych szans.
1: W ogóle się nie pokazali, w ogóle się nie pokazali.
0: Ale Gamufal też super, Gamufal, nie?
1: Tańcie, weź tam przestań.
0: Kryształowa kula.
1: Jedyne, co tam fajne, to właśnie ta kula, bo podobna do piłki, nie?
2: Ale teraz, no nie śledziłam Tańca z Gwiazdami, na jakim jesteśmy etapie, teraz finał.
0: Już był finał, tak. Dlatego mówię, że Gamufal też super, bo wygrał. Po wszystkim, ale był w tym samym czasie, co mecz, dlatego dopytałam. Jesteś usprawiedliwiona, masz to robić podobno.
1: Stereotypowo właśnie, uprawiasz sport, który jest stereotypowo uważany za męski. Czy ty jesteś trochę chłopczycą?
2: Tak, sport, boks jest uważany za męskim, no ale niestety tutaj u nas dziewczyny rządzą w tym sporcie. akurat my tutaj trzymamy jakby, z każdej imprezy po prostu przywozimy medale, ale mam nadzieję, że też chłopaki w końcu jakby tak zaskoczą i pójdą do przodu i dorównają nam z medalami,
1: Wiesz, jak teraz naruszyłaś męskie ego, nie? Jak słuchają, to wołają takie, nie no, teraz chłopaki, to musimy.
2: Ale wiadomo, u chłopaków też jest większa konkurencja, no u nas boks kobiet też jest krócej.
1: Okej. Lubisz dostawać kwiaty?
2: Lubię.
1: No, czyli jednak nie do końca taka chłopczyca, nie? Jednak
0: słuchajcie się po programie, co wy na to? Jeszcze dopytamy.
2: Ja, okienko będę miała, wiesz.
0: Puściła oczka do ciebie, Areczku. Jest szansa u Julki. Tylko pamiętaj, ona potrafi, nie?
2: Ale jak grzeczna nie bije, tak? Ja aniołek.
1: Klaudia tutaj wyczytała w książce, że jak coś zrobisz nie tak, to twój trener każe ci robić pompki. To prawda?
2: Tak było.
0: Już nie?
2: Teraz raczej już nie. Wcześniej byłam tym leniuszkiem i na przykład popatrzyłam się źle, że te ćwiczenie mi się nie podoba, to już widziałam ten raz wzrok i już nawet bez jego powiedzenia, ja już byłam i pompki robiłam za karę. Dziennie
0: wystarczyło spojrzenie.
2: Tak, dziennie po 100 coś robiłam tych pompek.
1: Co byś musiała powiedzieć w radiu, żeby trener kazał ci robić pompki?
2: Proszę, nie wiem, no teraz... Nie wiem, ciężko mi teraz coś wymyśleć. Po prostu robiłam pompki... z treningami bardziej związanymi, że czegoś nie chciałam zrobić, aby się nie podobało mi
1: napuścić na
2: trenera tutaj kontrowersje jakieś
1: właśnie,
2: zrobić.
1: Bo szukamy.
0: Nie. Powiedziałaś, że trener to jest jedyna osoba, której się boisz. Podtrzymujesz dalej?
2: Tak, że to jest trener, który... Jeden trener, który osoba, która nade mną zapanowała. Wcześniejszych trenerów się nie słuchałam, oni mi mówili to, ja robiłam drugie, jeszcze żeby mi nosa utrzeć czasem. Też przychodziłam z kadry kadetek do juniorów, do tej starszej, gdzie trener Tomek miał kadrę. Trener mówił, nie poradzisz sobie z nią, nie poradzisz, a trener jednak nade mną zapanował i jest to osoba, której jakby słucham się.
0: Co oprócz tych pompek, co on miał takiego w sobie, że tak...
2: Na pewno charyzma i charakter taki, że po prostu... Boisz się jego. Mamy bardzo luźną atmosferę u nas, są żarty, mamy rodzinną taką atmosferę, ale jak jest ten trening i tak dalej, on powie, to każdy robi to.
0: Autorytet.
2: I daje się z siebie 100%.
1: Ważne znaleźć kogoś takiego, ale nie zauważasz też w sobie jakiejś przemiany? Czy to nie jest tak, że z małej dziewczynki stajesz się kobietą i też troszeczkę inaczej patrzysz na różne sprawy?
2: No na pewno też dorastam jakby i zmienia mi się. Też wcześniej byłam tym leniuszkiem, no teraz doszłam do tego, że jednak ciężka praca popłaca i na przykład są tego wyniki i cały czas się zmieniam, dorastam ogólnie i dojrzewam do jakichś rzeczy.
1: Moglibyśmy rozmawiać bez końca, niestety ogranicza nas czas antenowy. Wszelkie pytania i odpowiedzi na te pytania znajdziecie, szanowni państwo, w książce, którą serdecznie wam polecamy.
0: A przy okazji też polecamy zajrzeć na nasze sociale, Instagram, Facebook, Magda z nami jest i wszystko tutaj pięknie nagrywa, także zobaczycie.
1: My mamy tutaj pod ręką dwie książki, które za moment Julia Szeremeta nam podpisze, dobra? Możemy się tak mówić?
2: Podpiszę.
1: I te książki trafią do naszych słuchaczy, 609 8 6 9 8 6 9. Dajcie znać, dlaczego to właśnie do was ma trafić taka książka. My taką książkę wam tutaj razem z Julką sprezentujemy. Jeszcze jedno pytanie mam, Julka, na koniec.
2: Dawaj.
1: Co robisz dziś wieczorem?
2: Mam spotkanie ze mną o 18 w studiu w PKOL-u. Ale wracam chyba do Lublina.
1: Okej. Okay. No to na to spotkanie was chcieliśmy zaprosić.
0: Oczywiście, to
1: po to te pytanie.
0: Na stół.

0: Bardzo sympatyczna ta Juleczka nasza, ci powiem.
1: Fajna dziewczyna.
0: Super.
1: Fajna. Mogłaby jeszcze częściej
0: wpadać. Ja bym z nią mógł na miasto wychodzić, nikt by mi wtedy nie podskoczył, ja wiesz, nie? Nikt. Bo jakby Julka
1: wszyscy
0: tam
1: by się do każdego klubu nawet wpuścili.
0: Oczywiście. Fajnie.
1: Więcej o Julce możecie przeczytać w jej książce, właśnie o Julii Szeremecie w biografii Andrzeja Kostyry. A chętni po tą książeczkę, no to sięgnęli pod 60986 9869 i mamy bardzo dobre informacje.
0: Właśnie. Marcin, który napisał, że poprosi, bo też jest leniuszkiem. Proszę bardzo, nie ma problemu. Identyfikuje się z mistrzynią, więc wysyłamy. Proszę
1: i jeszcze
0: bardzo.
1: Łukasz pisze, jestem wielkim fanem boksu, w tym także Julii Szeremety, także mega fajnie by było dostać jej książkę. Mówisz, masz, kochany.
0: Miłej lektury, panowie. A całą rozmowę będziecie mogli zobaczyć już niebawem na naszych social mediach.
2: Autopromocja.
3: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Voxie.

0: Autopromocja. Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
2: Kochanie,

0: Na rolka jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Reklama.

0: bo to jest Sexy Mama, nie? A, jest taka piosenka Sexy Papi. Papi też można z tym połączyć, bo chodzi o szczeniaczka, a mami, czyli mama. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Psiej Mamy.
1: Jakoś nie, tak mi się to skojarzyło. Tak nie można robić.
0: No, dlaczego?
1: No tak się, no gdzie? Mami i papi robi razem baby. Tak działa świat. Nie, bo mi to pasuje, słuchaj, akurat natknąłem się na informację, że Japonia uznała walkę z katastrofą demograficzną za priorytet.
0: No
1: oni będą starać się o małe
0: babyki.
1: Dokładnie.
0: No
1: walczcie o to.
0: Szablą
1: i mieczem.
0: A wiesz, gdzie się chowa miecz?
1: Wiem. A co?
0: Nic, grajmy.

0: No i tak przy poniedziałku też można. Też sobie poskakać po parkiecie razem z Elą.
1: Elę przy okazji.
0: Zatańczyć mój kolego.
1: Właśnie, pewnie, że można. Nie teraz, tylko w poniedziałek, tak. We wtorek również, na który już teraz zapraszamy.
0: 9.30 się słyszymy, a dziś dziękujemy już Klaudia Wasiłuk.
1: I Arek Sikora.
0: Za moment wiadomości.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja. 3,

0: Autopromocja. Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
12: Rodzina miała wracać do domu. Za chwilę nowe informacje w sprawie śmierci dziecka w Zakopanem. 9 punktów procentowych, tyle dzieli Koalicję Obywatelską od drugiego w sondażu PiSu. Łaziki marsjańskie i bolidy, także inne atrakcje. Zajrzymy też na Podlaski Festiwal Nauki i Sztuki.
13: 14 na zegarze, Dawid Osysko w studiu, który już teraz zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM.
12: Znajomy rodziny nie zauważył sześciolatka i uderzył autem w chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. W niedzielny wieczór przed pensjonatem samochód najechał na dziecko. Na sześcioletniego Krzysia mimo szybkiej pomocy nie udało się uratować. Zmarł zaraz po przewiezieniu przez rodziców do szpitala. Był to wyjazd w góry grupy znajomych z Małopolski. Do tragedii doszło podczas przygotowań do drogi powrotnej. Chłopiec związał buty na parkingu przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Jak słyszymy od Romana Wieczorka z zakopiańskiej policji, sprawą zajmują się mundurowi śledczy.
14: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
12: Wiadomo, że 53-latek, który prowadził samochód, był trzeźwy. Koalicja Obywatelska liderem najnowszego sondażu. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, partia Tuska nie dałaby szans rywalom. Sondaże Instytutu Badań Polster dla Superekspresu wynika, że na KO chce zagłosować niecałe 36% badanych. Formacja Donalda Tuska wyprzedza PiS o blisko 9 punktów procentowych. Głos na partię Jarosława Kaczyńskiego zadeklarowało niecałe 27% badanych. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem prawie 12%. 14 osób zatrzymanych, nielegalne odpady zakopywane pod ziemią i fałszowana dokumentacja. CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, działała na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Śledczy ustalili, że na teren dawnego składowiska w gminie Nidzica trafiły odpady komunalne, które miały być nielegalnie ukrywane pod ziemią.
15: W nielegalną działalność zaangażowanych było kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, w tym firmy odpowiedzialne za przekazywanie i transport odpadów. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty wobec dwóch głównych podejrzanych. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie.
12: Mówi Krzysztof Wrześniowski, rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji. Nie wykluczono, że w tej sprawie będą kolejne zatrzymania. Teraz zaglądamy na Pomorze. Martwy wieloryb znaleziony na plaży w rezerwacie przyrody Mewia Łacha nie zostanie dziś wyciągnięty z wody. Jak informuje Urząd Morski w Gdyni, możliwe, że ciało martwego walenia zostanie podjęte z wody jutro albo pojutrze. Trwają przygotowania do przeprowadzenia tej skomplikowanej operacji. Pioruny, bolidy, łaziki marsjańskie czy roboty. Politechnika Białostocka zmienia się dziś w wielki poligon doświadczalny. To w ramach Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
9: Pokazywaliśmy prawdziwe pioruny. Pioruny są bardzo niebezpieczne i jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam do nas. Można zobaczyć, czym jest prawdziwy piorun, bo dużo ludzi nie zdaje sobie sprawy z skali potencjalnych zniszczeń, które ten piorun może zrobić.
12: Zaznacza doktor inżynier Jarosław Wiater z Wydziału Elektrycznego. Dużo emocji wzbudziły też scena symulująca oddział intensywnej terapii i bolidy.
16: Bardzo interesujące były ogólnie o sprzęcie, który jest używany właśnie w szpitalach. Głównie EKG, respirator.
17: Mogliśmy porozmawiać z zespołem Formuły Student. Powiedzieli o bolidach, byłem podekscytowany.
12: Festiwal potrwa do 17 maja.
13: A w pogodzie, proszę Państwa, troszkę dobrych, troszkę złych informacji. Dobra jest taka, że całkiem ciepła noc przed nami, bo nawet 12 stopni tej nocy pokażą termometry w Rzeszowie. Zła jest taka, że zaledwie 5 na plusie na szczęście w Szczecinie. Jeżeli chodzi o deszcz, to aj owszem, w pasie od Wrocławia przez Łódź, Warszawę i Białystok wszystko, co na południowy wschód pada, wszystko, co na południowy zachód tej nocy nie pada. Jutro deszcz dokładnie tak samo jak w nocy, czyli proszę się przyzwyczajać. No i temperaturki takie, powiedziałbym... Ja nie wiem, czy jutro nie będzie to najchłodniejszy dzień w tym miesiącu, w maju. To tak tylko, żeby wam zaszyfrować, z czym my tutaj w ogóle mamy do czynienia. Dzień dobry wszystkim, no poniedziałek, ale poniedziałkowe popołudnie. Wiecie, że dzisiaj jest dzień bez śmiecenia?
18: To jest dzień z Fox FM.
13: Nie wiem, jak to odbierać, ale jakoś trzeba z tym żyć. Edward Maja i Vicky Dżigulina, Stereo Love, czyli miłość w stereo. Boys, za chwilę, dzień dobry.

Jak to mawia moje dziecko, nadziei wzrok. Boys, ostatni dzień, ostatnia noc. 11 minut, mamy po godzinie 14. Dzień dobry w poniedziałek, w poniedziałkowe popołudnie. Bo to jednak zmienia delikatnie optykę patrzenia, prawda? Bo wiem, że poniedziałki potrafią być, no, poniedziałkami i to takiej czystej postaci. Ale po południu to się wszystko zmienia. Obiecuję, że dzisiaj wyszukuję dla was wyłącznie pozytywne wiadomości. Pierwsza jest od razu, bo jest poniedziałek. Wiemy, jakie będą jutro ceny paliw. Będzie taniej. Haha, mam was. Jutro będzie taniej. Litr benzyny 95 nie droższy niż 6,30. Oleju napędowego 6,93. Także sporo mniej niż w weekend w sumie. No, może nie sporo, ale mniej niż w weekend. Kto jeździ w weekendy, ten doskonale wie, że tanio, jak to ładnie mówią, to już było. To jest w ogóle ciekawostka, że u nas te ceny paliw spadają, podczas gdy na świecie podobno strasznie rosną. Strasznie. Taka ciekawość. Ja się zastanawiam, do kiedy to się utrzyma. Bo często się mówi, no niech trwa jeszcze ten Dzień Dziecka. Tylko, że Dzień Dziecka już za niespełna miesiąc. Niech ktoś to przedłuży. Karuzele śmiechu.

Lubię takie połączenia. David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over w Vox FM 609 2x869, numer, który służy do komunikacji między nami, żebyśmy cały czas byli w tak zwanym touchu. Co robicie, jak stoicie? Korki, koreczki, zaglądamy. Chcemy poczuć zapach spalin, chcemy czuć dokładnie to, co wy czujecie, czyli frustrację, złość i troszeczkę radość, że to już jednak ten poniedziałek chyli się ku zachodowi. Dziękuję. A wszystko można obrócić na plusy. Proszę Państwa, a propos plusów, bo w poniedziałek same dobre informacje. Wczoraj wygrała Iga Świątek, dzisiaj będzie grała znowu. Dzisiaj jest w ogóle taki mecz, ale to taki mecz tej całej Igi Świątek w Rzymie, że ojejku! Naomi Osaka po drugiej stronie. To jest mecz z tak zwanym podtekstem. Bo obie panie co prawda się teoretycznie lubią, ale jak grają ze sobą to raz jedna, raz druga, ale jest jeszcze dodatkowy podtekst, bo tę całą Naomi Osakę to trenuje były trener Igi Świątek. Aha. No, takie rzeczy. Także teraz pytanie, co będzie chciała, czy to jest dla niej dodatkowa motywacja? Co będzie chciała zrobić nasza zawodniczka? Czy ona będzie chciała utrzeć nosa byłemu trenerowi? A biorąc pod uwagę, że wczoraj w Rzymie zrobiła tak zwaną demolkę, to dzisiaj liczymy co najmniej na karbonarkę. Cleo za krokiem krok. Elton John, Dua Lipa, Cold Heart już za chwilkę, a za 10 minut 14:30 wiadomości.

Jeżeli odczarowywać poniedziałek, to tylko takimi piosenkami. That's when you know, Kygo i Carter Faith w Vox FM. 29 minut po 14. Żeby być dobrze poinformowanym, za minutkę zapraszamy na wiadomości.

0: 16,99. Już jutro w KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: 14.30 to najlepsza pora na wiadomości Vox FM. Posłuchajmy, co przygotował Dawid Osysko.
6: Służby wyjaśniają okoliczności groźnego wypadku w Lublinie. Na ulicy Kunickiego osobówka najechała na koparkę. Jedna osoba została ranna. Siła uderzenia była tak duża, że łyżka koparki przebiła przednią szybę.
7: Kierujący samochodem mężczyzna najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu i uderzył w tył koparki, której kierujący zatrzymał się przed sygnalizatorem świetlnym, który nadawał światło koloru czerwonego. Kierujący samochodem osobowym został przewieziony do szpitala.
6: Mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Zbigniew Ziobro do tej pory nie jest poszukiwany międzynarodowo, ponieważ nie ma do tego podstaw prawnych. Taką informację przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Jak wyjaśnił, wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany przez sąd. Ryszard Gonet pozostanie wójtem Landskorony w Małopolsce. Przeprowadzone wczoraj referendum w sprawie jego odwołania jest nieważne. Powodem jest zbyt niska frekwencja, nie przekroczyła 5%. W niedzielę 24 maja odbędzie się referendum w sprawie odwołania lokalnych władz w Krakowie. Brytyjski premier Keir Starmer nie zrezygnuje ze stanowiska. Po czwartkowych wyborach, w których jego partia pracy przegrała w Anglii, Szkocji i Walii, Starmer obiecał m.in. dalsze zbliżenie z Unią Europejską, co jego zdaniem uczyni kraj silniejszym.
5: A teraz taka piosenka do potańczenia, tak delikatnie. Hips Don't Lie, Shakira i Wyclef Jean, za chwilę Rahm Emanuel o wakacjach. No fighting.

Remedy Manuel, to jest Holidays. My tu tak sobie siedzimy, część w pracy, część w samochodach, część w domu i tak sobie spędzamy ten poniedziałek, a na przykład w takiej Mianmie są górnicy. No i ci górnicy tam kopią, węgiel sobie kopią, jak to górnik. Stoi sobie na dole, nic nikomu nie wadzi, po prostu kopie sobie węgiel, nagle ciach! Proszę ja was, i wyciąga rubin o masie 11 tysięcy karatów, niezwykły rubin, drugi co do wielkości znaleziony w tym kraju, ale eksperci podkreślają, że jest bardzo wyjątkowy ze względu na swój kolor oraz czystość. I to czyni go jednym z najcenniejszych kamieni szlachetnych ostatnich dekad. Dzisiaj wzięli i wyciągnęli dokładnie taki kamień. Jeszcze, żeby była ciekawostka, bo opublikowali zdjęcia w internecie i internauci się absolutnie zachwycili, bo mówią, o panie, wygląda jak truskawka. Zobaczyłem, wygląda jak truskawka. Potwierdza, naprawdę, dokładnie wygląda jak truskaweczka. Ma prawie, no ponad 2 kg. Ma purpurowo-czerwony kolor, bardzo wysoką przeźroczystość. Jest podobno bezcenny. Kosztuje tyle, że to, człowieku, nie mamy tylu zer w twoim, moim kalkulatorze, jakbyśmy wzięli jeszcze kilka.

Jeśli pytacie, czego nam potrzeba w te poniedziałkowe popołudnia, to właśnie takich kawałków. Na poprawę humoru, Astronomia, Stefan Fitony, IG. 10 minut dokładnie do 15. Proponuję Sabrinę. Podtrzymajmy dobry nastrój. Za chwilę ekstazy o miłości.

0: Felix Jenisofilis Backstore, ready for your love, czyli gotowi na miłość, a gotowi na 15 na wyjście z pracy albo chociaż na wiadomości. Jeśli tak, to świetnie się składa. Poza dwie minutki, godzina 15, słuchamy wspólnie, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie. Później będzie trochę o pogodzie. Nie ma dobrych informacji, do tego od razu. Znaczy są, ale przykrywają je te gorsze.
1: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Great Brands.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
4: Walcz o życie jest w śpiączce farmakologicznej. Za chwilę nowe informacje o stanie żużlowca Patryka Budniaka. Rzeźnia, a nie targi końskie. Imprezą w Pajęcznie zajmie się prokuratura. Ósmoklasiści zaskoczeni nie spodziewali się bajek robotów na egzaminie kończącym szkołę.
5: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 15, które przygotował i przedstawi już teraz Dawid Osysko.
4: Żużlowiec jest w śpiączce farmakologicznej i wciąż walczy o życie. To najnowsze informacje ze szpitala po wczorajszym poważnym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu zawodnik miejscowego startu, Patryk Budniak, po zdarzeniu z jednym z rywali dosłownie wyleciał w powietrze, uderzył w ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
6: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
4: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu i dodaje, że wbrew wcześniejszym informacjom stan pacjenta nie jest stabilny. Decydujące mają być najbliższe dni.
6: Od momentu, w którym tutaj pracuję w tym szpitalu, to przyznam szczerze, chyba jest to pierwsza taka historia, która tak bardzo poruszyła cały szpital. Wszyscy trzymają bardzo mocno kciuki za niego i no, przyznam szczerze, jestem poruszona tą historią.
4: Policja bada, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodu. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizatorzy zajmujący się ochroną zwierząt. Organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Do prokuratury trafiło zawiadomienie. Dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza oraz powiatowego lekarza weterynarii. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Mich.
7: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
8: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
7: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
9: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
7: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
4: Kuc trafił ostatecznie do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. Dodajmy, że na nagraniach z Pajęczna widać mężczyznę, który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Okazało się, że to krakowski dorożkarz. Miasto rozwiązało z nim umowę. Branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji. 13 maja przedsiębiorcy będą protestować w Warszawie przeciwko systemowi SENT. Polega on na obowiązku rejestracji przesyłek już od 20 par butów lub 10 kg odzieży, które trafiają do sklepów czy na bazar. Dlaczego jest to uciążliwe? Tłumaczy inicjator protestu Tomasz Brymora.
10: Za każdym razem zmieniając miejsce przewozu tego towaru na tym samochodzie, musimy ponownie go zważyć. Czyli osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar, musi go zważyć. Wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć. Często to jest kilka ton dziennie przerzucania bezsensownego towaru po to, żeby można było się poruszać i żeby nie dostać mandatu 20 tysięcy.
4: System SENT działa w Polsce od marca. Te lektury się nie spodziewali. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów, m.in. tych z gorzowskiej siedemnastki. Rozpoczęły się trzydniowe egzaminy podsumowujące naukę w szkołach podstawowych i pierwszy był sprawdzian z języka polskiego.
11: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
12: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
13: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
14: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
15: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
4: Jutro ósmoklasistów czeka matematyka, w środę język obcy. Wyniki egzaminów ogłoszone zostaną 3 lipca.
5: Trzymamy kciuki. Za chwilę więcej o egzaminie ósmoklasisty w programie To jest dzień, ale patrzymy jak tam noc. No deszczowa noc, deszczowa. Nie popada tylko na północnym zachodzie, w pasie od Zielonej Góry, Poznania, Bydgoszczy, Olsztyna oraz Suwałk. I wszystko co na północny zachód nie pada, wszystko co na południowy wschód pada. Temperaturowo najcieplej tam gdzie pada. 12 stopni w Rzeszowie, 5 zaledwie na termometrach, ale na plusie w Szczecinie. Jutro chłodno. Od 14 stopni w Rzeszowie do maksymalnie 10 w Gorzowie, w Zielonej Górze oraz w Koszalinie. szalinie. No mówi się trudno, trzeba jakoś przeżyć. Pewnie zapytacie, a kiedy się ociepli? No to kiedy się ociepli w weekend. Ale tylko troszeczkę, tak bez rewelacji. Natomiast no idzie takie delikatne ocieplonko. Po niepadaniu teraz deszcz nadrabia, może i dobrze w sumie. Dzień dobry w poniedziałek, DJ Antoine, The Beat Shakers, Ma Chérie. Zagrajmy.

0: Ależ ładnie.
1: Keanu Silva, Gratify, Steven Oaks, oczywiście Unchained Melody, czyli troszkę romantycznie, a troszkę jednak mimo wszystko pod nóżkę, co nas oczywiście bardzo, bardzo cieszy, bo takie kawałki lubimy, uwielbiamy i co tu dużo mówić, popieramy. Dzisiaj dzień doradcy podatkowego. Wszystkim doradcom podatkowym życzymy jak najmniej liczenia, chociaż nie, jak najwięcej liczenia, bo to wtedy jak liczycie, jak rozumiem, to jest kaska, czyli kaska robi kaskę. Tak się to właśnie nie dla nas kwitnie, a na nas. Tak się to robi. Tak pieniądz robi pieniądz. Dzisiaj także dzień bez śmiecenia, także jak ktoś ma faktury do swoich doradców podatkowych, księgowych i tak dalej, to proszę pamiętać, że nie wyrzucamy tego byle gdzie, tylko ładnie wieziemy, chociaż nie, teraz mamy ksef, teraz jest dużo. O, teraz to jest dużo prościej. Teraz, o panie, dużo, dużo. 11 minut mamy po 15. Dzisiaj także a propos ósmoklasistów, był język polski i słyszę zewsząd, że wszyscy ósmoklasiści mówią, że było bardzo trudno. A ktoś im powiedział, że dopiero jutro jest matematyka?

Ależ to jest ram-pam-pam i minęli 17,5 minuty po godzinie 15. Czy wy zauważyliście, że jak jest dobre popołudnie, jak człowiek ma takie popołudnie, że tak sobie jedzie przez to popołudnie, to od razu jak mówi, to zaczyna niemal śpiewać. A ja właśnie z tym tematem do was przychodzę, znalazłem bardzo ciekawą rzecz. Wyobraźcie sobie, że podśpiewywanie sobie w samochodzie, pod prysznicem, w domu, w pracy, gdziekolwiek, robi dobrze dla naszego mózgu. Macie pojęcie? Wiecie, że do nas rozwija, że podobno jak zaczynamy mówić, nie śpiewać, a nie mówić, nawet jak mamy coś powiedzieć, to od razu powstają nowe połączenia mózgowe. Tam coś zaczyna się stykać ze sobą. Gdzieś jakaś elektryka powstaje między tym. Jednym słowem, myślimy szybciej, jest nam lepiej. I uwaga, jeszcze jedno. Śpiewanie to jest, jak to czytam, wypoczynek dla naszego mózgu. Wypoczynek dla naszego mózgu. Śpiewanie. No to słuchajcie, co ja wam będę mówił. Nawet jeżeli jesteście w pracy, to teraz uwaga, przygotowujemy swoje głosy. Uwaga. Feel this moment, to zaśpiewamy wspólnie. Najpierw tam coś pogadamy, ale za chwilkę będzie z kim śpiewać, bo Kryśka już czeka. I feel love w kolejności. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Jest taka prośba, propozycja nawet od Bajery. Powiedz mi, kochanie, czego ci potrzeba? Może ci nie dam, ale przynajmniej obiecam. Jak to mawiał klasyk, co szkodzi obiecać? 28 minut po 15 za 2 minuty wiadomości.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Na zegarach 15.30 do studia zaprosiliśmy ponownie Dawida Osysko, który zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
10: Kilometrowe korki na opolskim odcinku autostrady A4. Po wypadku między węzłami Opole Południe i Opole Zachód zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. W wyniku najechania lawety na tył ciężarówki jedna osoba zginęła, kolejna została ranna. Utrudnienia potrwają co najmniej 2 godziny, a więcej na ten temat powiemy w wiadomościach o 16.00. Alarm w małopolskich Ciężkowicach i służby w akcji teraz sprawdzają, co to za substancja. Do tamtejszego urzędu gminy trafiła podejrzana przesyłka z tajemniczym proszkiem. Na miejsce ściągnięto grupę chemiczną z Tarnowa. Budynek ewakuowano, a osoby mające kontakt z paczką zostały odizolowane.
11: Nie było tam zagrożenia chemicznego ani biologicznego. Została substancja zabezpieczona. Będziemy prowadzić czynności w celu zweryfikowania tej substancji i skąd ona pochodziła.
10: Informuje Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Urząd gminy pracuje już normalnie. Szwedzi napadli na Norwega w Gdańsku. Sprawcy zagrozili mężczyźnie nożem i ukradli mu telefon i kilka tysięcy koron norweskich. Gdańscy policjanci zatrzymali mężczyzn, zanim wsiedli do samolotu. Czwórka zatrzymanych usłyszała zarzuty, trafiła na 3 miesiące do aresztu. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do 20 lat więzienia.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Wiadomości sportowe Vox FM.
10: Przed godziną 18 rozpocznie się niezwykle interesujący polskich kibiców pojedynek 1/8 finału tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Iga Świątek zmierzy się z Naomi Osaką. Nastroje w polskiej ekipie są dobre, bo Świątek bardzo pewnie wygrała w trzeciej rundzie Elisabeth Conciaretto 6-1, 6-0. O 19 ostatni mecz 32 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. To ważne spotkanie dla środkowej części tabeli. Krakowia podejmie Radomiaka. W polskiej Ekstraklasie liderem pozostaje Lech. Jego przewaga nad kolejnymi w tabeli Rakowem, Jagiellonią i Górnikiem to 7 punktów. Blisko 100 zawodników z 26 krajów potwierdziło udział w 40. szybowcowych Mistrzostwach Świata. Pierwsze starty zaplanowano na niedzielę, a wcześniej od środy do piątku na lotnisku Aeroklubu Częstochowskiego rozpoczną się oficjalne treningi.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: A to jest piosenka o czymś, co się bardzo przydaje w pracy, ale w życiu prywatnym też. Poker Face. Lady Gaga.

0: i oczywiście Loko Loko. W sprawie egzaminu ósmoklasistów pisze Małgorzata, a moje dziecko wróciło szczęśliwe, zadowolone, powiedziało, że łatwiej być nie mogło. Widać, zawsze trafi się jednostka, która ma inaczej pobrudzony mózg, ale oczywiście gratulujemy dziecka. Jak rozumiem, twoje dziecko to jest ten znajomy twojej mamy, o którego masz się nie martwić, tak? Miło poznać.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Never Going Home i oczywiście Kungs, czyli o tym, że nie idziemy do domu. No nie wiem, dziwna piosenka, biorąc pod uwagę 4 minuty do godziny 16, które nam pozostały i klasycznych etatowców, którzy już przebierają nóżkami i doczekać się nie mogą. Doczekaliście się. Za chwilę wiadomości, po nich Bass Hunter.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8.30 na zegarach.
3: 5 po 7.
2: 6.30.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
2: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super. Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja. Reklama.

0: przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl. To się opłaca.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: Reklama.
22: Poważne wypadki w Opolskim i na Lubelszczyźnie. Tym tematem rozpoczynamy wiadomości. Polska prokuratura zwróci się do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Głos w sprawie ekstradycji zabrał też adwokat byłego ministra sprawiedliwości. Zwrócił się do załogi i pasażerów. Głos zabrał polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa.
23: 16 na zegarze, czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie do studia przynosi już teraz Dawid Osysko.
22: Poważne utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4. Na wysokości miejscowości Ochodzy laweta najechała na tył ciężarówki. Nie żyje jedna osoba, jedna jest ranna.
24: Strażacy odstąpili od udzielenia czynności pierwszej pomocy ze względu właśnie na stan tej osoby. Jedna osoba była ewakuowana przez strażaków przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
22: Relacjonuje Adrianna Malina z Opolskiej Straży Pożarnej. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Trzeba jechać przez Opole i tak już zakorkowane z powodu porannej kolizji na autostradzie pod Brzegiem, gdzie ciężarówka najechała na bariery energochłonne. Tu też jezdnia na Wrocław jest zablokowana.
25: Funkcjonariusze na kluczowych węzłach kierują pojazdy na objazdy. Prosimy o stosowanie się do wydawanych poleceń, co pozwoli uniknąć zatorów i usprawni pracę służb ratowniczych.
22: Apeluje Ewelina Karpińska z Opolskiej Policji. Utrudnienia na autostradzie mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Ponad 20 osób zostało rannych w wypadku w Konopnicy pod Lublinem. To po zderzeniu pasażerskiego busa z osobówką, mówi Beata Kieliszek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
26: 6 osób zostało już przetransportowanych do szpitala, w tym 4 dzieci.
22: To młodzi pasażerowie busa oraz kierowca i pasażer osobowego Audi. Trwa ustalanie, który z kierowców doprowadził do wypadku. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania. Tak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Prokuratura poinformowała tymczasem, że zamierza zwrócić się do Stanów Zjednoczonych o wydanie byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Nasz reporter Mateusz Łystun śledzi tę sprawę. Mateuszu, kiedy realnie może zapaść decyzja?
27: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońców polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców, po tym gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
28: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
27: Wyjaśnił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
22: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Jan Dobrogowski opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Nie wyobrażam sobie żeglowanie w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i naszych myślach. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca, ma zakończyć się jeszcze dziś. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec. Nauczą się odpowiedzialności, a czworonogi dostaną uwagę i serce. W Sosnowcu dzieci z rodzin zastępczych będą wyprowadzać psy ze schroniska.
0: Dzieci będą pod opieką wolontariuszy spacerować z tymi zwierzakami, opiekować się nimi, wyprowadzać, czesać, uczyć podstawowych komend.
22: Będzie to forma terapii dla dzieci z rodzin zastępczych, które często są po przejściach. Obecnie pieczą zastępczą w Sosnowcu objętych jest ponad 400 dzieci w różnym wieku.
1: Pogodowo, proszę Państwa, całkiem chłodna noc przed nami, chociaż bez przesady, bo 12 stopni będą pokazywały termometry w Rzeszowie, ale uwaga, tam pada. Padać w ogóle będzie w całej Polsce centralnej, wschodniej oraz na południu naszego kraju. Nie popada tylko na północnym zachodzie, ale tam najchłodniej zaledwie 5 stopni tej nocy pokażą termometry w Szczecinie. Jutro źle. 14 stopni w Rzeszowie, zaledwie do 10 w Koszalinie. Deszczowo niemal wszędzie, nie popada w Zielonej Górze, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku i Koszalinie i tylko tam. No to co? Przeżyć jakoś szybciuteńko, to takie delikatne załamanko pogody, no i czekać na to, żeby w końcu było lepiej, a będzie. Już jest dobrze, bo mamy 4,5 minuty po godzinie 16, czyli co? Wolne poniedziałkowe popołudnie.
2: To jest dzień z Fox FM.
1: To co robimy z tak pięknie rozpoczętym czasem? Może Bass Hunter?
3: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
4: I feel you man.

No hej, wiem. Basta. A wiem najważniejsze, co wiem na teraz, to, że poniedziałek nam się kończy, zwłaszcza ten pracujący. I bardzo dobrze, żeby nie powiedzieć gorzej, jak to było w internecie u tak zwanego fanatyka wędkarstwa. Proszę Państwa, dzisiaj mówimy o samych pozytywach, ale rozchodzi się o to, że czasami zdarzenia negatywne mają również drugie pozytywne tło. Prawda? Taki pozytywny wydźwięk. O tak bym to powiedział. W Sądzie Okręgowym w Siedlcach jest akt oskarżenia przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej, która miała wyłudzić ponad 20 milionów złotych od firm ubezpieczeniowych. Brzmi groźnie, prawda? Ale chodzi o to, że to chodzi o 240 no, sfingowanych w tym wypadku, nieprawdziwych po prostu kolizji drogowych, tylko problem polega na tym, że sprawcy celowali w luksusowe samochody. Podobno, w luksusowe samochody, same jakieś luksusowe marki. Porsche, Lamborghini, Ferrari, generalnie, zrozumiecie, top of the top. Wszystko pięknie, ładnie. Ale to jest 240 kolizji, tak? Z luksusowymi samochodami. To w tym kraju jeździ tyle luksusowych samochodów? Gdzie?

0: Pitbull i oczywiście Wonderland w Vox FM. I 18 minut mamy po godzinie 16, ten poniedziałek trwa, no to trzeba posprawdzać.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Na tak, na nie.
0: Czy na tak, czy na nie? 609-869-869, numer prosto do studia. Zapraszam, żeby zadzwonić, żeby wykonać telefon, żeby opowiedzieć nam wszystkim, co tam się u was dzieje dobrego, albo co się u was dzieje złego. 609-869-869. Możemy się pocieszać, możemy się tutaj razem cieszyć, możemy się razem smucić, generalnie wszystko możemy. Wszystko. 19 minut po 16, numer 609-2x869 do waszej dyspozycji. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Ojej. Ktoś się zestresował chyba. Dzwonię jeszcze raz. Tu się nie ma się co bać. Tu same przyjemności czekają. Zobacz. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. No nie, no naprawdę? To czekajcie, ja... Czekajcie, jak to się ładnie mówi, trzeba przedmuchać linię. No dobra, teraz powinno działać. Przynajmniej tak robią i na filmach to działa. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Agnieszka z tej strony, no, z Łodzi. Dzisiaj super. Dzień na tak, ponieważ moje młodsze dziecko napisało maturę z rozszerzonej matematyki i jedno z głowy jeszcze dostaną.
0: Z rozszerzonej matematyki?
4: Tak, takie rzeczy.
0: Jak się to robi w ogóle? Ale ktoś mu kazał, czy samo chciało?
4: Samo chciało, wpakowało się do klasy matwis i niestety trzeba coś było rozszerzyć.
0: To akurat prawda. No to słuchaj, pozdrów od nas w takim razie i powiedz, że bardzo, bardzo zazdrościmy. Może ktoś inny też tak by chciał. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Cześć, Ilona z tej strony.
0: Ilona, dobrze usłyszałem imię?
5: Tak,
0: Ilona.
5: Tak, zgadza się.
0: Poniedziałek na tak, poniedziałek na nie.
5: Poniedziałek w końcu na tak, bo w Łodzi bardzo mocno pada deszcz, a więc kwiaty w końcu i cała zieleń odżyje.
0: Prawda. A druga sprawa jest taka, że wy się deszczu nie boicie, w końcu jesteście w Łodzi, prawda?
5: Oczywiście, że
0: tylko
5: tak.
0: Tylko pytanie zawsze brzmi, na jakim morzu? 609-869-869, pozdrawiamy piękną Łódź, a kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Halo, halo, cześć Kamilu.
0: Cześć, jak masz na imię? Przypomnij.
6: Z tej strony Łukasz.
0: Cześć Łukaszku, poniedziałek tak czy nie u ciebie?
6: No powiem ci, że zaczęło się, no nie.
0: Aha.
6: Ponieważ jak standardowy Polak na urlopie trzeba remontować fundamenty, docieplanie.
0: Ojej.
6: Ale przyszły deszcze i niestety zwolniły mnie z tego obowiązku.
0: A i co robisz? Masz wolny fajrancik?
6: No nie, bo dalej trzeba z dzieciakami się zajmować w domu.
0: A to ty się zajmujesz dzieciakami w domu? Taki jesteś odpowiedzialny, dobry tata?
6: No staram się.
0: Słuchaj, ja wiesz, że ja doceniam takie rzeczy. Znamy się, trochę lubimy. 500 na prezent marzeń ci dam za to.
6: A to fajnie, dziękuję ci, nie?
0: A proszę bardzo.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień. Tak?
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
0: Wiecie, tata na etacie? No to nie, w kit dmuchał. Nie wiem, czy wiecie, ale I like Chopin. Gazebo? Andre, ale Aleksandra. No to przeszkodziło. 22 minuty po 16, za 8 minut wiadomości.

0: Ale Aleksandra. I oczywiście Andrę. 28 minut mamy po 16, za 2 minutki wiadomości.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
1: Reklama.
0: Na zegarach właśnie wybiła godzina 16.30, a w studiu pojawiła się Małgorzata Łukowska. Witamy.
11: Dzień dobry.
0: Która zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
11: Podpisał 9, zawetował 2. Wiemy, które ustawy zablokował dziś Karol Nawrocki. Pierwsze weto dotyczy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Drugie, ustawy o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zdaniem prezydenta odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej może doprowadzić do wieloletniego paraliżu walki z korupcją. A do tego tematu wrócimy w wiadomościach już za pół godziny. Dochodzenie w sprawie dwóch mężczyzn, którzy próbowali zastrzelić obywatela Armenii. Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku w Kniarzycach pod Przemyślem. Po nieudanej próbie morderstwa Grzegorz B. i Rafał P. uciekli na Słowację. Po sprowadzeniu ich do Polski obaj usłyszeli zarzut usiłowania zabójstwa i trafili do aresztu. Akt oskarżenia wciąż jednak nie trafił do sądu, bo śledczy czekają jeszcze na dokumentację ze Słowacji, mówi prokurator Małgorzata Tacioch-Kurasiewicz.
12: Oczekujemy także na opinie mechanoskopijne i balistyczne.
11: Obu mężczyznom grozi dożywocie. W ciągu dekady liczba wypadków samochodowych spadła o połowę. Takimi statystykami mogą pochwalić się Katowice. Lokalne władze podkreślają, że na tak dobry wynik wpłynęło m.in. ograniczenie prędkości w mieście do 30 km na godzinę. Wpływ na bezpieczeństwo na drodze miały też inwestycje w infrastrukturę czy akcje promujące bezpieczeństwo. A według statystyk w ubiegłym roku na Śląsku w wypadkach samochodowych rannych zostało 167 osób, a to o 144 mniej niż przed 10 laty.
0: Ja mam taką propozycję na to poniedziałkowe popołudnie. Tylko dwa słowa. Danza Kuduro.

trzeba docenić szczerość tego wyznania. Muszę żyć życiem towarzyskim. Co weekend to samo, a w poniedziałek człowiek się orientuje, że coś poszło nie tak. Dzień na tak czy dzień na nie? Dzień na nie, pisze Tomek. Ano to dlatego, że miałem już wychodzić z pracy, gdy nagle przyszedł szef i okazuje się, że muszę zostać do 20. Ale pomyśl, co za to. Ile dostaniesz? Albo kasy, albo chociaż doświadczenia.

0: dobry, Figon. Dzisiaj są egzaminy ósmoklasistów, były w zasadzie, z języka polskiego. Michał Trawka w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Sprawdzimy, czy jesteś mądrzejszy od ósmoklasisty?
1: Musimy.
0: Tak.
1: No dobra.
0: Bajki robotów. Podaj trzy roboty, które występowały w bajkach robotów, tylko bez opowiadania mi tu bajek.
1: Dalej.
0: Jeden, następny?
1: Następne pytanie, tak.
0: Nie, no jeden robot. Dalej, następny?
1: Ojej, bo jest takie coś w ogóle?
0: Rozumiesz, że bajki dzieci, bo to jednak ósmoklasiści to są dzieci, oni musieli dzisiaj to pisać? Trzeba się było z tym zmierzyć? Nie, rozumiesz to?
1: Nie.
0: A jutro jest matematyka i co oni mają biedni powiedzieć? Ledwo ich na polskim wymęczyli, już od razu matematyka. Ludzie drodzy, cofnę się do ósmej klasy, powiem szczerze, nie chciałbym teraz znowu.
1: Nie,
0: no chyba, że na WF.
1: Absolutnie. No WF tak, ewentualnie piłką lekarską porzucić.
0: W kogo? Michał Trawka będzie was raczył po godzinie 17 różnego rodzaju anegdotami i opowieściami słownymi w programie Rzecz Jasna na Pełnej. A my słyszymy się jutro po 14 w programie To Jest Dzień. Oczywiście, że zapraszam.
2: Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
10: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
19: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
20: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: Reklama.
24: Jest prezydenckie weto w sprawie likwidacji CBA. Więcej o tym już za chwilę. Ogromne utrudnienia na trasie pod Lublinem to po wypadku busa i osobówki. Za nimi język polski, przed nimi sprawdzian z matematyki. Trwają egzaminy ósmoklasistów.
25: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
24: Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie, a tak tłumaczył swoją decyzję.
26: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował. Nikt nie kontrolował.
24: Mówił prezydent i zaznaczał, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
26: Ustawa zakłada odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej na rzecz systemu rozproszonego pomiędzy policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową. Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy.
24: Poza ustawą o likwidacji CBA prezydent zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Jednak zdaniem głowy państwa w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Do szpitala trafiło już 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą bus pasażerski i osobówka. Na linii jest nasz reporter Bartłomiej Ważny. Bartku, powiedz, co wiadomo na ten moment.
27: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Z dotychczasowych ustaleń policji wynika, że jeden z kierowców miał zjechać na przeciwległy pas i zderzyć się czołowo z drugim pojazdem. Na to wskazują też uszkodzenia busa i Audi. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
24: Droga w Konopnicy przy miejscowym kościele jest cały czas zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Początek tygodnia pod znakiem burz. W alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju. Mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
28: Od godzin popołudniowych burze zaczną rozwijać się na znacznym obszarze kraju. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opad gradu.
24: W kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką.
28: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków. Najchłodniej będzie na wschodzie, południowym wschodzie oraz lokalnie w obszarach podgórskich, gdzie przy gruncie temperatura może spadać nawet do około -1-3 stopni.
24: Ocieplenie według prognoz możliwe pod koniec tygodnia. Swoje egzaminy zaczęli pisać ósmoklasiści. Dziś język polski dla wielu uczniów to mały wstęp do matury. Pisząc egzamin, nie warto porównywać się do innych kolegów czy koleżanek, radzi psycholog dr Paweł Kot.
29: Czasem młodzież traktuje egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje poklask i uznanie wśród kolegów. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz.
24: Jutro ósmoklasiści będą pisać testy z matematyki, a w środę z języka obcego.
25: Pogoda dzisiaj taka, no, średnio zachęcająca do tego, żeby spędzać czas na świeżym powietrzu, chociaż jak patrzę na temperatury, to one takie złe nie są. Na przykład Toruń, tutaj 23 stopnie, Poznań 20, Warszawa 22, Białystok 20, Gdańsk okolice 21 stopni, Kraków też 18-19, czyli umówmy się, tragedii nie ma, ale niestety opady deszczu i burze mogą się pojawić tak naprawdę w całym kraju. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Mamy poniedziałek. Wiem, nie powinniśmy tego mówić głośno, ale jednak on jest. No i dobra. Z Vox FM. Udawajmy, że go nie ma. Po prostu. Michał Trawka. Dzień dobry.

0: 11 minut po godzinie 17. Lubicie seriale? Oj, myślę, że tak. I to też wyjątkowy moment dla fanów serialu Lombard Życie pod zastaw. Produkcja doczekała się 1000 odcinka. Umówmy się, to nie byle co. A o kulisach tej niezwykłej przygody Kamil Rutkowski rozmawiał z aktorami doskonale, myślę, znanymi widzom serialu, Henrykiem Gołębiewskim i Teodorem Gonerą. Zapraszam do wysłuchania rozmowy.
1: A w studiu Radia Vox FM dzisiaj witamy bardzo niesamowitych gości. Spotykamy się z okazji 1000 odcinka serialu Lombard Życie pod zastaw. Bardzo ryzykownego tytułu, a z nami państwo aktorstwo albo panowie aktorzy, to już nie wiem jak wolą. Pan Henryk Gołębiewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I Teodor Gonera, dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
1: Panowie, 700 godzin materiału, mniej więcej. 1000 odcinków. Tak żeby rozluźnić na początku, to gdybyście mieli określić te 1000 odcinków, czyli cały ten serial, jednym przedmiotem, który mógłby trafić do Lombardu, co by to było? Jaki to byłby przedmiot? Może coś pamiętaliście? Co tam się dziwnego pojawiło?
2: U mnie to początek to dwie dychy.
1: Dwie dychy?
2: Dwie dychy. Dwie dychy na do tej pory mówią. Bo nawet spotkałem przy bankomacie. Nie wiem, czy to małżeństwo, czy nie. I o, panie Ziutku, chce pan dwie dychy? A ja mówię, przepraszam, ale nie mam nic pod zastaw.
1: Ładne. Teodor?
3: No ja jestem w Lombardzie, może nie od pierwszego odcinka, od 2 lat, ale przedmiotów i różnych różności, które się tutaj przewaliły przez Lombard, że tak powiem kolokwialnie, no to była masa. Nie mam jednego przedmiotu, to jest wszystko. W tym Lombardzie jest wszystko.
1: Ale skojarzenie? Pierwsze skojarzenie u siebie?
3: Skojarzenie. Myślę, że to była taka wielka kula do... Zorbing? To się nazywa Zorbing,
1: tak,
3: bodajże.
1: Tak.
3: To pokazuje właśnie, że największe przeróżności można przynieść do Lombardu i my je oczywiście przyjmujemy, wyceniamy i słuchamy historii klientów.
1: O właśnie, bo te historie tutaj akurat grają pierwszoplanową rolę. Panie Henryku, pan, tak chyba można powiedzieć, bo robiłem sobie trochę wśród znajomych taki mały research, pan chyba widział w polskim kinie wszystko. I od jednej, i od drugiej strony, bo założę się, że od strony widza również. Podróż za jeden uśmiech, Eddie z takich znanych bardzo ról. A spodziewał pan się, że to ziutek tak wpłynie na widzów, że tak dotknie? Tak, sam pan mówi, że dwie dychy chcą.
2: Tak, nie. Skąd? Myślałem, że ta rola, no to taka będzie troszkę rolą, które będą się wyśmiewać, bo to człowiek, który podpija, z domu wynosi i tak dalej, ale widzowie to odbierali tak sympatycznie.
1: No właśnie, bo to jest postać...
2: I to w ogóle od małego do staruszka, no.
1: A panu zależało na tym, żeby nadać tej postaci taki właśnie pozytywny charakter, żeby widzowie mogli ją polubić, czy to wyszło niechcące?
2: W sumie może tą rolą się bawił człowiek i dlatego tak wyszło, że nie brał tej roli za poważnie, tylko po prostu bawił się i może to z tego wyszło.
1: Teodor, ty wspomniałeś o tym, że wszedłeś do serialu, który był już rozpędzoną maszyną. 2 lata, prawda? Tak. Mijają teraz 2 lata. No i tak jak sobie myślałeś, że prawie 1000, no teraz myślisz sobie, prawie 1000, jest jakiś respekt? No prawie 1000 odcinków, wiesz, to już jest kawał historii.
3: Jest, jak najbardziej. No 2 lata temu, jeszcze niecałe, dołączyłem do obsady Lombardu. Te 2 lata minęły jak z bicza strzelił i ten 1000 odcinek też mi był dla mnie takim przełomowym momentem, gdzie pokazał mi, że już jestem na stałe w tej lombardowej rodzinie i że 1000 odcinek, no to już coś znaczy, nie?
1: To jest dobry poligon doświadczalny dla młodego jednak aktora?
3: Myślę, że jak najbardziej. Dlaczego? Bo jest bardzo dużo praktyki. Mamy dużo zdjęć i cały czas ćwiczę i jak coś nie wyjdzie, no to mam szansę następnego dnia, czy może już pojutrze na następnych dniach nagraniowych coś poprawić, nie?
1: Teodor mówi o tym, że spotyka się doświadczenie z młodością. Panowie oczywiście u nas zostają. Za chwilkę wracamy do rozmowy. 1000 odcinek Lombardu. Dzisiaj w studiu Radia Vox FM.
4: Na

0: Alok, Don't Say Goodbye, 22 minuty po godzinie 17 na zegarach, a my wracamy do rozmowy Kamila Rutkowskiego z Henrykiem Gołębiewskim oraz Teodorem Gonerą. Przypomnę, aktorzy odwiedzili nasze studio z okazji 1000 odcinka serialu Lombard, Życie pod zastaw.
1: Ponownie z nami tych gości Henryk Gołębiewski, Teodor Gonera razem z nami w studiu Vox FM. Panowie, zaczęliśmy od tych przedmiotów, zapytałem was o przedmiot, ale tak naprawdę to jest... Lombard to jest taka historia o życiu, o problemach życiowych, jakichś rozterkach życiowych. To o tym tak naprawdę jest historia. I pytanie brzmi, czy ludzie na ulicy, jak was mijają, to pytają, traktują was trochę jako ekspertów od rozwiązywania takich życiowych problemów. Bo ja mam wrażenie, że w tym serialu jest trochę takich recept na zasadzie mam problem, co z tym problemem zrobić, panie Henryku.
2: Nie.
1: Tylko te dwie się.
2: Mnie na to pamiętają z ról. Mam różne takie przygody w ogóle związane z tym ziutkiem. Mhm. Bo akurat w Lombardzie mieliśmy przerwę obiadową, pojechaliśmy do restauracji, wychodzimy z samochodu, idziemy do tej restauracji, raptem samochód się zatrzymuje, wychodzi taki potężny człowiek, taki kafar, patrzy się na mnie i biegiem. I raptem mnie łapie jak piórko do góry, całuje mnie w czółko i mówi, jak miło, że pana widzę, panie ziutku. A ja no to w ogóle... No już nie chcę mówić, co ze mną było.
1: Co było?
2: No strach, no przecież jak człowiek, taki kafar biegnie i patrzy i mnie podnosi, to skąd ja mogę wiedzieć, co on chce ode mnie, no. Włosy mnie dęba, blady się zrobiłem, a później to jakoś mi przeszło, ale pierwsze wrażenie to straszne, naprawdę, no.
1: Teodoro, tobie próbują ludzie coś sprzedawać? Historie jakieś?
3: Historie, tak. No. Myślę, że przez to, co się dzieje u mnie w serialowym życiu i te wszystkie rozterki, romantyczne relacje, jedna za drugą, sprawia, że niektórzy uważają mnie za jakiegoś eksperta od związków.
1: Właśnie.
3: I pytają o jakieś rady. Nie chcę nikogo tutaj moralizować i tak dalej, bo nie czuję się tym ekspertem w tej dziedzinie, że tak powiem. No ale zawsze staram się jednak coś obiektywnie jakoś powiedzieć, żeby się ułożyło tej osobie w tej relacji, w tym związku, które mają.
1: Jak rozmawiać z ludźmi spiesząc się na pociąg, o to zapytamy już za chwilę, czyli po krótkiej przerwie. Henryk Gołębiewski, Teodor Gonera. Razem z nami w studiu, bądźcie z nami koniecznie już za chwilę.
0: Ja wiedziałem, że życie aktora jest ciekawe, ale żeby aż tak? O, mogłem zostać aktorem.
4: Na pełnej z Vox FM.
5: Vox FM.
0: Ale z drugiej strony nie byłoby mnie tutaj, nie mógłbym tego czasu spędzać z wami, więc umówmy się, źle nie wyszło. Tak mi się przynajmniej wydaje. 25 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach, a to już Britney Spears, You Drive Me Crazy. Ja nie miałem plakatów tej pani nad łóżkiem, naprawdę.

0: 17.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
1: Kolejni członkowie Partii Pracy apelują do premiera Wielkiej Brytanii, by ten podał się do dymisji. To pokłosie bardzo słabego wyniku partii w ostatnich wyborach lokalnych. Teraz trwa zbieranie podpisów od polityków, którzy również chcą, by Keith Starmer zrezygnował ze stanowiska. Tymczasem sam zainteresowany twierdzi, że udowodni wątpiącym w niego, że się mylą i że nie zamierza podać się do dymisji. Przy okazji obiecał też m.in. dalsze zbliżenie z Unią Europejską, co, jak twierdził, czyni kraj silniejszym. Jest prokuratorskie śledztwo po pożarze w Szczytnie, w którym zginęły dwie osoby. Do zdarzenia doszło w sobotę w budynku przy Bohaterów Westerplatte. Podczas akcji gaśniczej w mieszkaniu, z którego wydobywał się dym, odnaleziono ciała dwóch osób. Śledztwo wszczęła prokuratura rejonowa w Szczytnie.
2: Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, zagrażającego mieniu wielkich rozmiarów oraz życiu lub zdrowiu wielu osób, którego to następstwem była śmierć dwóch osób. Ten czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z artykułu 163 paragraf 2 kodeksu karnego.
1: Informował rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Dziś odbyła się sekcja zwłok ofiar. Wstępne wyniki mają być znane jeszcze w tym tygodniu. Hiszpania, Słowenia i Irlandia nie będą transmitować Eurowizji. To sprzeciw wobec udziału reprezentanta Izraela w konkursie. W komunikacie słoweńska stacja przekazała, że zamiast cyrku Eurowizji program telewizji publicznej będzie poświęcony serii tematycznej Głos Palestyny. Wcześniej z tego samego powodu z udziału w imprezie zrezygnowały Holandia i Islandia. Oba państwa będą jednak transmitować konkurs, a finał 70. edycji Eurowizji już w sobotę.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: Pierwsze w historii Polski złoto dla naszych juniorów podczas strzeleckich mistrzostw Europy w pistolecie standard na 25 metrów. W imprezie w chorwackim Osijeku na podium stanęli też Szwedzi i Węgrzy. Ta impreza potrwa do niedzieli. A w niedzielę właśnie zaczną się Mistrzostwa Świata Szybowców. Wydarzenie odbędzie się na lotnisku Aeroklubu Częstochowa, a weźmie w nim udział blisko 100 zawodników z 26 krajów. Zaplanowano 14 dni lotów, ale ile faktycznie uda się rozegrać, będzie zależało od pogody. Żeby mistrzostwa zostały uznane, muszą być ukończone przynajmniej 4 loty. Jedynym kryterium oceny będzie średnia prędkość. 40. edycja Mistrzostw Świata Szybowców potrwa do 30 maja.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Oh, mamma mia, oh. Fresh sound.

0: Ależ to fantastycznie gra Armin van Buuren, Marlo Rex, Like a Child w Vox FM w rytmie hitów. 21 minut dzieli nas od godziny 18, a my wracamy do Kamila Rutkowskiego, którego gośćmi, przypomnę, są Henryk Gołębiewski oraz Teodor Gonera. Panowie aktorzy odwiedzili Vox FM z okazji 1000 odcinka serialu Lombard Życie pod zastaw.
1: Panowie, a gdybyście mogli doradzić scenarzystom, co dalej z waszymi postaciami? Macie jakieś, chcielibyście, żeby w którąś stronę ewoluowały te historie? Może ten Ziutek, nie wiem, w którymś z odcinków
2: nie
1: się
2: wiem,
1: okazało,
2: bo że... u mnie nawet tak się zmienia.
1: No właśnie.
2: Początkowo popijałem, wynosiłem z domu, później przestałem pić, później wygrałem w totolotka. Później znowu podróżnikiem się stałem. Nie wiem.
1: Nie co tam jeszcze dorzucić do tego worka? Ciekawe.
2: Ciekawe. No, co prawda ludzie piszą, kiedy Ziutek zacznie pić.
1: Nigdy. No też chyba prywatnie możemy zarazić. Teodor, a ty?
3: Ja, tak jak już wspomniałem wcześniej, przerzucam się z kwiatka na kwiatek, z jednej relacji z kobietą na drugą. I teraz stanęło na tym, że jestem z Olą Kisią, z serialową Natalią, która jest ode mnie starsza. I ten wątek romantyczny bardzo fajnie, wydaje mi się, że zrezonował. Wydaje mi się, że go dalej poprowadzą i chciałbym, żeby tak było, ponieważ naprawdę cieszy się on wysoką popularnością i oglądalnością, bo jest ciekawy, jest romantyczny, jest dramatyczny, jest tam dużo bardzo emocji i też dużo takiej sensualności. A poza tym bardzo dobrze mi się gra z Olą Kisio i na pewno nie chciałbym zmieniać znowu dziewczyny na jakąś inną.
1: Niech to trwa jak najdłużej w takim razie. Dłużej,
3: tak jest.
1: Panowie, 1000 odcinek, wielkie święto, jak rozumiem, na planie, bo tam plejada gwiazd się pojawia. No właśnie, było wielkie święto, było świętowanie na planie?
3: Oj, działo się. Wydaje mi się, że obserwując tą imprezę, że tak powiem, to faktycznie myślę, że większość tak już się rozluźniła, zobaczyła też innych aktorów, z którymi dawno się nie widzieli. Każdy już tak się rozluźnił, zaczął rozmawiać. Tam był też grill, więc to była bardziej impreza i przy okazji nagrywa.

0: życzymy wam. Życzymy również widzom. Tysięczny odcinek Lombardu Życie. Pozostaw już za chwilę w telewizji Puls oczywiście, a naszymi gośćmi byli Henryk Gołębiewski. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Teodor Gonera, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję ślicznie.
0: I zostajemy w Radiu Vox FM oczywiście. No!

0: weekend faktycznie niejedną osobę miasto mogło wciągnąć, ale mam nadzieję, że już oddało. Roxy Węgiel i miasto w Vox FM w rytmie hitów. 13 minut dzieli nas od godziny 18. Dzisiaj poniedziałek i nie dość, że to mamy poniedziałek w kalendarzu, to jeszcze ten poniedziałek jest taki mocno średni, jeżeli chodzi o pogodę, bo tak naprawdę w całej Polsce dzisiaj deszczowo, a nawet miejscami burzowo. I można udawać, że tego poniedziałku nie ma. Na przykład Marcin ma taką opcję, którą proponuje, że on twierdzi, że po prostu u niego nie ma słowa poniedziałek, nie istnieje. No nie ma, nie powstało. Za to jest przedwtorek. Przedwtorek. No faktycznie ma potencjał, żeby to się przyjęło.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: W sumie też na P.

0: Jak może być przed wtorek, to ja proponuję do pakietu śrobotę. Pisze Milena z pozdrowieniami. Śrobota. No dobra, brzmi fajnie. Pytanie tylko, jakie się rodzi w mojej głowie, czy to za środę, czy za sobotę? A może to jest połączenie jednego i drugiego dnia? No nie wiem, mam zagwozdkę w tym momencie. Za chwilę wiadomości.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Reklama.

0: Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą? O możliwych scenariuszach mówią nam politolodzy Uniwersytetu Warszawskiego. Znamy maksymalne stawki za paliwa na wtorek. Ile zapłacimy za benzynę i diesle, powiemy już za chwilę. Lalki z całego świata można jeszcze oglądać w Łodzi. Wkrótce wyjątkowe muzeum zostanie zamknięte.
1: Godzina 18 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
0: Jutro tańsze tankowanie. Znamy maksymalne stawki za paliwa na wtorek. Litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł i to spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93 zł, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Jestem, dzień dobry.
0: Rządowy pakiet ceny paliw niżej obowiązuje do piątku. Powiedz, czy będzie przedłużony.
2: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Decyzja Trumpa może stworzyć problem polskiej prawicy. Tak o umożliwieniu przyjazdu do USA Zbigniewowi Ziobrze mówi politolog dr Anna Materska-Sosnowska. Były minister sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest to już dla niego bezpieczna przystań.
3: Jak słyszę byłych kolegów Ziobro, którzy naprawdę niechętnie go bronią, ale z jaką zapalczywością muszą to robić, no to widać, że i ta decyzja Trumpa stwarza im problem.
0: Były minister sprawiedliwości to też problem dla rządu, głównie dlatego, że ekstradycja to jedyna możliwość dla Polski, by ściągnąć Ziobrę, ocenia politolog profesor Bartłomiej Biskup.
4: Nie powiedziałbym, że to jest zwycięstwo jakiegoś rządu w walce ze Zbigniewem Ziobro, ale to też nie jest porażka, no bo po prostu Zbigniew Ziobro wykorzystał pewne możliwości, żeby uciec, nie tylko żeby się bronić. Trochę rząd też nie ma, no co ma rząd wysłać? Siły specjalne po Zbigniewa Ziobro.
0: Polska prokuratura chce przedstawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w związku z wielomilionowymi nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. 15 osób z zakażeniem salmonelli w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Sanepid w Gorzowie ciągle bada pobrane próbki od dzieci i nauczycieli. Nadal nie jest jeszcze znane źródło bakterii. Jest 9 nowych przypadków, 2 nauczycieli i 7 maluchów. Wszyscy są w dobrym stanie, przebywają w domach. Część nawet nie wiedziała, że jest zakażona salmonellą, mówi Beata Dunel z Sanepidu.
5: Żadne z nich nie było hospitalizowane. Nie były te objawy na tyle uciążliwe, że co niektórzy nawet u lekarzy nie byli. Teraz dopiero wykryto w badaniach, nosicielstwo.
0: Przedszkole w weekend zostało zdezynfekowane, nadal jest zamknięte. A przypomnijmy, zakażenia salmonellą w placówce zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich pojawiły się tuż po majówce. To już ostatnia szansa, by zobaczyć zabawki z całego świata. Łódzkie Muzeum Lalek kończy działalność. To dlatego, że jego właścicielka Julia Pierzchała zmienia swoje życiowe plany. Zanim to jednak nastąpi, zaprasza wszystkich, by zobaczyć jej zbiory.
6: Lalki rzeczywiście są z całego świata, bo są i z Europy, i z Ameryki obu, z Japonii, no z Australii nie mamy. Ale mamy również z Afryki, czyli praktycznie naprawdę z całego świata.
0: A do muzeum warto wybrać się już teraz, bo zbliża się noc muzeów.
6: Można zobaczyć absolutnie całą kolekcję. Przyjdzie do nas pani Julia z Gdańska ze swoją przepiękną kolekcją lalek i będzie opowiadała o fenomenie lalek japońskich. Historia, która doprowadzi do współczesnych lalek, którymi dzieci się teraz bawią.
0: Noc muzeów już w ten piątek, a wstęp do muzeum jest darmowy.
1: Aj, gdybym miał podsumować dzisiejszą pogodę, to właśnie takie by to były słowa, bo umówmy się, no od miesiąca maj oczekujemy jednak czegoś więcej, a teraz patrzę i widzę, że no dobra, ja wiem, jest co prawda ciepło, ale w wielu miejscach w kraju w tym momencie pada zapewne deszcz, a nawet lokalnie mogą pojawić się burze. Jeżeli ktoś pyta o to, jaki będzie dzień jutrzejszy, to odpowiem: bez burz, ale deszczowo. Trzeba szukać pozytywów, więc szukajmy wszyscy wspólnie. Może ktoś coś wymyśli.
7: Na pełnej Vox FM.
1: Tymczasem 4 minuty po 18. Michał Trawka. Dzień dobry.

14 minut po 18. Ilenium Ellie Goulding, Don't Want Your Love, Vox FM w rytmie hitów. Czy ten numer możemy znaleźć w naszej bestliście? Ho, możemy. I to na pierwszym miejscu. Tak głosujecie. I warto wchodzić, warto głosować. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam was odsyłam. Dajcie znać na 6986-9869, że pogoda jest bardzo dynamiczna. Na przykład w takim Gdańsku pompa z nieba. Czyli domyślam się, że tam no naprawdę jest wesoło. We Wrocławiu też delikatnie może pokropić, takie tutaj mamy sygnały, ale jaka jest pogoda w innych miejscach, to możecie do mnie napisać albo nagrać głosówkę 6986-9869. Chwalcie się, u kogo już leje? Na pełnej.

0: Szybka podróż do lat 70., a może nawet i do 80. Bonnie Tyler w Vox FM w rytmie hitów, 26 minut po godzinie 18 na zegarach, a na 609-869-869 dajcie znać, jaka u was jest pogoda.
1: Cześć, to Marcin Bemowo, pozdrawiam serdecznie. U mnie pada, ale to na zewnątrz, w pokoju i w domu nie pada, na zewnątrz pada.
0: I teraz ja nie wiem, czy ty się cieszysz, czy narzekasz? Zakładam, że się cieszysz. No, szukajmy pozytywów, to znaczy, że masz szczelne okna i drzwi.
2: Na pełnej z Vox FM.
0: Pozdrawiamy.
3: Do

0: Witam. Dłoń jest pluszkowa. Chciałem powiedzieć, że u mnie pada. Nie pada. Leje nawet. Nawet nie leje. Polewa. Szwagier. Polewa. Pozdrawiam.
1: Okej, dobra. Czyli rozumiem, że w Pruszkowie pogoda barowa.
2: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
3: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.

0: Robert Lewandowski w czołówce rankingu wszechczasów. O czym mowa? No może zacznę od tego, że wczoraj Lewy i Barcelona, a także cała spółka wywalczyli kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Tym samym Robercik zdobył już, uwaga, 14. mistrzostwo kraju w swojej karierze, grając w ligach top 3. Top 3, pamiętajmy o tym. No oczywiście Hiszpania i La Liga, prawda? Niemcy i Bundesliga, Borussia Dortmund i Bayern Monachium. No i oczywiście nasza, Polska, rodzima, ekstraklasa. Pamiętacie przecież wszyscy, że Robert swego czasu grał w Lechu Poznań. Więc bardzo fajnie, bardzo dobrze, bardzo ładnie. I tak się zastanawiam, jak na to wszystko patrzę i tak sobie pomyślę, co Lewy będzie robił, jak już przejdzie na piłkarską emeryturę.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Może macie jakieś pomysły? Może, nie wiem, zajmie się zbieraniem pożyczek na przykład?
2: Robimy raban w tym mieście, znowu zmieniam podejście. Ja tylko piszę piosenki, to dalej wychodzi na szczęście.

0: przyjemnie to gra i naprawdę dobrze się tego słucha. David Guetta w Vox FM w rytmie hitów. 2 minuty, nawet nieco mniej, do godziny 19 i do najświeższych wiadomości, płynących z kraju i ze świata. Koniecznie bądźcie z nami, bo przecież chcecie być na bieżąco, prawda?
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie, masakra.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano we VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
9: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
10: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
11: Policja sprawdza, czy ktoś pomagał mu się ukryć. Trwa dochodzenie w sprawie adwokata od trumny na kółkach. Akcje służb na gdańskim lotnisku. Zatrzymano Szwedów, którzy napadli na Norwega. Więcej pieniędzy dla lekarzy. Jakich podwyżek mogą spodziewać się medycy, powiem już za chwilę.
0: Jest godzina 19. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
11: Policja w Hrubieszowie sprawdza, czy ktoś pomagał adwokatowi od trumny na kółkach w ukrywaniu się. Paweł K. został zatrzymany w Hrubieszowie w ubiegły czwartek. Był całkowicie zaskoczony i nie stawiał oporu. O szczegółach nasz reporter Bartłomiej Ważny.
12: Policja otrzymała już dokumenty w tej sprawie od prokuratury rejonowej w Hrubieszowie. Mundurowi wszczęli postępowanie na razie w sprawie. Ewentualne osoby, które mogły pomagać Pawłowi K., muszą być dopiero ustalone. Mężczyzna był poszukiwany, bo nie stawił się w więzieniu na półtoroczną odsiadkę. Paweł K. został skazany za spowodowanie śmiertelnego wypadku w 2021 roku. Na trasie Barczewo-Jeziorany niedaleko Olsztyna zginęły wtedy dwie osoby.
11: Sprawa zrobiła się głośna, gdy w nagranym przez siebie filmie Paweł K. stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. 4 mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii na lotnisku w Gdańsku. Obywatele Szwecji mieli zaatakować turystę, grożąc mu nożem. Dzięki szybkim działaniom policji zostali zatrzymani jeszcze przed opuszczeniem kraju. Prokurator przedstawił im zarzut wspólnego rozboju z użyciem noża na szkodę obywatela Norwegii, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku.
13: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł. Oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania 2 wypłat z bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
11: Podejrzani Mohamed H., Aran A., Jabril H. i Senal O. ukradli też kartę kredytową, którą opłacili zrobione przez siebie zakupy. Cała czwórka trafiła do aresztu, grozi im do 20 lat więzienia. Pensje minimalne w ochronie zdrowia wzrosną o blisko 9%. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowe granice budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na pensje pracowników. Nie powinno to być więcej niż 60-70% pieniędzy na wszystkie wynagrodzenia. Powód? Wypłaty głównie lekarzy pochłaniają większość budżetu szpitala. A z prezydentem Bytomia, Mariuszem Wołoszem, rozmawia nasz reporter Dariusz Brombasz.
14: Nie ma już dzisiaj na czym oszczędzać, jeśli chce się mieć umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W lipcu przewidywane są kolejne podwyżki, z których Ministerstwo Zdrowia jasno i wyraźnie określa, że nie zapewni 100% kosztów wynikających z tej podwyżki, więc to jest dobijanie już leżącego, na wpół przytomnego pacjenta.
15: No właśnie, panie prezydencie, bo największe te koszta to właśnie koszta związane z pensjami dla personelu medycznego.
14: Tak, dlatego, że rokrocznie kontrakty wzrastają niewspółmiernie nisko do wzrostu płac.
11: Podwyżki pensji minimalnych zaplanowane są na 1 lipca. Wojna na Bliskim Wschodzie przybiera coraz bardziej niepokojący obrót, a Liban stał się kolejną ofiarą krwawego konfliktu. Podczas gdy światowe media skupiają się na ogólnikowych doniesieniach o łamaniu rozejmu, w rzeczywistości rozgrywa się tam prawdziwy dramat niewinnych ludzi. Karolina Pajączkowska dotarła do wiosek na pograniczu izraelsko-libańskim i opisała, co zobaczyła na własne oczy. Jej wstrząsający reportaż zobaczycie na YouTube'owym kanale Super Expressu.
0: Deszczowo i burzowo nawet w wielu miejscach w Polsce w tym momencie. Chociaż wiem, dajecie znać, że w waszych rejonach nie pada. Jeszcze, bo może popadać. Z tego co widzę, noc będzie deszczowa tak naprawdę w całym kraju, a termometry będą pokazywać od 6 stopni na zachodzie do nawet 12 na wschodzie. Ciekawe, że na wschodzie będzie cieplej niż na zachodzie. 4 minuty po 19:00, Michał Trawka. Dzień dobry, zapraszam.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Jak się ma 6 lat, to faktycznie klockami Lego można się bawić, ale dorośli też się bawią. No i dobra, i zostawmy to w spokoju. Czytam, że uwaga, 6-latek z Norwegii znalazł... No i tutaj to aż... Ja w to nie wierzę. Miecz. Prawdziwy miecz wikingów, który ma 1300 lat. Dacie wiarę? I ten sam miecz teraz trafi do muzeum w Oslo. Przecież ten chłopak do końca życia ma już się czym chwalić. Byłeś w muzeum w Oslo? Widziałeś taki miecz? Taki fajny? Taki wikingów? No to ja go znalazłem na polu u dziadka. No widzisz... Weźmie dziewczynę na randkę do muzeum, też powie, wiesz, kto znalazł ten miecz? No to nieskromnie mówiąc ja, no wiesz. Na działce u dziadka. Swoją drogą trzeba odwiedzić dziadka, może ma jakieś skarby tam na działce u siebie.
2: Na pełnej z Fox FM.

0: Christian Marki, Fast Cars and Superstar, czyli numer 10 naszej best listy. W ostatnim notowaniu delikatny spadek, warto wchodzić, warto głosować nie tylko na ten utwór, ale na każdy inny, generalnie na swoich faworytów i swoich ulubieńców. Vox.fm.pl, zakładka best lista, tam was odsyłam, tam właśnie można głosować. Tam są plusy, tam są minusy, a to wszystko rzecz jasna do waszej dyspozycji. A już teraz propozycja do best listy, Excited jak za dawnych lat.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Gordo i Loco Loco w Vox FM w rytmie hitów. 28 minut do godziny 20. Dzisiaj były egzaminy ósmoklasistów i tak się akurat składa, że mam przed sobą takowy egzamin. Próbuję go rozwiązać. Może mi w tym pomożecie, co wy na to? Spróbujmy wszyscy razem. Jest takie zadanie. Oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. I uwaga. Wyrazy brylant i brylancik należą do tej samej rodziny wyrazów. I teraz trzeba zaznaczyć P bądź F. Prawda czy fałsz? Jeszcze raz przeczytam. Wyrazy brylant i brylancik należą do tej samej rodziny wyrazów. Prawda czy fałsz? 609 869 869. Jak ktoś odpowie poprawnie, zróbmy tak. Pierwsza osoba, która odpowie poprawnie, zgarnia gadżety. Vox FM. Dobra?
1: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

0: kompletnie. Kompletnie, no dobra. To ojej.
1: Słuchaj, to ja przeczytam w takim razie zadanie. Zadanie, na które trzeba było odpowiedzieć. Wyrazy brylant i brylancik należą do tej samej rodziny wyrazów. Prawda czy fałsz? Monika.
2: Prawda.
1: Prawda. A jesteś w stanie uzasadnić, dlaczego jest to prawda?
2: Bo mój syn ostatnio miał to na języku polskim w klasie drugiej.
1: I on zaznaczył, że prawda, tak? I była prawda?
2: Tak.
1: Okej,
2: okay, dobrze. I musi być prawda.
1: Okej. Okay. To ja tylko tak doprecyzuję, że jest to rodzina wyrazów pochodzących od tego samego wyrazu podstawowego. Podstawowy wyraz jest to brylant, a brylancik to po prostu zdrobnienie. Także Monika, ja ci serdecznie gratuluję. No jesteś na to, wszystko na to wskazuje, bardzo inteligentną osobą. Osobą, która egzamin ósmoklasisty by zdała. Tymczasem woksowe gadżety powędrują do ciebie. Chcesz kogoś pozdrowić, korzystając z okazji?
2: Ale rzeczywiście moją ulubioną, ukochaną klasę 8B.
1: No to pozdrawiamy.
2: Z Krakowa.
1: Pozdrawiamy 8B z Krakowa. Na pełnej zwolnie.

0: Trochę hiszpańskiego? Bardzo proszę. Alvaro Soler, El Mismo Sol w Vox FM w rytmie hitów. Nieco ponad minuta i będzie godzina 20. To czas, myślę, kolacji. Jeżeli ktoś w tym momencie kolację je, to życzę smacznego. Ale to też czas najświeższych wiadomości, również tych płynących ze świata sportu. Koniecznie bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokuć iście się.
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby coś to

0: Autopromocja. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
0: Reklama.
3: Senator Tomasz Lenz wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej. To po tym, jak jego syn przeszedł szpitalny zabieg poza kolejnością. Kierowca osobówki nie żyje, to jeden z poszkodowanych w dzisiejszym wypadku pod Lublinem. Uniwersytet Medyczny szuka symulantów. Mają pomóc gdańskim studentom nauczyć się podejścia do pacjentów.
4: Jest 20, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
3: Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego partii, premiera Donalda Tuska, mówi w rozmowie z nami rzecznik klubu KO Dorota Łoboda. I przyznaje, że to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejką i standardową procedurą.
5: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne, w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
3: A przypomnijmy, Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą. Sprawą zajmuje się też prokuratura. Nie żyje jedna osoba, która została poszkodowana w wypadku w miejscowości Konopnica we województwie lubelskim. Przypomnijmy, dzisiaj po południu doszło tam do czołowego zderzenia osobówki z busem pasażerskim. 20 osób zostało przetransportowanych do szpitala, mówi młodszy aspirant Beata Kieliszek z policji w Lublinie.
6: Wszystkie osoby przytomne, jednak po kilku godzinach w szpitalu stan 71-letniego mężczyzny kierującego Audi pogorszył się i niestety pomimo podjętej reanimacji zmarł. Jeśli chodzi o stan pozostałych osób, one są w stanie niezagrażającym życiu.
3: Kierujący busem był trzeźwy. Ze względu na stan zdrowia kierowcy samochodu osobowego nie przeprowadzono u niego badania na stan trzeźwości na miejscu wypadku. Dokładne przyczyny wypadku zostaną ustalone w toku prowadzonego postępowania. Spór pomiędzy radną a członkiem komitetu referendalnego zakończony ugodą. Zaczęło się od internetowego postu radnej Anny Bałdygi, w którym wobec Mateusza Jaśki użyła określenia inicjator referendum, co przedstawiciele komitetu uznali za nadużycie. Obie strony przystały na ugodę, a radna będzie musiała opublikować przeprosiny, mówi członek komitetu referendum Rafał Zątek.
7: Jeżeli zniknęło to, co mnie osobiście pomawiało, ale też wszystkich naszych członków naszego komitetu, czyli te 20 osób oprócz mnie, w takim stanie rzeczy, no nie było większego sensu, żeby kontynuować to i czekać na przykład na orzeczenie jeszcze w tym tygodniu. Dla nas istotna jest informacja, która się pojawi na Facebooku zgodnie z zawartą ugodą.
3: Radna Bałtyga twierdzi, że jej post nie miał na celu oczerniania członków komitetu.
8: Nie miałam zamiaru pomówić żadnej z 21 osób, które tworzą komitet referendalny. Miałam tylko i wyłącznie na myśli pana Mateusza Jaśko i tylko to chciałam podnieść jako mieszkanka, jako radna swoje zaniepokojenie, bo byłam i nadal jestem zaniepokojona, że osoba z tak kryminalną przeszłością, bogato udokumentowaną, nadal ma tak duży wpływ na przebieg procesu referendalnego i na to wszystko, co się wokół niego dzieje.
3: Post z przeprosinami ma pozostać przypięty na facebookowym profilu radnej do końca 24 maja, czyli do końca głosowania w dniu referendum. Na koniec jeszcze apel od Uniwersytetu Gdańskiego. Poszukiwani są pacjenci do symulacji. Trwa rekrutacja osób, które będą odgrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy. Projekt ma wspierać studentów w nauce i rozwijaniu umiejętności komunikacji z pacjentem, mówi Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu.
9: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
3: A mile widziane są też osoby z biegłą znajomością języka angielskiego, a także języka ukraińskiego, dodaje uczestnicząca w projekcie aktorka Teatru Wybrzeże Dorota Androsz.
10: Prowadziliśmy już też zajęcia na ratownictwie i każde kolejne zajęcia były, na każdych kolejnych zajęciach można było zobaczyć progres studentów i sposób, w jaki się wypowiadają o tych zajęciach, o doświadczeniu, wpływa pozytywnie na ich komunikację, nie tylko jeżeli chodzi o pacjenta i takie trudne sytuacje, ale też w takim życiu codziennym.
3: Pacjenci symulanci otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu oraz wynagrodzenie pieniężne. Zgłoszenie można przesyłać do końca czerwca.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Wiadomości sportowe Vox FM.
3: 32. kolejka Ekstraklasy. Krakowia podejmuje właśnie Radomiaka Radom. Pasy balansują na krawędzi, mają 39 punktów, czyli zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową. Radomiak ma 43 punkty i ma jeszcze szansę na piąte miejsce, a to może dać awans do europejskich pucharów. Wynik przed przerwą to 0-0. Piłkarki reprezentacji Polski nie awansowały do półfinału Mistrzostw Europy Under 70 w Irlandii. Przegrały mecze z Hiszpanią 1-4. Wcześniej wygrały z Finlandią 1-0 i uległy Francji 0-5. Polki zajęły trzecie miejsce w grupie B i zagrają z Anglią w barażu o awans na Mundial.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: Ekstraklasa to jest piękna liga, najbardziej nieprzewidywalna. Tak samo jak pogoda. Jeżeli chodzi o temperatury, w tym momencie najcieplej jest z tego, co mi mówią mapy pogodowe. We Włodawie tam 21 stopni, natomiast najchłodniej w Kołobrzegu i Świnoujściu tam zaledwie 10. I takie, no te wartości pogodowe, które mówią, że 20-21, one się będą utrzymywać, chociaż jutro miejscami no maksymalnie tylko 15. Ale to nic, czekamy na te lepsze, cieplejsze dni, uwierzcie mi. Gwarantuję wam, że jeszcze przyjdzie ten moment, że będziemy narzekać, że jest za gorąco.
1: Pełnej z Vox FM.
4: 6 minut po 20, Michał Trawka. Dobry wieczór, zapraszam.

Pewnie, że fajnie. Jak do tego wszystkiego dorzucimy jeszcze jakieś dobre ciacho, to spotkanie może być naprawdę, naprawdę miłe. Weekend, Halo to London, Vox FM w rytmie hitów, 17 minut po 20 na naszych radiowych zegarach. A propos, to jest numer 18 naszej bestlisty, czyli ten właśnie utwór walczy o utrzymanie. Wszystko w waszych rękach. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam warto wchodzić, tam warto głosować. Poczekajcie, sprawdzimy, czy to wszystko działa. Ja akurat mam tutaj przed sobą przeglądarkę internetową, więc wpisujemy vox.pl, wchodzimy. A przepraszam, Voxfm, widzicie, no, Voxfm, dobra, teraz tyk, mamy, dobra, klikamy, szukamy, gdzie jest bestlista, bestlista, bestlista, jest bestlista na samej górze, jakby ktoś nie wiedział, i trzeba zjechać akurat troszeczkę niżej, ale to nic, jeszcze niżej są też propozycje, na które również możecie głosować, warto odsłuchać, jak nie na Voxfm.pl, to na antenie, bo te propozycje też gramy i one się pojawią, chociażby jeszcze w tej godzinie.

0: Blue Cafe i jeden z ich najbardziej znanych i rozpoznawalnych hitów. You May Be In Love w Vox FM w rytmie hitów. Ciekawe, bardzo miłe, sympatyczne wiadomości napływają do mnie na 609-8698-69, jak na przykład ta uwaga: lubię was słuchać, jesteście super Vox FM. I serducha. To jest, słuchajcie, miód na moje serce, bardzo fajnie, bardzo się cieszymy. My też lubimy, że jesteście z nami. A propos, enjoy, czuję ten vibe, to już teraz. Vibe taki, wiecie, poniedziałkowy co prawda, ale jednak.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM. Czuję

0: bad memories. Oby jak najmniej takowych, czyli złych wspomnień. Meduza i Bad Memories w Vox FM w rytmie hitów. Życzę wam tylko tych wspomnień jak najbardziej pozytywnych. Na horyzoncie powoli, ale jednak pokazuje się godzina 21, do tej już tylko 22 minuty. Ale to nie zmienia faktu, że cały czas będziemy grać w rytmie hitów oczywiście.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.

Nieważne gdzie jesteście, o tej porze i nieważne też co robicie, to tego i tak zawsze będzie się dobrze słuchało. Andy Dust, DJ Harris i Zokaria w Vox FM w rytmie hitów. A ja patrzę na nasz magiczny zegar, który mi pokazuje, że za 12 minut będzie 21. A to już jeden wielki klasyk. Modern Talking. Można zrobić głośniej.

0: Melanie C ładnie nam przygrywa I Turn To You, a za kilka chwil godzina 21, rzecz jasna, a jak 21, to oczywiście najświeższe wiadomości. Nasze spotkanie dobiega końca, dzięki za dziś. Kto może, niech odpoczywa, a kto pracuje, bo wiem, że takie osoby też nas słuchają, za was mocno trzymam kciuki. Słyszymy się jutro po 17. Michał Trawka, miłego.
1: Autopromocja. 3.

0: Szykowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. 3, 17, 40.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
9: Ustawa o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym będzie zmodyfikowana. To odpowiedź na prezydenckie weto w sprawie likwidacji CBA. Rusza śledztwo w sprawie drona. Obiekt w ubiegłym tygodniu wylądował przy granicy z Rosją. Ponad 100 filmów z całego świata podczas jednej imprezy. W Gdyni trwa festiwal filmów dokumentalnych. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Nie było podpisu prezydenta i jest zapowiedź modyfikacji ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencje i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej CBA. A też sprawę śledzi nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co dokładnie planują rządzące.
10: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
11: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
10: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
9: Relacjonował Michał Skolimowski, dziękuję. Jest śledztwo w sprawie drona znalezionego niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją. Urządzenie zostało znalezione w sobotę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Prodowski.
12: W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo, będzie je nadzorował 8 Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Postępowanie wstępnie jest prowadzone w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa z artykułu 212 prawa lotniczego, czyli właśnie naruszenie przestrzeni bez odpowiednich zezwoleń. Urządzenie zostało zabezpieczone, będzie poddane opinii biegłych.
9: Dron znaleziony na polu w miejscowości Osieka został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania. Wciąż nie wiadomo, czy stojące na trasie budowy tunelu średnicowego kamienice będą wyburzane. Informacji w tej sprawie domagają się łódzcy społecznicy. Apel trafił do PKP oraz Ministerstwa Infrastruktury. O szczegółach wie nasz reporter Grzegorz Mnich.
13: Społecznicy domagają się od PKP PLK konkretnych odpowiedzi.
14: Aby jasno i klarownie zadeklarowało się, że odbuduje kamienice, szczególnie, że kamienice przy 1 maja są wpisane do ewidencji zabytków.
13: Mówi społecznik Kosmanykiel, a póki co mamy do czynienia tylko z niewiadomością. Dodaje Justyna Wołkowska ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
15: Nie wiemy, kiedy tarcza ruszy, co się wydarzy z kamienicami, pod którymi znajduje się teraz tarcza. Nie wiemy, czy kamienice na dalszej trasie tunelu są właściwie zabezpieczone.
13: Społecznicy chcą, by przedstawiciele PKP PLK pojawili się w Łodzi na czerwcowej sesji Rady Miejskiej z wiarygodnymi informacjami.
9: Prace przy budowie tunelu przerwano 1,5 roku temu po zawaleniu się jednej z kamienic. Do tej pory wysiedleni lokatorzy mieszkają w hotelach. Póki co PKP wypowiedziało umowę firmie drążącej tunel. Na koniec jeszcze Gdynia, gdzie trwa 23. edycja festiwalu filmu kina dokumentalnego. Podczas Millennium Dogs and Against Gravity zobaczycie ponad 100 produkcji z całego świata. Imprezie towarzyszą warsztaty i dyskusje z twórcami filmu.
0: No w końcu może coś zobaczyć wartościowego.
6: No tak, rewelacja.
7: Ja jeszcze byłam na filmie o Palestynie.
16: Bijemy jakieś niesamowite rekordy. Przemek Rydzewski, Millennium Dogs Against Gravity Festival, edycja gdyńska. W pierwszym dniu festiwalu sprzedaliśmy 5000 biletów.
17: Jakiś taki młody chłopak mi się nagrał po prostu głosówką, nie?
18: Michał Marczak, jestem reżyserem filmu Bez końca,
17: który zobaczył pokaz i powiedział: ja chciałem ci tylko powiedzieć, że widziałem twój film i nie powiedziałem tego nikomu. Miałem bardzo takie ciężkie, ciemne myśli, miałem nawet takie próby jakieś, ale po zobaczeniu twojego filmu wiem, i ta osoba mówiła to w płaczu, że nigdy, przenigdy po prostu nic sobie nie zrobię, nie?
9: Festiwal odbywa się w Gdyńskim Centrum Filmowym i potrwa aż do niedzieli. Będzie taka burzowa noc, bo dla 14 województw mamy ostrzeżenia właśnie przed burzami. Nie będzie ich tylko na ścianie wschodniej i w północno-zachodniej części kraju, a poza tym to grzmieć będzie wszędzie. No i wszędzie też dziś, to naprawdę wszędzie, będzie padać deszcz. Na termometrach 5 stopni na plusie w Szczecinie, 8 w przeważającej części kraju, do 12 nawet w Lublinie tej nocy. A jutro, oprócz tego, że będzie wszędzie padać, to będzie też 10 stopni w Łodzi, w Szczecinie i 17 nawet w Białymstoku.

0: Mamy 8:30 na zegarach.
1: 5 po 7.
2: 6:30.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć dziewczyny, chłopaki.
1: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
0: Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
5: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
5: Autopromocja.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał mu w ucieczce. Sam poseł Prawa i Sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest już dla niego bezpieczna przystań. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
9: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. My działamy w granicach i na podstawie prawa.
1: Usunięcia Zbigniewa Ziobro z Prawa i Sprawiedliwości oczekuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Pytano o tę sprawę, ocenił, że ucieczkę polityka przed polskim wymiarem sprawiedliwości to wstyd dla jego partii.
10: Ja oczekuję tutaj innego działania. Usunięcia pana Ziobry z PiSu. To by był akt pokazania, że nie akceptują braku brania odpowiedzialności, braku odpowiedzi na pytania, braku rozliczenia się przed Polakami.
1: A przypomnijmy, śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do USA i Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Z kolei minister sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję Ziobrę. Nie było podpisu prezydenta i jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencję i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co dokładnie planują rządzące.
11: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby m.in. wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
12: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
11: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
1: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A dodam jeszcze, że poza ustawą o likwidacji CBA, Karol Nawrocki zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, ale zdaniem prezydenta w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Jan Dobrogowski opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Od niedzieli na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się też z apelem w imieniu wszystkich osób będących na pokładzie. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem przez morze. Teraz mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do swoich domów. Po zakończeniu ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego partii, premiera Donalda Tuska. Mówi w rozmowie z nami rzecznik klubu koalicji Dorota Łoboda i przyznaje, że to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejnością i poza standardową procedurą.
13: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
1: A przypomnijmy, Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą, a tą sprawą zajmuje się teraz prokuratura. We wtorek tańsze tankowanie. Znamy nowe maksymalne stawki za paliwa. I tak litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 30 groszy. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6 zł i 93 grosze, czyli o 10 groszy mniej niż w poniedziałek. Program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja, a decyzja o jego ewentualnym przedłużeniu zapadnie w ciągu kilku najbliższych dni. 4 mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii na lotnisku w Gdańsku. Obywatele Szwecji mieli zaatakować turystę, grożąc mu nożem. Dzięki szybkim działaniom policji zostali zatrzymani jeszcze przed opuszczeniem kraju. Prokurator przedstawił im zarzut wspólnego rozboju z użyciem noża na szkodę obywatela Norwegii, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku.
2: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania 2 wypłat bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
1: Podejrzani Mohamed H., Aran A., Jabril H. i Senal O. ukradli też kartę kredytową, którą opłacili zrobione przez siebie zakupy. Cała czwórka trafiła do aresztu, grozi im do 20 lat więzienia. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta jako organizatora oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Mnich.
3: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS.
4: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
3: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
6: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
3: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
1: Kuc trafił do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. A dodajmy, że na nagraniach z Pajęczna widać mężczyzn, który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Okazało się, że to krakowski dorożkarz. Miasto rozwiązało z nim umowę. Polska idzie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała już skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Tymczasem branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji. W środę przedsiębiorcy będą protestować w Warszawie przeciwko systemowi SENT. Polega na obowiązku rejestracji przesyłek już od 20 par butów albo 10 kg odzieży, które trafią do sklepów czy na bazar. Dlaczego to tak uciążliwe, tłumaczy nam inicjator protestu Tomasz Brymora.
15: Za każdym razem zmieniając miejsce przewozu tego towaru na tym samochodzie, musimy ponownie go zważyć. Czyli osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar, musi go zważyć. Wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć. Często to jest kilka ton dziennie przerzucania bezsensownego towaru po to, żeby można było się poruszać i żeby nie dostać mandatu 20 tysięcy.
1: System SENT działa w Polsce od marca. Jest apel od Uniwersytetu Gdańskiego. Poszukiwani są pacjenci do symulacji. Trwa rekrutacja osób, które będą odkrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy. Projekt ma wspierać studentów w nauce i rozwijaniu umiejętności komunikacji z pacjentem, mówi Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu.
16: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, przygotowanie czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
1: Mile widziane są też osoby z biegłą znajomością języka angielskiego, ale też ukraińskiego, dodaje uczestnicząca w projekcie aktorka Teatru Wybrzeże Dorota Androsz.
17: Prowadziliśmy już też zajęcia na ratownictwie i każde kolejne zajęcia były, na każdych kolejnych zajęciach można było zobaczyć progres studentów i sposób, w jaki się wypowiadają o tych zajęciach, o doświadczeniu, wpływa pozytywnie na ich komunikację, nie tylko jeżeli chodzi o pacjenta i takie trudne sytuacje, ale też w takim życiu codziennym.
1: Pacjenci symulanci otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu oraz wynagrodzenie pieniężne. Zgłoszenie można przesyłać do końca czerwca. Swoje egzaminy zaczęli pisać ósmoklasiści, za nimi już sprawdzian z języka polskiego. Zaskoczeniem była lektura. Bajki robotów Stanisława Lema.
18: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
19: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
20: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
21: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
22: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
1: Pisząc egzaminy nie warto porównywać się do innych kolegów czy koleżanek, radzi psycholog dr Paweł Kot.
23: Czasem młodzież traktuje egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje poklask i uznanie wśród kolegów. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz.
1: We wtorek ósmoklasiści będą pisać testy z matematyki, a w środę z języka obcego. W Gdyni trwa 23. edycja Festiwalu Kina Dokumentalnego. Zobaczycie ponad 100 produkcji z całego świata, ale imprezie towarzyszą też warsztaty i dyskusje z twórcami filmów.
24: No w końcu może coś zobaczyć wartościowego. No
25: tak, rewelacja.
26: Ja jeszcze byłam na filmie o Palestynie.
27: Bijemy jakieś niesamowite rekordy. Przemek Rydzewski, Millennium Dogs Against Gravity Festival, edycja gdyńska. W pierwszym dniu festiwalu sprzedaliśmy 5000 biletów.
28: Jakiś taki młody chłopak mi się nagrał, po prostu głosował. Nie?
29: Michał Marczak, jestem reżyserem filmu Bez końca,
28: który zobaczył pokaz i powiedział: ja chciałem ci tylko powiedzieć, że widziałem twój film i nie powiedziałem tego nikomu. Miałem bardzo takie ciężkie, ciemne myśli, miałem nawet takie próby jakieś, ale po zobaczeniu twojego filmu wiem, i ta osoba mówiła to w płaczu, że nigdy, przenigdy po prostu nic sobie nie zrobię, nie?
1: Festiwal odbywa się w Gdyńskim Centrum Filmowym i potrwa aż do niedzieli. A na koniec jeszcze bardzo dobre wiadomości z Rzymu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA. Polkę pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2-6-1. Jej następną rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Mecz już w środę, nie wcześniej niż o 13:00.

0: Auto promocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.

0: FM.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał mu w ucieczce. Sam poseł Prawa i Sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest już dla niego bezpieczna przystań. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
1: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. My działamy w granicach i na podstawie prawa.
0: Usunięcia Zbigniewa Ziobro z Prawa i Sprawiedliwości oczekuje wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Pytano o tę sprawę, ocenił, że ucieczka polityka przed polskim wymiarem sprawiedliwości to wstyd dla jego partii.
2: Ja oczekuję tutaj innego działania. Usunięcia pana Ziobry z PiSu. To by był akt pokazania, że nie akceptują braku brania odpowiedzialności, braku odpowiedzi na pytania, braku rozliczenia się przed Polakami.
0: A przypomnijmy, śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwróci się do USA i Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Zbigniewa Ziobrę i przyjęcia go w Stanach Zjednoczonych. Z kolei minister Sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję Ziobry. Nie było podpisu prezydenta i jest zapowiedź modyfikacji ustawy o CBA. Utrzyma wprowadzone przez nas rozwiązania wykluczające ingerencję i sterowanie polityczne, pisze rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. To odpowiedź na weto Karola Nawrockiego do ustawy likwidującej Centralne Biuro Antykorupcyjne. Więcej o tym wie nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co dokładnie planują rządzący.
3: Rzecznik ministra koordynatora do spraw specsłużb zapowiada, że ustawa o CBA zostanie zmodyfikowana tak, żeby między innymi wzmocnić status prawny, niezależności i apolityczności szefa biura oraz profesjonalny dobór i przygotowanie funkcjonariuszy. Jacek Dobrzyński w kontekście weta pisze m.in. o psuciu państwa. Co innego mówi prezydent. Zdaniem Karola Nawrockiego likwidacja CBA i przejęcie kompetencji biura przez policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową może doprowadzić do chaosu i wieloletniego paraliżu walki z korupcją.
4: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90.
3: Prezydent zaznacza też, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
0: To był Michał Skolimowski, dziękuję. A dodam jeszcze, że poza ustawą o likwidacji CBA, Karol Nawrocki zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym, ale zdaniem prezydenta w praktyce osłabiały kontrolę państwa w tym zakresie. Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Jan Dobrogowski opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie załagodzi tej straty, ale chciałbym, żebyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach i myślach. Od niedzieli na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się też z apelem w imieniu wszystkich osób będących na pokładzie. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie. Przepłynęliśmy przez to razem przez morze. Teraz mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie wrócą do swoich domów. Po zakończeniu ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec. Senator Tomasz Lenz wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Zarząd podjął taką decyzję na wniosek przewodniczącego partii, premiera Donalda Tuska. Mówi w rozmowie z nami rzecznik klubu koalicji Dorota Łoboda i przyznaje, że to pokłosie kontrowersji wokół zabiegu syna polityka w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim, który miał zostać wykonany poza kolejnością i poza standardową procedurą.
5: Przede wszystkim wyniki kontroli NFZ-u były jednoznaczne i potwierdzały doniesienia medialne w związku z czym trudno sobie wyobrazić inną decyzję.
0: A przypomnijmy, Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital karę w wysokości blisko 135 tysięcy złotych. Tomasz Lenz zaprzecza, że do zabiegu doszło poza standardową procedurą, a tą sprawą zajmuje się teraz prokuratura. We wtorek tańsze tankowanie. Znamy nowe maksymalne stawki za paliwa. I tak litr popularnej 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93 zł, czyli o 10 groszy mniej niż w poniedziałek. Program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja, a decyzja o jego ewentualnym przedłużeniu zapadnie w ciągu kilku najbliższych dni. 4 mężczyzn z zarzutami po ataku na obywatela Norwegii na lotnisku w Gdańsku. Obywatele Szwecji mieli zaatakować turystę, grożąc mu nożem. Dzięki szybkim działaniom policji zostali zatrzymani jeszcze przed opuszczeniem kraju. Prokurator przedstawił im zarzut wspólnego rozboju z użyciem noża na szkodę obywatela Norwegii, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku.
6: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania 2 wypłat z bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
0: Podejrzani Mohamed H., Aran A., Jabril H. i Senal O. ukradli też kartę kredytową, którą opłacili zrobione przez siebie zakupy. Cała czwórka trafiła do aresztu. Grozi im do 20 lat więzienia. To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie w Łódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta jako organizatora oraz powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury. Szczegóły zna nasz reporter Grzegorz Mnich.
7: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS.
8: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
7: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
9: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
7: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
0: Kuc trafił do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. A dodajmy, że na nagraniach z Pajęczna widać mężczyzn, który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Okazało się, że to krakowski dorożkarz. Miasto rozwiązało z nim umowę. Polska idzie do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała już skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
10: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Tymczasem branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji. W środę przedsiębiorcy będą protestować w Warszawie przeciwko systemowi SENT. Polega na obowiązku rejestracji przesyłek już od 20 par butów albo 10 kg odzieży, które trafią do sklepów czy na bazar. Dlaczego to tak uciążliwe, tłumaczy nam inicjator protestu Tomasz Brymora.
11: Za każdym razem zmieniając miejsce przewozu tego towaru na tym samochodzie, musimy ponownie go zważyć. Czyli osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar, musi go zważyć, wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć. Często to jest kilka ton dziennie przerzucania bezsensownego towaru po to, żeby można było się poruszać i żeby nie dostać mandatu 20 tysięcy.
0: System SENT działa w Polsce od marca. Jest apel od Uniwersytetu Gdańskiego. Poszukiwani są pacjenci do symulacji. Trwa rekrutacja osób, które będą odkrywać rolę pacjentów według przygotowanych scenariuszy. Projekt ma wspierać studentów w nauce i rozwijaniu umiejętności komunikacji z pacjentem, mówi Krzysztof Sobczak z Uniwersytetu.
12: Oczywiście każda taka osoba jest przez nas przygotowana, przechodzi kursy, przechodzi szkolenia, a jej praca polega na tym, że otrzymuje scenariusz i w ramach tego scenariusza przeprowadzamy zajęcia. Osoby, bez względu na to, czy mają przygotowanie, czy doświadczenie aktorskie, czy nie, są mile widziane.
0: Mile widziane są też osoby z biegłą znajomością języka angielskiego, ale też ukraińskiego, dodaje uczestnicząca w projekcie aktorka Teatru Wybrzeże Dorota Androsz.
13: Prowadziliśmy już też zajęcia na ratownictwie i każde kolejne zajęcia były, na każdych kolejnych zajęciach można było zobaczyć progres studentów i sposób, w jaki się wypowiadają o tych zajęciach, o doświadczeniu, wpływa pozytywnie na ich komunikację, nie tylko jeżeli chodzi o pacjenta i takie trudne sytuacje, ale też w takim życiu codziennym.
0: Pacjenci symulanci otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu oraz wynagrodzenie pieniężne. Zgłoszenie można przesyłać do końca czerwca. Swoje egzaminy zaczęli pisać ósmoklasiści, za nimi już sprawdzian z języka polskiego. Zaskoczeniem była lektura. Bajki robotów Stanisława Lema.
14: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
15: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło. Były bajki robotów.
16: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
17: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie. Nie wiedziałem się do czego odnieść.
18: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
0: Pisząc egzaminy nie warto porównywać się do innych kolegów czy koleżanek, radzi psycholog dr Paweł Kot.
19: Czasem młodzież traktuje egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje poklask i uznanie wśród kolegów. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz.
0: We wtorek ósmoklasiści będą pisać testy z matematyki, a w środę z języka obcego. W Gdyni trwa 23. edycja Festiwalu Kina Dokumentalnego. Zobaczycie ponad 100 produkcji z całego świata, ale imprezie towarzyszą też warsztaty i dyskusje z twórcami filmów.
20: No w końcu może coś zobaczyć wartościowego.
21: No tak, rewelacja.
22: Ja jeszcze byłam na filmie o Palestynie.
23: Bijemy jakieś niesamowite rekordy. Przemek Rydzewski, Millennium Dogs Against Gravity Festival, edycja gdyńska. W pierwszym dniu festiwalu sprzedaliśmy 5000 biletów.
24: Jakiś taki młody chłopak mi się nagrał, po prostu głosu. Nie?
25: Michał Marczek, jestem reżyserem filmu Bez końca.
24: Który zobaczył pokaz i powiedział, ja chciałem ci tylko powiedzieć, że widziałem twój film i nie powiedziałem tego nikomu. Miałem bardzo takie ciężkie, ciemne myśli, miałem nawet takie próby jakieś, ale po zobaczeniu twojego filmu wiem i ta osoba mówiła to w płaczu, że nigdy, przenigdy po prostu nic sobie nie zrobię, nie?
0: Festiwal odbywa się w Gdyńskim Centrum Filmowym i potrwa aż do niedzieli. A na koniec jeszcze bardzo dobre wiadomości z Rzymu. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA. Polkę pokonała Japonkę Naomi Osaka 6-2, 6-1. Jej następną rywalką będzie Amerykanka Jessica Pegula. Mecz już w środę, nie wcześniej niż o 13.00.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry i dziękuję bardzo za głos i przekazuję go Markowi Jurkowi, to jest członek Rady Nowej Konstytucji, przynajmniej ostatnio. Dzień dobry.
2: Dobry.
1: Ale chcę zapytać o co innego. Donald Trump napisał, poczobut jest wolny dzięki wysiłkom moim i Karola Nawrockiego. No, to jest chyba zresztą prawda. A Andrzej Poczobut ogłosił, że wraca na Białoruś. Czy dobrze zrobi?
2: No to jest... ogromne ryzyko dla jego życia, bezpieczeństwa, ale to jest człowiek, który kieruje się poczuciem odpowiedzialności za misję, której się podjął. Oczywiście na temat jego zaangażowania bardzo często mówiono, że on świetnie reprezentuje mniejszość polską, z drugiej strony to może wywoływać represje wobec mniejszości polskiej. Moim zdaniem historia przyzna mu rację, że on buduje, on właśnie reprezentuje, on pokazuje, że tak naprawdę Polacy są częścią społeczeństwa białoruskiego i również tego odrodzenia narodowego, które się tam dokonuje i tego narodu politycznego. No to jest, Białoruś jest bardzo ciekawym krajem, bo to jest właściwie jedyny kraj, który uznaje za swoją tradycję Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kiedyś zapytałem kolegę, takiego jednego z liderów konserwatystów litewskich, dlaczego, mówię, wy nie uznajecie tradycji? Mówię, albo to tradycji Wielkiego Księstwa, albo to było państwo słowiańskie, że ich państwo to jest od Mendoga i potem ta 19-20
1: wieczna. A Białoruś
2: to jest państwo, które zresztą oni mają, wolna Białoruś ma pogoń w herbie i oni uważają swoją tradycję politycznego narodu Wielkiego Księstwa. I Andrzej Poczobut świetnie to reprezentuje. Ja bym, szczerze mówiąc, wolał, żeby został w kraju, żeby był bezpieczny, on się w życiu dość nacierpiał, jeszcze może wielką rolę odegrać, no ale pewnie nie, ja wiem, no chyba nie, jednak władze białoruskiego nie wpuszczą. I to...
1: Ja ani myślę krytykować decyzji pana Andrzeja Poczobuta, bo to jest po prostu bohater dwóch narodów, jak Tadeusz Kościuszko.
2: Tak. Romuald Traugut. I wszyscy, których Białorusini uważają za swoich, i to Mickiewicz.
1: Jak państwo słyszą, rozmawiam z historykiem, a przecież jest pan w Radzie Nowej Konstytucji, to my historycy będziemy też pisać konstytucję przyszłości?
2: Prezydentowi powiedziałem, że ważniejsze jest tworzenie historii od pisania historii.
1: I co, uśmiechnął się, czy zrozumiał?
2: No on już tworzy, no. Więc ja myślę tak, że na pewno jest potrzebny przegląd konstytucji. Przegląd konstytucji.
1: A największa wada, co się panu wydaje, że już bez przeglądu widać, że...
2: Największą wadą konstytucji, ja głosowałem przeciw w referendum. Doceniam to, że to była konstytucja, która była pisana ze świadomością, że społeczeństwo ją oceni w referendum. Ona była pisana pod społeczeństwo i tak dalej. Dlatego zawiera wiele wątków, które biorą pod uwagę polską tradycję konstytucyjną, ale jej największą wadą to jest brak jasnego zerwania z dziedzictwem perelowskim. Konstytucja niepodległej Polski.
1: To powinno... mogło mieć znaczenie w 2026, no, ale... 2030.
2: Antyfaszyzm wiecznie żywy. No, w Hiszpanii walczą z generałem Fra, z grobu go wyciągają i tak dalej.
1: A czy myśli pan, mimo, skoro w Hiszpanii walczą z faszyzmem, to my możemy z komunizmem.
2: Mimo
1: będziemy Hiszpanią, Europę Wschodnią.
2: Faszyzmem czy nie faszyzmem, to była wojna domowa. Natomiast w Polsce mieliśmy do czynienia, to była wojna domowa, w której no, Hiszpanie bardzo często, jeżeli ich rodziny były po stronie powstańczej...
1: O nie, kochany. Tak to nie będzie, że teraz porozmawiamy o hiszpańskiej historii.
2: Dobra, wracamy do Polski.
1: Hiszpanie wygraliśmy wojnę domową.
2: W Hiszpanii była wojna domowa. W Polsce były rządy kolaboracyjne. Tak. I tutaj powinna być wyraźna tama. Oczywiście we wstępie do konstytucji są pewne cenne sformułowania. Te o żalu z powodu czasów, kiedy prawa ludzkie i godność ludzka były łamane i tak dalej. Ale to nie tylko godność ludzka i prawa indywidualne były łamane, tylko ustanowiono rządy kolaboracyjne przeciwko dążeniom narodu do niepodległości i tak dalej.
1: Aczkolwiek wyraźne potępienie jako adwokatus diaboli, te rządy kolaboracyjne wyniosły w końcu do władzy ekipę, która też tę władzę oddała narodowi, a potem naród zagłosował za Aleksandrem Kwaśniewskim, za kolejnymi, za Leszkiem Millerem, za kolejnymi przedstawicielami tamtego obozu, czyli może po prostu ja się zgadzam, że to były rządy kolaboracyjne i też żałuję, że konstytucja się nie odcięła w sposób dobitny, ale było, minęło.
2: Te rządy miały drugi aspekt. To były rządy kolaboracyjne wykonywane w ramach systemu totalitarnego. I nie chodzi nawet o jego okrucieństwo, dlatego że bardzo często Stefan Kisielewski napisał taką powieść o braciach Kowalczykach, bo uważał, że to wielka tragedia, kiedy wypuszczono ostatnich więźniów politycznych i oni zaprotestowali przeciwko temu, że w Polsce rzekomo nie ma opozycji, że w Polsce nawet ludzi nie trzeba wsadzać do więzienia. Bo logika komunizmu jest taka. Najpierw zabić kilkadziesiąt albo kilkaset, w Rosji dużo więcej, milionów ludzi, po to, żeby zastraszyć dziesięciokrotnie więcej, a na końcu oswoić społeczeństwo z tym i ustanowić rząd akceptowany społecznie. Jeżeli widzimy to, co się dzieje w Rosji na przykład, to jak głęboko te struktury mentalne weszły w świadomość społeczeństwa, jak można na nich budować politykę, to rozumiemy, czym jest postkomunizm. I dlatego oczywiście, bo mówimy o wadach, co było wadą wtedy konstytucji? Uważam, że tą zasadniczą wadą był brak tego aktu fundacyjnego nowego państwa. Nie, jak to mówią komuniści, postkomuniści, jak zwał, tak zwał. Jak to nowego ustroju, tak się mówi, nowy ustrój, czasy dawno minione, wszystko z takim jakimś półuśmiechem i tak dalej. A tymczasem naprawdę przed nami w 1989 roku dostaliśmy dar od opatrzności. Stanęło zadanie budowy niepodległego państwa, nie żadnej transformacji ustrojowej i ta konstytucja powinna fundować tak naprawdę nowe państwo i brak tego, żeby dać mandat i społeczeństwu, władzom tego państwa do głębokiej przebudowy strukturalnej instytucji i przez to również do emancypacji społeczeństwa.
1: Tylko no to była ta największa wada. Mam wrażenie graniczące z pewnością, żebym skończył, że dzisiaj chodziłoby raczej o to, i nawet po składzie Rady Konstytucyjnej można by pomyśleć, a może rzeczywiście mam rację, nie żeby odciąć się od Polski komunistycznej i postkomunistycznej, ale żeby odciąć się od Polski Donalda Tuska, która jest taką Polską pisaną z małej litery, taka nieprawa Polska. I to budzi moje zastrzeżenia, ponieważ albo mamy demokrację i wtedy wszyscy uznajemy jako taką możliwość gry każdego, w tym premiera, przewodniczącego Rady Europy i tak dalej, i tak dalej. Albo mówimy tak, teraz wreszcie odetniemy się od tej Polski 30 paru procent, która od czasu do czasu wygrywa wybory i zrobimy taką konstytucję, że nie wygrają wybory ci, którzy naprawdę nie czują w sobie Polski.
2: Nie,
1: Aby się tak po plecach włos tak jeży po prostu.
2: Nie sądzę, już prezydent jest realistą i wie, że wszystkie próby pisania konstytucji czy pisania ustaw dla konkretnej władzy bardzo często się obracały przeciwko niej. Ja nie będę za bardzo, byliśmy w historii, ale mógłbym na ten temat już z historii tego wieku powiedzieć parę ciekawych rzeczy, w jaki sposób ułatwianie sobie sprawowania władzy obracało się na końcu przeciwko tej władzy, bo było łatwe w walce z tą władzą, kiedy społeczeństwo zdecydowało inaczej. W moim przekonaniu intencja prezydenta jest zupełnie inna, zresztą o tym podziale głębokim mówił, a moim zdaniem to nie chodzi tylko o demokrację, bo generalnie się zgadzam, ale nie chodzi tylko o to, że oni mają mandat społeczny, ale w ogóle chodzi o myślenie, takie głębsze myślenie narodowe. Jeżeli od połowy XVIII wieku do połowy XX wieku głównym nurtem polskiej historii było dążenie do uobywatelnienia społeczeństwa. PRL to był wielki proces odobywatelnienia. My musimy wrócić do tego ducha tych dwóch wieków budowy tej szerokiej wspólnoty narodowej i pogodzić się z tym, że nie można myśleć tak, jak nie wiem, dowódca jakiejś partii powstańczej w powstaniu styczniowym, który mówi, że jak chłopi coś donieśli, jak ktoś tam coś doniósł Moskalom i tak dalej, to batem chamów i tak dalej. No ta wściekłość na innych Polaków, to nie jest żadna metoda budowania trwałego porządku społecznego. Konstytucja to są dwie rzeczy. To jest z jednej strony akt woli, ale w swoich konsekwencjach to musi być akt wielkoduszności. I trzeba powiedzieć, że ja mówię, że ta konstytucja, wobec której jestem krytyczny, bo ona ma braki, ale trzeba powiedzieć, że ona ma braki, bo ona jest taka we wszystkim jest połowiczna, ta obecna konstytucja. Ona przynajmniej tą rolę spełniła. Ona była aktem woli tej elity udecko-komunistycznej, liberalno-komunistycznej, ale potem ona w jakiś sposób zawierała wątki, które spowodowały, że społeczeństwo w referendum ją przyjęło. Zawierała wątki nawiązujące do polskiej tradycji państwowej w jaki sposób mogła służyć. Ale cała ta jej połowiczność, intencja prezydenta, żeby napisać konstytucję godną trzeciej niepodległości, konstytucja, która w moim przekonaniu w preambule powinna mówić o tym, że zadaniem kolejnych pokoleń Polaków jest zrealizowanie tego potencjału niepodległości, który otrzymaliśmy, a który właśnie zrealizowaliśmy bardzo połowicznie.
1: myślałem, że nic mnie nie zaskoczy w polskim życiu politycznym, ale przecież tak nie wolno myśleć, bo wiadomo, że to się nie spełni. Stąd nasza rubryka Kto by pomyślał. Partia, która stanowi jakiś daleki klon dawnej samoobrony, to starsi pamiętają, partia Andrzeja Lepera, wypuściła coś na kształt spotu wyborczego dzięki sztucznej inteligencji. W tym spocie przemawia sam Andrzej Leper. Zaczyna od takich oto słów. Zostałem zamordowany, ale nie o to chodzi. Mam godnych następców. I potem podaje nazwę tej partii, a przecież nie znał tej partii, bo póki żył, to jeszcze jej nie było.
2: Pogubimy się w świecie tej sztucznej inteligencji. W moim przekonaniu te filmy, które są kręcone z nieżyjącymi aktorami, podobno James Dean ma gdzieś zagrać wkrótce, a jeszcze bardziej ci politycy występujący z zagrobu, niedługo może w ogóle jakieś głęboka dezinformacja, której możemy się spodziewać, ale mówię, to już ja myślę, że to nie jest zmartwienie naszego pokolenia.
1: No nie wiem, właściwie.
2: Bo to młodsze pokolenie.
1: Miałem nadzieję, że nie jest to zmartwienie, ale nawet widzę...
2: Znaczy, że w tym sensie, że nie jest zmartwienie, że to się nie pojawi, bo to się już pojawia. Tylko, że nauczyć się radzić z tym musi sobie pokolenie dzisiejszych 40, 30, 20 latków. Jak będzie można wybrnąć z tego życia w świecie, gdzie zaciera się granica nie tylko między fikcją a rzeczywistością, ale w ogóle między prawdą a kłamstwem, między prawdą a insynuacją, prawdą a wymysłem? No to już jest ich zadanie.
1: Nie tak. No, jest kilku posłów, którzy wykorzystali sprawę zonda krypto, żeby na przykład przedstawić gromadkę pisowców takich rozanielonych, a nad nimi jest napis zonda krypto. Ale to zrobiła sztuczna inteligencja, bo nie było takiego zjazdu zonda krypto, na który przyjechali pisowcy.
2: Tak jak Titanic i tak dalej, no, te zabawy wszystkie. Ja myślę jedno, że jeżeli to robi jakaś marginalna partia, która chce się podpiąć pod specjalną tradycję samoobrony i tak dalej, ale naprawdę w relacjach między PiS-em a Konfederacją takich zabaw być nie powinno. Bo to jest fajne, no panowie się świetnie bawicie. To jest, jak ktoś lubi się pośmiać z życia publicznego, to jest zabawne. Tylko dla mnie naprawdę Polska nie jest rzeczą śmieszną i moje poczucie humoru tu się kończy. Jak widzę te wszystkie Titaniki, nie Titaniki i tak dalej.
1: No, przypomnę, że jednak wciąż liderem jest Dariusz Matecki, liderem klikalności, bo on zrobił naprawdę dowcipne. To muszę przyznać, że to po prostu ten ruszyło 10 na 10. W lutym takie nagranie, jak Donald Tusk podczas głosowania na Sejm wypuszcza SMS-a, oczywiście po niemiecku. I tam było napisane, tłumaczyłem na polskie, zadanie wykonane.
2: No właśnie.
1: Tyle, że Dariusz Matecki mówi tak, przecież było oznaczone, że to sztuczna inteligencja. Tak, przez pierwszą chyba sekundę tego filmiku pojawiło się słowo AI, ale potem były prawdziwe kawałki sejmowe i dopiero po tych prawdziwych była ta sztuczna inteligencja. Ale... Czyli jak ktoś nie jest bardzo taki, nie ma tego wziernika jeszcze zrobionego, to nie mógł tego dostrzec. Ale... Powiedział, kurde, Tusk, to bezczelny po prostu agencina, nawet się z tym nie kryje.
2: Panie redaktorze, czy Janku, jak wolisz, wszystko jedno.
1: No prawda, jest tak, że się znamy i kibicujemy temu samemu zespołowi.
2: Może by zrobić, tylko problem jest taki, bo można by zrobić lupanaria, na przykład jakąś oktawę 1 kwietnia. I przez tydzień sobie robić
1: karnawał po prostu,
2: i potem
1: tak?
2: Ten. Tylko, że najgorsze to jest to, że prima aprilis na ogół przypada w poście. Albo w oktawie Wielkanocy, no i są rzeczy ważniejsze i nie wypada. Ale mówię, jakąś inną datę znajdźmy i mówię, przez tydzień na przykład niech ci najdowcipniejsi posłowie się w to bawią i tak dalej. Na końcu zróbmy we wszystkich stacjach telewizyjnych audioterę. Tak. To wygrał, to był bardziej zabawny.
1: Zwycięzca ma ten, na przykład w Senacie miejsce dożywotnie.
2: I potem wróćmy do rzeczywistości. No, dożywotnie to nie, może powiedzmy tydzień w Senacie.
1: Przesadziłem.
2: Nagrody. Tydzień lupanariów, tydzień w Senacie. To.
1: Ale no to tak zupełnie poważnie. W Konfederacji, bo zwykle jest spór Konfederacji z Konfederacją Brauna, jakoś do tego przywykliśmy, ale teraz mamy ostry spór, myślę, że ostry, bo werbalnie zarysowany, o wypowiedź Mentzena, którą skrytykował Krzysztof Bosak. I ta wypowiedź Sławomira Mentzena na temat szefa sztabu generalnego jest nie tylko obraźliwa, ale niezgodna z prawdą. Czyli bardzo mocno stanął po stronie kogoś zaatakowanego. A przecież Sławomir Mentzen podkręca jeszcze to pokrętełko, prawda, temperatury. Mówi, żałuję, że powiedziałem, że tylko, że jest nienormalny. Powinien powiedzieć mocniej, czyli zdecydował się na spór wewnątrzkonfederacyjny. Czy ja to dobrze odczytuję?
2: No naprawdę myślę, że przewodniczący Mentzen powinien posłuchać współprzewodniczącego Bosaka i dać sobie spokój. Dlatego, że naprawdę kontynuowanie tej tradycji, robienie tego Korwina Mikke 2.0 i tej tradycji dezawuowania państwa, no przecież muszą być jakieś instytucje, które nas łączą. No cokolwiek by nie było. No mówię, Wojsko Polskie, wszystkie służby państwa polskiego, policja, wszystko tam, bo nie dość, że się o sądy kłócimy, to jeszcze przestaniemy wojsko szanować. Naprawdę młody człowiek powinien sobie dać na wstrzymanie. Tym bardziej, że głosowało na niego wielu ludzi poważnych. Jak sam twierdzi, że głosowali na niego bardzo mądrzy ludzie, więc ja bym apelował, że naprawdę da sobie na wstrzymanie.
1: No, ale też prawda jest taka, że słusznie powiedział, że rezerwa ma bardzo wysoki próg wejścia wiekowy i tam jest wysoka przeciętna wieku, to prawda. Aczkolwiek nie przypominam sobie, żeby Sławomir Mentze chwalił się swoim stosunkiem do służby wojskowej. Nie jest tak, że w Konfederacji, teraz no tak na serio.
2: Miłośnikiem broni, to jest no, miłośnikiem broni.
1: Że Konfederacja jest strasznie... Wiesz, mówiłeś o Korwinie Mikke. Ja pamiętam w latach 90. w piśmie Najwyższy Czas, bo taka bardzo zabawna rubryka Postępy Postępu, ale niemal wyłącznie te doniesienia były z Ameryki. Bo rzeczywiście było coś takiego w ówczesnym ugrupowaniu Korwina Mikke, że ono było strasznie amerykańskie, że chodzi o zakres poruszanych spraw, rzeczy, które nas poruszają. To jakby w Polsce było mało w latach 90. Cały czas to Ameryka, Ameryka, Ameryka. I w Konfederacji odczuwam tego podobnego ducha, że to jest problemem, czy Polak może mieć broń u siebie w domu, ale to jest problem z Ameryki wzięty i to w zupełnie innym kontekście. U nas, wiadomo, jesteśmy w Europie i tak dalej. Natomiast, żeby pójść do wojska, odsłużyć swoje dla ojczyzny, nieraz w warunkach no, takich sobie, prawda? I niekoniecznie z wielkim sensem, bo wielkie instytucje nie gwarantują ci sensu, prawda? To nie. Walczyć o dostęp do broni, zapisać się na strzelnicę, do koła myśliwskiego, ale żeby tak normalnie pójść w kamasze na tych parę chociażby tygodni, to jakoś nie są chętni. Co to za patriotyzm militarny?
2: Ja bym bardzo przestrzegał Konfederację przed wpisywaniem się w taką bardzo żywą u nas tradycję, którą ja określam jako anarchonacjonalizm. To jest to przekonanie, że po pierwsze państwo jest głównym wrogiem narodu.
1: Tak.
2: To jest ta XVII-XVIII-wieczna obsesja absolutum dominium, żeby czasem państwo polskie nie miało władzy. No drugi kanon to jest ojczyzna, to wielka zbiorowa należność. Przepraszam Norwida za tą parafrazę. No, oczywiście to miało swoją wersję w samoobronie, gdzie to były przede wszystkim roszczenia, a to też ma swoją wersję libertariańską Konfederacji, gdzie nie chodzi o tak zwany socjal, o te roszczenia socjalne, ale chodzi o zwalnianie z obowiązków. Żeby było dokładnie tak, jak, no, żeby było to, przeciwko czemu ksiądz Skarga protestował, to znaczy pusty skarb i tak dalej. No i po trzecie, trzeci kanon anarchonacjonalizmu, że najlepszą polityką jest brak polityki. I teraz, kiedy Konfederacja wybrała sobie dwóch przewodniczących, Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena, to ja mówiłem, że to jest bardzo nowoczesne rozwiązanie, bo dzisiaj demokracje w całym świecie zachodnim przeżywają taką mutację, pojawiają się nowe ruchy polityczne, stare się kończą i tak dalej. I na tle tego, jeżeli powstanie nowy, autentyczny ruch społeczny, to w bardzo wielu partiach, od lewa do prawa, pojawia się taki fenomen współprzewodnictw, kolegialnych kierownictw, że jest jeden, dwóch, trzech, czterech nawet przewodniczących. Ale to jest wyraz tego, że duże grono chce prowadzić wspólną politykę. Ja miałem nadzieję, że tak będzie. Że tych dwóch liderów pokaże, nie tylko są w stanie się dogadać w kwestii interesów wyborczych, ale prowadzić wspólną politykę. Tymczasem no, Konfederacja miała trzy, teraz już dwie, no bo pan Braun i jego środowisko...
1: Jego noga...
2: Ale mówię, no mieli trzy polityki w Parlamencie Europejskim. W Sejmie w czasie głosowań bardzo często dwie polityki. Tu powstaje wielkie pytanie do Konfederacji, ale to jest pytanie państwowe, więc być może dla libertarian zupełnie nieistotne. To jest pytanie, czy grono, które nie jest w stanie zawrzeć kompromisu w swoim gronie, w swoim środowisku, jest w stanie wziąć odpowiedzialność za rząd i zawrzeć jakiś kompromis państwowy.
1: I
2: bronić jako wspólnej polityki, w której się realizuje swoje priorytety, ale też się przyjmuje cudze priorytety i mówi się tak, to jest solidarność narodowa, to jest wspólna. Więc mówię, to jest wielkie pytanie do nich, czy będą to w stanie zrobić, ale mówię, no to jest ten kabaretowy wątek, już naprawdę te wrotki, race i inne, niech już skończą. To już starczy. Niech pomyślą o tym, że naprawdę idą wybory i niedługo przyjdzie być może czas odpowiedzialności. Odpowiedzialności nie tylko wobec tak zwanego swojego elektoratu, wobec tych najmądrzejszych ludzi, którzy na nas głosują i tak dalej, którzy nawet nie potrzebują przywództwa i stanowiska swoich przywódców w kwestii wyborów prezydenckich, tylko przyjdzie czas odpowiedzialności za całe państwo. No i jest pytanie, czy to jest wartość. No dla Krzysztofa Bosaka na pewno, a czy dla jego kolegów, no zobaczymy.
1: Wojciech Cejrowski. Znowuż,
2: piękna postać.
1: Śladem, no, powiedziałbym, że tak bez tutaj, bez grymasu, zasłużono dla polskiej prawicy, bo w latach 90. Akurat tak się złożyło, że nie politycy, ale Wojciech Cejrowski dał wielu prawicowcom poczucie, że nie są od macochy, prawda? Że to naprawdę, też jest nurt poważny. Ale teraz...
2: 30 lat temu, kiedy Cejrowski robił swój program, ten kowbojski.
1: WC Kwadrans.
2: Tak, WC Kwadrans, to naprawdę on walczył o rzeczy. Dzisiaj to jest wyważanie otwartych drzwi.
1: No dzisiaj
2: wtedy
1: on jest
2: tak naprawdę.
1: On jest się Trumpowcem, a dzisiaj ogłosił się parę dni temu post-Trumpowcem, bo podobnie jak część amerykańskiej MAGA uznał, że Trump jest chyba no, za mało trumpowski, no, za mało jest cukru w cukrze. A to słuszne. To możemy Cejrowskim się nawet tutaj posłużyć.
2: Ja myślę, że to jest kwestia tego, no mówię, no a mamy Cejrowskiego.
1: Mamy.
3: Masa jest rozczarowanych osób. Masa jest przestraszonych tą sytuacją, bo kto nas kontroluje na takim poziomie, że nam sprzedawali przez 10 lat faceta, któremu uwierzyliśmy i on chyba nie kłamał. Jak to jest zrobione, że teraz nagle kłamie? Pod naszymi audycjami no to ja dostaję głównie bęcki, bo ja byłem sprzedawcą Trumpa, mnie to fascynowało. No skoro byłem wysłany jako korespondent do Ameryki, to ja sprzedawałem takie ubachy, że fantastyczne rzeczy się dzieją i ludzie też się cieszyli słuchając naszych audycji, że to może do Polski kiedyś dojdzie.
1: Za mało cukru w cukrze.
2: No, prezydent Trump obiecywał, że nie będzie wojen, a wojny są bez przerwy. No, znowu tak wracając sobie do wcipów, no, gdyby to się działo na innej planecie, no to stwierdzenie, że Szwedzka Akademia Nauk nie dała mu pokojowej nagrody Nobla, więc się przestaje interesować pokojem, będzie prowadził wojny. No, byłoby bardzo zabawne, ale ludzie giną i tak dalej. Przy czym ja uważam, że w wypadku Donalda Trumpa trzeba odróżniać dwie warstwy. Bo jedna warstwa to są wszystkie te jego sposób wyrazu, ten przekaz i tak dalej, który no, od czasów McLuhana wiemy, że medium jest również nośnikiem treści, że to nie jest neutralne to, jak się wypowiadamy, ale jedno to są te jego tweety i tak dalej, no często tam traktujące bardzo lekko sprawy bardzo poważne. Ale druga rzecz...
1: Ja przypomnę, że jak pierwszy był atak na Iran, taki tylko bombowy, to prezydent Stanów Zjednoczonych zamieścił taki filmik z przebojem bombing... bombardowanie, prawda?
2: No tak, nie, no ale wszystkie te w Gazie, ta turystyka, to zniszczenie cywilizacji irańskiej, to mnie przeraziło, to zniszczenie, bo no wiadomo, że
1: jako po prostu.
2: Jako Sarmaci być może jesteśmy pochodzenia
1: częściowo
2: irańskiego. Natomiast, no mówię, no jak Persowie weszli do Jeruzalem, no to weszli do Bazyliki Grobu Bożego, zobaczyli tam trzech mędrców, że mówi ubrani po naszemu, że to nasi tam Sarmaci, Medowie, Partowie i tak dalej, Persowie, no i zostawili Bazylikę Grobu Bożego. I naprawdę, no nie wiem, no te żarty, ale mówię, ale to jest jedno, ale z drugiej strony patrząc poważnie, z punktu widzenia geostrategii, to w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone naprawdę muszą coraz bardziej liczyć się z wojną na wszystkich frontach, na Dalekim Wschodzie, z Koreą Północną i Chinami, w Europie, no, polityka Trumpa wobec Rosji jest dwuznaczna, ale wszystko jest możliwe, no. Stany Zjednoczone są ciągle częścią NATO, a polityka Rosji wobec Europy Środkowej, nie mówiąc o wschodniej, jest groźna. No i wreszcie na Bliskim Wschodzie. I w tej sytuacji istnienie mocarstwa, które zbliża się do statusu nuklearnego, to jest poważny problem. To jest poważny problem i żaden przywódca państwa ponoszącego globalną odpowiedzialność nie przyglądałby się temu ze spokojem. Tylko problem, że Trump po pierwsze nie antycypował tej polityki, bo nie mówił o tym, mówił rzeczy przeciwne. I po drugie, no zamiast to tłumaczyć, no... No znowu, wracamy do tego.
1: Są takie elementy jednak brutalnego show w tym, co robi prezydent Ameryki.
2: I wszyscy myślą, że to jest tak.
1: Show z wojny to coś, co przekracza moje możliwości pojęcia. Tylko, być może nie tylko moje.
2: Obrońcy mówią, że to jest skuteczne. Tylko w moim przekonaniu zawsze warto się z tą skutecznością zastanawiać, jakie są skutki tej skuteczności. Dlatego, że powtórzę jeszcze raz, no ten przekaz nie jest neutralny.
1: Widziałem taki sondaż przed 1 maja, z którego wynikało, że Władimir Putin ma lepsze oceny w Europie Zachodniej niż Donald Trump. Chodzi o to, że w ogóle w Europie Zachodniej jest sporo takiego deklarowanego antyamerykanizmu i gdyby rzecz cała się działa przed wojną putinowsko-ukraińską, to też bym się spodziewał, tak, że tam prawda, kolejni prezydenci, zwłaszcza ci niedobrzy republikańscy, mieliby gorsze notowania. Wtedy idealizowano Putina, który gdzieś tam siedział daleko i był spokój. Teraz już wiadomo, że to zbrodniarz, a mimo to spora część ludzi zaznaczyła w tym badaniu jednak Putin. Na złość Trumpowi przecież, nie z miłości do Putina chyba.
2: Spójrzmy na Francję. Był Eric Zemmour w Muzeum Jana Pawła II. Gdy spotkanie go, zapytałem tam o Polsce i Francji.
1: To taki prawicowy, znany publicysta, który w pewnym momencie wkroczył na drogę walki o prezydenta.
2: Rodzaj alternatywy dla ruchu, dla zjednoczenia narodowego, czyli mniej więcej tam, gdzie... Porównanie do Konfederacji nie jest najtrafniejsze, ale mówię mu, że stosunki polsko-francuskie wszyscy byśmy chcieli odbudować, ale jest w naszych stosunkach zawsze pewien przeklęty problem od 200 lat, który nazywa się Rosja. No i na to mówi, to było przed wojną na Ukrainie, a trzeba powiedzieć, że Zemmour to był jeden z ludzi, którzy o samym państwie ukraińskim pisali rozsądniej niż wielu innych polityków we Francji, którzy uważali, że to jest w ogóle część Rosji. On mówi, że to jest część interesów Rosji, pamięci, ale Ukraina to jest naród, który ma własną kulturę, własną historię i tak dalej. Ale Zemmour mówi, no ja jestem przywiązany do Poloda, tęsknię za Imperium Francuskim, za Imperium Kolonialnym, moja rodzina jest z Algierii. Mówi więc, ja rozumiem Putina, który tęskni za Imperium Rosyjskim. I to jest tak zwana radykalna prawica. Ale Mélenchon, czyli radykalna, ta najbardziej radykalna, proimigracyjna lewica, tak samo, dlatego że Putin walczy z Ameryką, jest przeciwnikiem kolonializmu, imperializmu amerykańskiego i tak dalej. Czyli on w Europie Zachodniej zbierał, może nie zewsząd, ale praktycznie zewsząd, na pewno z dwóch brzegów, a jeszcze w środku robił interesy. Tak jak w wypadku Angeli Merkel i tak dalej. Więc to, że... A z kolei Trump, moim zdaniem wypowiedź Wojciecha Cejrowskiego bardzo reprezentatywna, bo różne nadzieje, ale bardzo wielu z nas z Donaldem Trumpem wiązało, czy wiąże. Czy wiąże, że on jakoś się wykaraska ze swojej polityki i tak dalej. Natomiast dla Europy, dla tej establishmentu europejskiego, to był zły duch. Natomiast Putin, ciekawy polityk. W innym obszarze cywilizacyjnym i tak dalej.
1: A propos establishmentu, słowo się rzekło. Prezydent Finlandii, Alexander Stubb. Im silniejsza niemiecka armia, tym silniejsza i bezpieczniejsza Europa. Chcę dużej niemieckiej armii. A wypowiedział się tak po spotkaniu z prezydentem RFN. A prezydent wchodzi, że Finlandia akurat ma bardzo rozsądny wizerunek tego, czym są imperia i wiadomo, że z Rosją mają bardzo długie doświadczenia negatywne i one są dobrze tam utrwalone. Widzi, to nie jest przypadkowe, że powiedział o tych Niemczech, że tu nadzieja, prawda?
2: Niemcy pomogli Finom zachować niepodległość w czasie wojny kontynuacyjnej tak zwanej, bo w czasie wojny zimowej obronili się sami. Potem w czasie tej wojny, się chyba nazywa Karelska, czy tak, musieli przejść na stronę Sowietów i skutecznie to zrobili w 1944 roku i też im pomogło zachować niepodległość, że pomogli odwrócić front, ale pomiędzy była wojna kontynuacyjna, gdzie byli po stronie Niemiec jako demokratyczne państwo to im pomogło zachować niepodległość po wojnie, podzielili losu.
1: Ale chyba nie z powodu sentymentu, uważa pan prezydent.
2: Nie, ale
1: niemiecka armia to przyszłość Europy, bezpieczeństwo Europy.
2: Finlandia niezwykle ciekawy kraj. To, co mi najbardziej uderzyło, jak byłem w Finlandii, to jak patrzyłem na portrety, obrazy w różnych budynkach urzędowych, że oni mają wielki sentyment do Imperium Rosyjskiego. że wtedy tak naprawdę należeli do, no może zjednoczonej Eurazji od granic Szwecji po Pacyfik i tak dalej. Wiesz, to było eleganckie państwo. Mannerheim mógł być oficerem, wysokim oficerem rosyjskim, i późniejszy prezydent stacjonował w Warszawie i tak dalej.
1: No ale powinniśmy za Finlandią pójść.
2: Ale niepodległość pomogli zachować im Niemcy, więc mówię to, że oni mają inny stosunek emocjonalny do tych wszystkich rzeczy. Natomiast my, no powinniśmy być świadomi.
1: Estonia nie będzie miała podobnie.
2: Dzisiaj Niemcy są naszym sojusznikiem, oczywiście. Natomiast ja mówię wtedy, jeszcze jak kanclerz Scholz ogłosił Foreign Affairs taki duży artykuł o Zeitenwende, o tym, jak Niemcy przygotowują się do nowego świata i tak dalej. On tam mówił o tym, że Niemcy po pierwsze muszą zagwarantować federalizację Europy, to znaczy rozszerzyć zakres decyzji podejmowanych wbrew poszczególnym rządom przez większość w Unii Europejskiej. Po drugie, że muszą się dozbroić. Po trzecie, zmienić swoją mentalność. I tam Scholz używał cały czas takiej formuły Niemcy i Europa. Niemcy i Europa. Właściwie dla nich to są dwa pojęcia takie równoznaczne. To powinniśmy być jednak świadomi, że to złudzenie, że dwa państwa demokratyczne nie mogą prowadzić, szczególnie w epoce prezydenta Trumpa, że dwa państwa demokratyczne nie mogą prowadzić wojen, że państwo demokratyczne nie może zagrażać innemu. Ja mam, szczerze mówiąc, do tej nowej tendencji w Niemczech bardzo ambiwalentny stosunek. Przy czym, jak mówię ambiwalentny, to wcale nie znaczy, że to są wyłącznie obawy i tak dalej. Powtórzę jeszcze raz. Niemcy są dzisiaj naszym sojusznikiem. Natomiast pamiętajmy o tym, że polityka państw się zmienia, systemy polityczne również, rządy również. Jeżeli Niemcy się zbroją, to jest tylko sygnał dla nas, że po pierwsze my sami powinniśmy naprawdę budować swoją siłę i po drugie mieć świadomość konieczności samodzielnego myślenia politycznego na długą metę, bo Niemcy myślą samodzielnie, inne państwa też myślą samodzielnie, Finowie myślą samodzielnie, zmienili swoją politykę po pół wieku, wyszli z neutralności, która wydawała się wieczysta i są dzisiaj też naszym sprzymierzeńcem w NATO i my też musimy myśleć bardzo elastycznie, bardzo kreatywnie i przede wszystkim o Polsce, zawsze przede wszystkim.
1: Jak państwo widzą, problem rozmowy z Markiem Jurkiem polega na tym, że jakiego byśmy rzucili hasło, państwo, nazwisko, pojęcie, to jest gotowy wykład. Skąd masz taką pamięć, to aż boję się myśleć, skąd to się bierze.
2: Problem rozmowy z tobą. Nie wiem czemu. Ja mniej mówię o historii z kim innym, ale to...
1: Bo wiesz, bo jest taka kategoria ludzi niespecjalnie mądrych, która potrafi u innych wywoływać lepsze to dobro. Ja jestem takim człowiekiem i uważam, że to jest strasznie fajnie, że tak mnie Pan Bóg obarczył takim rzemieniem. Dźwigam je, proszę Państwa, z wielką radością. Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
2: Dziękuję bardzo.
1: Tobie, już wiem, że tobie.

To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał mu w ucieczce. Sam poseł Prawa i Sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych.